podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać

dobrego.

dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Krzyż jako znak zwycięstwa, jako dowód ogromnej miłości, jako lekarstwo na nasze rany zadane przez grzech. Tak, tak, znamy to wszystko, ale czy naprawdę w to wierzymy? Ona na przykład nie wierzyła, bo była z urodzenia Żydówką, a potem nie wierzyła jeszcze bardziej jako zadeklarowana ateistka. Edyta Stein, bo to o niej mowa, wierzyła jednak gorąco w prawdę i szukała tej prawdy jako zdolna filozof. Ale nawet ta wiara nie uchroniła jej przed konfrontacją z krzyżem. Oto bowiem pod koniec 1917 roku na froncie ginie jej ulubiony wykładowca i przyjaciel Adolf Reinach. Edyta, głęboko doświadczając bezsensu tej śmierci, czuje się w obowiązku pójść i pocieszyć jego ukochaną żonę Annę. Boi się jednak tego spotkania, bo nie wie, jak może pomóc tej kobiecie w cierpieniu. Jakże więc jest zaskoczona, gdy pani Reinach, głęboko wierząca chrześcijanka, choć przeżywa do głębi ból utraty ukochanej osoby, to przyjmuje śmierć swego męża jako udział w krzyżu swojego mistrza. To był moment, w którym moja niewiara się załamała. Powie o tym wydarzeniu wiele lat później, gdy przyjmie chrzest i wstąpi do Karmelu. Mój judaizm zbladł, a Chrystus zajaśniał, i to w tajemnicy krzyża. Tej tajemnicy krzyża stanie się zresztą wierna nie tylko przez swoje nowe zakonne imię Teresa Benedykta od Krzyża, ale także poprzez świadectwo życia i męczeńskiej śmierci. Tej, która spotkała ją w Auschwitz w roku 1942.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: nigdy nie obawiaj się kochać Matki Bożej zanadto. Nie jesteś w stanie kochać jej bardziej niż Jezus.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emał.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Czy ludzie, którzy wierzą w Boga, głęboko się nie boją?
3: Myślę, że wszyscy się czegoś boją. To trzeba by świętej zapytać, czy święci się nie bali różnych przeciwności, nie wiem, prześladowań, męczeństwa, czy się nie bali, czy co było w tym momencie w ich sercu, my tego nie wiemy. Wiemy, że Pan Bóg nam mówi o tym, że miłość usuwa lęk i On przychodzi do nas z łaską pokoju. Czy każdy człowiek głęboko wierzący się nie boi, nie lęka? No, nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia.
2: Miłość, czyli co usuwa lęk?
3: Miłość, czyli relacja. Tu konkretnie z Panem Bogiem. To Bóg jest tym, który przynosi nam pokój, usuwa lęk z naszego serca, zabiera ten lęk, wypełniając nas swoją miłością, swoją obecnością, zapraszając nas do tego, żebyśmy pozwolili mu się przeprowadzić nawet przez ciemne doliny.
2: Będziemy dzisiaj o tym mówili, o miłości i o lęku. Będzie o tym, jak Piotr chodzi po wodzie i jak tonie. Będzie też o Eliaszu. Od historii Eliasza zaczynamy i czytamy fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 19, wers 9 i od 11 do 13.

0: Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.
1: Skąd się wziął Eliasz na Bożej Górze Choreb?
2: To jest bardzo ważne pytanie, żeby móc zrozumieć całą tą historię. Eliasz tam się znalazł na wezwanie Pana Boga, a Pan Bóg wezwał go do takiej pielgrzymki 40 dni, 40 nocy do tej Bożej Góry Choreb w momencie, kiedy Eliasz doświadczył wielkiego kryzysu swojej wiary, wielkiego kryzysu swojej relacji z Bogiem, wielkiego kryzysu w słuchaniu Pana Boga. Można powiedzieć, przestał go słuchać. A co było tego powodem? To, co powiedziała do niego przez posłańców zresztą królowa Izabel, żona Achaba, po tym jak Eliasz wytracił na górze Karmel proroków pogańskich, proroków Baala, proroków Aszery, wybił ich. Pamiętamy tą historię tego takiego swoistego plebiscytu między prorokami Baala a Eliaszem. Oni wtedy stracili życie jako fałszywi prorocy. Natomiast Izabel zagroziła Eliaszowi, że to, co on uczynił z jej prorokami, z tych, których ona sprowadziła, których utrzymywała, to samo ona uczyni z nim. I Eliasz wtedy się przestraszył. I to jest coś niesamowitego, bo to był człowiek do tego momentu, można powiedzieć, człowiek, który był absolutnie zasłuchany w Pana Boga, w Jego głos. Był jedynym prorokiem, który wytrwał w swojej misji, w swoim posłannictwie. Jedynym, który wzywał do nawrócenia samego króla izraelskiego, który bardzo złe rzeczy czynił, który bardzo ludzi, swój naród od Boga odsunął przez właśnie promowanie pogańskiego kultu. Do tej pory Eliasz był zasłuchany w Pana Boga i wypełniał wszystko to, czego Pan Bóg od niego chce. A kiedy się przestraszył tej groźby Izabel, chociaż tak naprawdę obiektywnie patrząc na to, no, takie groźby słyszał przez całe swoje życie wielokrotnie, chociażby właśnie z ust króla Achaba, który chciał go zabić, który go szukał, żeby go zabić. Eliasz zamiast słuchać Pana Boga, zaczął Panu Bogu przedstawiać swój plan na swoje życie. Pragnę umrzeć, nie jestem lepszy niż inni, zabierz mi moje życie. I uciekał w sen, taki symbol śmierci. Chciał umrzeć. Przestał słuchać Pana Boga. I Pan Bóg za wszelką cenę chciał odzyskać Eliasza. I dlatego zaprasza Eliasza do takiej długiej drogi z Izraela na Bożą Górą Choreb. Mniej więcej 500 kilometrów. 40 dni, 40 nocy przez pustynię. Przez góry. I spotykamy dzisiaj w tym fragmencie Księgi Królewskiej, spotykamy Eliasza na finiszu tej swojej pielgrzymki do Bożej Góry Choreb. On tam dociera, chowa się w jakiejś jaskini i Pan Bóg go z tej jaskini, w której Eliasz odpoczywa, nocuje, wydobywa na górę. I objawia mu swoją obecność.
3: Bóg mówi do niego: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana, i ten się zbiera, ale nie wychodzi. Dlatego, że wpierw jest wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały. Cóż to musi być za siła, która druzgocze skały? I on czeka.
2: Potem pojawia się?
3: Trzęsienie ziemi. Okay. I on też czeka.
2: I potem pojawia się co?
3: Ogień.
2: Tak.
3: I też go tam nie ma.
2: Nadal czeka.
3: I Eliasz wie, że Boga tam nie ma.
2: A niesamowite jest to, że jeżeli się dobrze zastanowimy i poczytamy sobie wcześniejsze księgi Starego Testamentu, to do tej pory Bóg Izraelitom objawiał się właśnie na te trzy sposoby. Możemy sobie przeczytać Księgę Wyjścia, Przymierze na Górze Synaj, kiedy tam Mojżesz wchodzi, żeby tablicę odbierać, kiedy Bóg się tam objawia, tam jest właśnie ogień, tam jest trzęsienie ziemi, tam jest wichura. To jest coś niesamowitego. I zawsze Pan Bóg do tej pory przychodził do Izraelitów w taki sposób, w taki mocny sposób. Tym razem, kiedy Eliasz słyszy, widzi te wszystkie zjawiska, on ma głębokie poczucie, że Pana Boga w tym nie ma. Co to oznacza? To oznacza, że te 40 dni i 40 nocy wędrowania do Bożej Góry Choreb stały się takim czasem rekolekcji dla Eliasza. Takiego powrotu do słuchania Pana Boga, powrotu do relacji z Nim. Kiedy ten lęk, który w nim był, kiedy to wszystko, co wygnało go z jego własnej ziemi, z ziemi, w której posługiwał, co go skłoniło do ucieczki, zostało w nim jakoś tam przepracowane. Można powiedzieć, w jaki sposób wypowiedziane przed Panem Bogiem, w jaki sposób mu oddane. Eliasz, kiedy dochodzi do Bożej Góry Choreb, jest człowiekiem zdolnym, żeby na nowo wsłuchiwać się w to, w jaki sposób Pan Bóg przychodzi i dokładnie dalej też w to, z czym do Niego przychodzi. Czego już tutaj w tym fragmenciku nie ma, ale możemy sobie doczytać, bo dalej usłyszymy, że Bóg daje Eliaszowi kolejne zadanie. Ale zanim to kolejne zadanie, to jest właśnie co?
1: Spotkanie.
2: Spotkanie. Szmer łagodnego powiewu.
3: A co, już się nie bał?
2: Wygląda na to, że już się nie bał. A nawet jeżeli jeszcze jakiś lęk w nim był, to tutaj nie mamy oczywiście tego powiedzianego, ale w następnym wersecie, czyli tym wersecie, byśmy sobie powiedzieli 13b, 14 wersecie, Pan Bóg zadaje pytanie Eliaszowi, co ty tutaj robisz? Jak gdyby chciał się powiedzieć, co się stało? I to się staje taką przestrzenią, w której Eliasz może się przed Panem Bogiem wypowiedzieć. Może opowiedzieć mu swoją historię, może opowiedzieć mu historię swojego lęku, historię swojej ucieczki, może odpowiedzieć mu swoje rozczarowanie, trudy swojej prorockiej misji za czasów króla Achaba i ta utarczka z prorokami i te całe lata głodu, suszy i tych wszystkich prześladowań, których osobiście doświadczał, tego się ukrywał. Że oczywiście wiedział, że Pan Bóg się nim opiekuje, bo Pan Bóg się opiekował bardzo namacalnie, ale miał okazję, żeby się przed Panem Bogiem otworzyć.
3: Jak ksiądz rozumie ten głęboki powiew?
2: Myślę, że to jest coś, co dotknęło istoty serca, tak? Istoty Eliasza, istoty jego relacji z Panem Bogiem.
3: To serce to jest miejsce, gdzie lęk zamieszkuje.
2: Ale to jest też miejsce, w którym chce przebywać Pan Bóg. I teraz komu my damy pierwszeństwo w naszym sercu, to będzie w naszym sercu królowało. Oczywiście, że lęk chce zająć miejsce należne Panu Bogu w naszym sercu. Ale to Bóg jest tym, który nadaje sens naszemu życiu, który zna nas do głębi, który powołał nas do relacji ze sobą. Żyjemy dla Niego i który nas obdarowuje swoją miłością i tą miłością nas wypełnia. I kiedy Bóg mieszka w naszym sercu, no to tego miejsca na lęk tam wiele nie ma. To tak naprawdę, no, jeżeli pojawia się w moim sercu lęk, to dlatego, że w jakiś sposób odebrałem pierwsze miejsce należne Panu Bogu w moim sercu. I nie wiem, właśnie, nie wiem, sobie samemu je przypisałem.
3: Co to znaczy pierwsze miejsce należne Panu Bogu?
2: Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.
3: No to są słowa.
2: To prawda. To jest taka postawa mojego serca, w której ja mówię, Panie Boże, chcę, żebyś to Ty mnie poprowadził. Oddaję Ci swoje życie. Chcę być Twoim uczniem, chcę być Twoim sługą nawet, tak? Takim dobrym słowa tego znaczeniu. Chcę iść za Tobą, chcę uczyć się od Ciebie. Chcę, żeby w moim życiu dokonała się Twoja wola. To jest to pierwsze miejsce, które mu daję.
3: Od tego zaczęliśmy. Za chwilę będziemy tą drogą podążać razem ze świętym Pawłem. Nie wiem, czy on się bał. Może coś z tego zapisał. Za chwilę posłuchamy fragmentu jego listu do Rzymian.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Rozdział 9, werset 1 do 5.

Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie. Z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

0: Święty Paweł nie mówi o lęku, może to inna sytuacja, ale mówi za to o wielkim smutku i nieustannym bólu. No jest coś, czego nie może. Coś, co jest absolutnie ponad jego siły, jego możliwości. I chyba rozumie, że w planie Bożym jest to, żeby jego rodacy, Izraelici, Żydzi, poznali Jezusa Chrystusa, a oni nie chcą. Przynajmniej większość znaczna nie chce. I to go boli, nic nie może zrobić. To się nam czasem zdarza.
1: Myślę, że bardzo często się to nam zdarza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy nawet we własnej rodzinie może obserwujemy naszych najbliższych, którzy nie chcą otworzyć swojego serca dla Pana Jezusa, żyją według ducha tego świata i zupełnie ignorują fakt, że mają duszę nieśmiertelną i że są stworzeni przez Pana Boga. I to jest ból, smutek i myślę, że w tym też jest jakiś lęk też, tak? Bo mi przecież zależy na życiu wiecznym, na duszy nieśmiertelnej moich najbliższych, moich rodaków, tych, którymi ja się utożsamiam. Możemy się patrzeć na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, na różne postawy naszych współbraci, którzy w wierze też, tak? Bo przecież jesteśmy narodem w znakomitej większości ochrzczonym. A nie idziemy jako naród dziś wspólnie drogą Jezusa, bardzo wielu idzie zupełnie inną drogą. I to ten ból i smutek możemy, myślę, zrozumieć. To wszystko, co towarzyszyło Pawłowi. Jemu naprawdę zależało, bo on bardzo dobrze wiedział, kim jest Bóg, kim jest Jezus. Rozpoznał Go, poznał Go, oddał Mu swoje życie po czasach życia, no, jako prześladowca Kościoła, życia naprawdę złego. Nawrócił się i zależało mu na tym, żeby inni też doświadczyli relacji z Bogiem, relacji z Jezusem, spotkali Jezusa Zmartwychwstałego i pozwolili mu się zbawić, pozwolili mu się doprowadzić do nieba.
0: On tu mówi takie mocne słowa: wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich. Niesamowite.
1: No właśnie, to widać, jak bardzo mu zależy na tych jego braciach, jak bardzo mu zależy. I też jak bardzo się w pewnym sensie, można powiedzieć, boi o nich. Boi o ich przyszłość, boi o ich życie wieczne. Poświęcić siebie, z miłości oddać swoje życie po to, żeby inni mogli być zbawieni, mogli doświadczyć mocy miłości Pana Boga. No, Pan Jezus to pierwszy zrobił. Oddał za nas swoje życie, żebyśmy mogli poznać Ojca, żebyśmy mogli wrócić do relacji z Ojcem, żebyśmy mogli osiągnąć cel naszego istnienia. Gdzieś myślę, Paweł stara się być tutaj podobny do Jezusa w tym wszystkim. Trzeba to dobrze zrozumieć. Odłączonym od, wolałbym sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa. Pamiętamy, że Jezus, kiedy był na krzyżu, czuł się w jakiś sposób odłączony od Ojca, zadając to pytanie: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Tak? Z krzyża pytanie. To jest takie odłączenie, ofiarowanie siebie z miłości za tych, którym chce pomóc, chce otworzyć, chce dać to, co najlepsze.
0: No właśnie, to, co najlepsze, jeżeli mówimy o lęku, co on nam może odebrać? No właśnie. I tu mówi Paweł, który wie, co to znaczy. Że to, co możemy mieć w Bogu, to przebrane synostwo, chwałę przymierza, nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Zatrzymajmy się nad tym pierwszym. Przebrane synostwo. Lęk może nam to przyćmić.
1: Może. Lęk w jakiś sposób skupia nas na nas samych, na naszych możliwościach. Przeważnie powodem lęku jest to, że myślę, nie poradzę sobie, nie wytrzymam, nie przejdę przez to, nie dam sobie rady. Tymczasem ja nie jestem sam. Ja jestem cały czas w relacji z Bogiem, jestem cały czas w relacji z Ojcem. Jako chrześcijanie dzisiaj my nie mamy żyć o własnych siłach. Nie musimy, nie możemy żyć o własnych siłach. My jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, zjednoczeni z Bogiem. Mamy Ducha Świętego, mamy Jego moc. Jego potęgę, Jego nieustanną asystencję, Jego towarzyszenie nam. On jest w nas. Jesteśmy wyposażeni we wszelkie potrzebne środki do tego, żeby przejść przez to życie i dojść do celu. Tylko bardzo często o tym zapominamy.
0: Może taka psychologiczna uwaga, ale lęk często gości w sercach tych ludzi, którzy nie otrzymali w swoim czasie dostatecznej porcji miłości. Nie mają sobie pokoju, spokoju, bo nie zostali ukochani tak mocno, żeby byli w życiu pewni.
1: No tak, nie mam poczucia swojej własnej wartości, nie odkrywam swojej tożsamości, nie wiem do końca, kim jestem, nie zdaję sobie sprawy z tego, co potrafię zrobić, nie nauczono mnie przekraczać pewnych granic. To prawda, to jest wszystko brakiem ze strony często najbliższych nam ludzi, którzy powinni nam byli to dać. Ale z drugiej strony wiemy, że to, czego nam nie dali ludzie, nawet nasi rodzice, możemy na nowo otrzymać od Pana Boga. takiego naszego Ojca, w którym jest ideał i wzór wszelkiego ojcostwa. I to On jest w stanie wyposażyć nas we wszystko to, co grzech, krzywdy, rany ze strony innych ludzi, czyli po prostu bezradność, nieumiejętność, niemożność nam nie dały. Ważne jest to, żebyśmy nauczyli się przychodzić z taką prawdą naszego serca, naszego życia do Pana Boga, właśnie z tą bezradnością też. Panie Boże, nie potrafię, nie daję sobie rady, nie potrafię zmienić swojego życia. Nie potrafię być, nie potrafię odważyć się na to, żeby pójść, ale możesz mi dać to, czego mi nie ma, czego nie mam, czego mi zabrakło. I proszę Cię o to.
0: Ksiądz Popiełuszko, dla mnie ważna postać. W swojej ostatniej modlitwie, w swoich ostatnich publicznych słowach mówi tak, módlmy się, byśmy byli wolni od lęku. On to rozumiał. Mówił też często o tym, że lęk skłania nas do tego, żeby schodzić z drogi prawdy, a tylko prawda wyzwala. Więc jak poddajemy się lękowi, to możemy też stracić wolność. I to jest takie ludzkie. I faktycznie, kiedy ja czuję, że nie mogę, że nie dam rady, że to ponad moje siły, to wtedy rzucić się w Boże ramiona. Ale jak to zrobić?
1: Myślę, że nie kombinując, to znaczy będąc bardzo prawdziwym i szczerym. Z jednej strony oczywiście trzeba tej świadomości, w pierwszej kolejności uświadomić sobie, że ja potrzebuję Jezusa, że obietnica Jego jest pewna, że On zagwarantował mi swoją potęgę, swoją moc, swoją miłość i że jest jedynym Zbawicielem. To jest pierwsza rzecz. Ja staję z wiarą przed Panem Bogiem, z wiarą przed Jezusem. Taką, jaką mam. Niech ona będzie mała, niech będzie malusieńka nawet, niech będzie jak ziarnko gorczycy, ale to musi być jakaś, musi być wiara w to, że ja przychodzę do Jezusa. Nawet na takiej zasadzie, jak to pytanie często w świadectwach różnych osób, którzy sięgnęli dna, mówi, Panie Boże, jeżeli jesteś, to uratuj mnie. Więc wiara, pierwsza rzecz, a druga rzecz, prawda i pokora. Panie Boże, nie potrafię. Jestem bezradny. Właśnie, uratuj moje życie, ponieważ nie jestem w stanie go uratować. To jest, myślę, ta modlitwa. To jest po prostu bycie szczerym i prawdziwym, czasami tak do bólu. A to jest najważniejsze, bo to nas otwiera i to można powiedzieć, że w niebie takie wreszcie słuchaj, takie westchnienie ulgi, no nareszcie, tak? No nareszcie. Bo często my nie zblokujemy na Panu Bogu dostęp do naszego życia przez to, że cały czas bardziej ufamy sobie niż Jemu. Sami sobie próbujemy poradzić, sami się chcemy zbawić. Mimo tego, że tkwimy głęboko w lęku, że doświadczamy bezradności, trzymamy się tego tak kurczowo, jakby to była cała istota naszego życia. Nie puszczamy, a Pan Bóg mówi, puść to wreszcie i pozwól mi zadziałać.
0: Takie dylematy też miał święty Piotr, który chodził po wodzie, przez chwilę chociaż. Za chwilę w Ewangelię według świętego Mateusza się wsłuchamy.

0: dobry dzień.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 14, werset 22 do 33.

0: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
1: Ta Ewangelia się zaczyna niezwykle, można powiedzieć, proste wydarzenie, ale oni nie byli cały czas z Jezusem. On im kazał gdzieś się wyprawić, oni mają wsiąść do łodzi, płynąć i płyną. Jest noc, są sami, jest silny wiatr, warunki słabe. Nie wiem, czy to życiu zagraża, czy nie, ale na pewno nie mieli w sobie pewnie pokoju i spokoju. I w tej samotności Jezus przychodzi do nich. W zupełnie sposób, można powiedzieć, niezrozumiały. To nie było tak, że oni poszli do kościoła i tam go spotkali, tylko spotkali go na burzliwych falach swojego życia, w ciemności.
2: I co więcej, można było odnieść wrażenie, że Pan Jezus ich wprowadza w tą samotność i w tą bezradność, tak? Bo to On ich wysyła. Można by powiedzieć, że może rozsądnie by było, gdyby apostołowie powiedzieli: bez Ciebie to my nigdzie nie płyniemy. No ale są posłuszni Jezusowi, więc się wyprawiają w podróż w łodzi swojego życia, w której nie ma Jezusa. Jezus zostaje gdzieś indziej i oni świadomie idą bez Jezusa, tak? I napotykają przeciwności. Te fale duże, ten silny wiatr, to jest jakiś obraz naszego życia. Bardzo często. Wiele przeciwności, wiele przeciwnych dużych fal, wiele miotania się w tym życiu, wiele słabości, wiele bezradności, wiele zmęczenia także takiego, które temu wszystkiemu towarzyszy. I człowiek czuje się w tym wszystkim bezradny. Oni też się czuli w tym bezradni, czuli się tym zmęczeni. Ja myślę, że przeciwne fale i wiatr na tym jeziorze to dla nich nie była jakaś specjalna nowość. Wielu z nich było rybakami, więc oni pracowali w tych warunkach. Taki trud życia, w którym można powiedzieć, że nie spodziewają się Jezusa. Mimo że jeszcze kilka godzin wcześniej doświadczyli mocy Jego nauczania, doświadczyli rozmnożenia żywności, bo to jest po tym właśnie wydarzeniu, to jak gdyby w ogóle nie biorą Jezusa pod uwagę. Nie spodziewają się Go. I Jezus chce ich nauczyć tego, że Jemu nie jest obojętne to, co się w ich życiu dzieje. Nie jest Mu obojętne to, co jest ich przeciwnością, co jest ich trudem, co jest ich zmaganiem, znojem, codziennością, bezradnością. Co jest ciemnością w ich życiu. Bo noc, warunki absolutnie nie są godne pozazdroszczenia. A Jezus w tą ich rzeczywistość chce wejść. Robi to w sposób, taki zadziwiający, jak to Pan powiedział pięknie.
1: No gdyby On tak przychodził, może przychodzi do nas w naszych ciemnościach, na burzliwych falach wód, kiedy się Go w ogóle nie spodziewamy, nie, że tego na pewno nie ma. Nie powinno Go tu być o tej porze, w tym miejscu.
2: Na pewno przychodzi, tylko czy my Go w ogóle zauważamy? Bo to może być tak, że Jezus przychodzi i przechodzi obok, prawda, a my nawet nie zauważymy Go. Oni Go zauważyli. Nie wiem, czy zwrócił na siebie jakąś uwagę.
1: Jak spojrzeli człowieka w nocy na wodzie, to nie dziwię się. Jakbym nie spał, też będziemy Go zauważył. Może właśnie tak przyszedł, żeby Go zauważyli.
2: I bardzo dobrze. I to jest, myślę, że ważne dla nich doświadczenie, bo pierwsza rzecz, no pierwszy moment to jest lęk, tak, do tego wszystkiego, co się działo w ich życiu przeciwnego, dochodzi jeszcze ten lęk. Lęk wobec tego zjawiska, wobec tego niespodziewanego przyjścia Pana Jezusa.
1: Krzyknęli ze strachu.
2: Krzyknęli ze strachu, dokładnie. Ale jaka jest odpowiedź Jezusa?
1: Odwagi.
2: Odwagi, dokładnie.
1: To ja jestem.
2: Bardzo znane słowa. Czyli objawienie swojego bóstwa.
1: Tak.
2: To jest imię, którym Bóg się objawił Mojżeszowi przy krzaku gorejącym.
1: To ja jestem, nie bójcie się. Czyli jeżeli on tu jest, to ja się nie mam co bać.
2: Jak gdyby ja nad tym wszystkim panuję. Zresztą sam fakt, że Jezus chodzi po tych falach wzburzonych, mimo przeciwnego wiatru i się do nich dostaje i to bez jakiegoś wysiłku, pokazuje, że on nad tym wszystkim panuje. A skoro on panuje nad tym, co się dzieje wokół nich, to może zapanować również nad tym, co się dzieje w ich życiu. Może zapanować nad tymi wielkimi falami. To jest niesamowite.
1: No i teraz dialog z Piotrem. Piotr jak zawsze wyrywny. Panie, jeśli to ty jesteś, ja nie wiem, czy on wątpił, czy co, ale to chyba duże, to pod dużym ryzykiem wychodził z tej łodzi. No chyba wiedział. Jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się. Ciekawe jest to, że Piotr nie mówi, to ja wyjdę i pójdę do ciebie, albo to ja też pochodzę po wodzie, tylko mówi, każ mi. To znaczy, że my możemy iść po wodzie na rozkaz Jezusa, na jego prośbę. Sami tak sobie nie.
2: Tak, możemy kroczyć po falach, możemy sprzeciwiać się wiatrowi, który jest przeciwny w naszym życiu, możemy się sprzeciwiać w mocy Jezusa, na jego słowo, na jego wezwanie. I my mamy do dyspozycji tą moc Jezusa, mamy moc Boga do dyspozycji od momentu Chrztu Świętego. Jesteśmy dziedzicami Boga, jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Jezus jest w naszym sercu, w naszym życiu, nasze życie jest Jego Królestwem. My też o tym często zapominamy, że my mamy moc sprzeciwiać się tym wszystkim przeciwnościom i złym duchom, które w naszym życiu działają, mocą Jezusa Chrystusa, bo mamy tą władzę do dyspozycji. Teraz rzeczywiście to jest bardzo fajnie pokazane, zauważone, że na słowo Jezusa my możemy kroczyć po falach, pomimo przeciwnego wiatru. Kiedy jesteśmy w relacji z Jezusem, kiedy patrzymy się na Niego, bo Pan poza anteną wcześniej mówił, że tutaj no, On się patrzył, Jezus się patrzył na Piotra, Bóg się patrzył na Eliasza. To wszystko prawda. Oczywiście Bóg się na nas nieustannie patrzy. Bóg nas nieustannie widzi w każdej sytuacji naszego życia. Ale potrzeba, żebyśmy my to Jego spojrzenie zobaczyli, dostrzegli, żebyśmy spotkali się z Nim. On się patrzy na nas, ale ja się patrzę na Niego i słucham Jego głosu i pozwalam Mu się wyprowadzić, pociągnąć. To też w Piśmie Świętym często słowo pada, pociągnij mnie. Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Bóg mnie pociąga ku sobie. Ja muszę tego chcieć, iść, ale jestem pociągnięty i mocą, którą zostałem obdarowany, w którą zostałem wyposażony, mogę sprzeciwiać się wszelkiemu złu, które w moim życiu mnie spotyka. Także lękowi.
1: Tutaj widać, co robi lęk w naszym życiu. Po prostu możemy utonąć. To nie są przelewki. To nie jest to, że tam się przestraszę, skoczę do kąta i wracam. Mogę utonąć, bo jak ksiądz Popiełuszko mówi, że lęk odbiera wolność. Znaczy lęk, jeżeli idę za lękiem, to tracę wolność. Bo mogę też mówić kłamstwa, tracę prawdę, wolność. Po prostu zapadam się w sobie. Tak, zacząłem tworzyć sztuczny świat.
2: Mogę zło czynić ze względu na lęk, ze strachu. Mogę zacząć czynić zło. To prawda, Piotr w pewnym momencie zamiast patrzeć się na Jezusa, zaczął się skupiać na tych przeciwnościach, które mu towarzyszyły. Na tej niemożności, znaczy takiej zadziwiającej sytuacji, w której się znalazł. On wiedział, że ludzie nie chodzą po wodzie, tak? Ludzie nie chodzą po falach. Zaczął się na tym skupiać, co jest jego mocą. I zaczął momentalnie tonąć. Ogarnął go lęk. A Jezus natychmiast go ratuje. Tak? To wtedy zrobił to, co...
1: On jeszcze krzyknął, Panie, ratuj mnie.
2: Dokładnie. To jest w takiej sytuacji...
1: Mógł się zastanawiać, czy pamięta ruchy Kraula, prawda?
2: No właśnie, ale zrobił to, co trzeba było zrobić. Zrobił to, co było najrozsądniejsze. Znowu się zwrócił do Jezusa. Panie, ratuj mnie. Jezus nie czyni mu żadnych w tym momencie wyrzutów, ale pierwsze, co Jezus robi, to go ratuje. Tak? Wyciąga rękę, chwycił go, postawił. Dopiero potem zwrócił uwagę na te wątpliwości, na to, że odwrócił od niego swoje spojrzenie, swoje serce, swoje myśli. Bardziej zaufał sobie i swoim możliwościom i to było przyczyną jego tonięcia. Ale w ten sposób się też uczymy. Uczymy się wierzyć, uczymy się chodzić po falach. Jezus nieustannie jest przy nas, w naszym życiu, żeby nas ratować. to Jezu, ratuj mnie, to jest bardzo dobra modlitwa, bardzo dobry akt strzelisty.
1: Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Ja też myślę o tych momentach, kiedy jesteśmy wyratowani, jak to jest śpiewane z wielkiej otchłani, i możemy krzyknąć: ty jesteś prawdziwie Synem Bożym. Bo to jest uwielbienie. Uratował mnie w ciemności.
2: Tak jest. W ten sposób oddaję chwały Panu Bogu, ale w ten sposób też świadczę o tym, czego doświadczyłem w Jego życiu. O Jego potędze, o Jego miłości, o Jego mocy. O tym, że On jest zwycięzcą, że On jest Zbawicielem. I to jest piękne. I to jest jakiś owoc naszego spotkania z Jezusem, z Jego mocą. Moc zawsze w słabości się doskonali. To też słowa Pana Jezusa. Moc w słabości się doskonali. Im bardziej ja otworzę się w swojej słabości na moc Jezusa, tym bardziej ta moc objawia się w moim życiu.
1: I z tymi słowami zostańmy. Jeśli ktoś chce wesprzeć misję Radia Warszawa ewangelizacyjną i tworzenie tych audycji i księga, to serdecznie zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziękuję Państwu
2: ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: nigdy nie obawiaj się kochać Matki Bożej zanadto. Nie jesteś w stanie kochać jej bardziej niż Jezus.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
2: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
2: Jezus nie bawi się w czarodzieja, ani nie udaje boskiego Posejdona, greckiego boga mórz. Dlaczego? Bo wszystko, co ważne, poprzedza modlitwą, cichą rozmową z Ojcem. Jeśli ukazuje uczniom swoje bóstwo, to nie dla rozrywki czy adrenaliny. Jemu zawsze chodzi o poznanie tego, kim On jest i kim jest Ojciec. Piotr zwątpił, ale jednak przez chwilę wierzył. Tak będzie też podczas męki Jezusa. Wtedy Jezus wyciągnie go ze smutku spojrzeniem pełnym miłosierdzia. Bóg nie jest Zeusem, kapryśnym i mściwym władcą greckich bogów. Pomyśl, z jakiego powodu czasem wątpię, jeśli rzeczywiście wątpię.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

To jest Radio Emaus. Dobre radio, dobra muzyka. Weronika Kędziora. Witam się z Wami w ten piękny sierpniowy poranek i zachęcam do spędzenia z nami kilku najbliższych godzin. Już za 16 minut zapraszam na kartkę z kalendarza. O 10 transmisja mszy świętej z Poznańskiej Katedry, natomiast o 11.45 muzyczna podróż w czasie. O 13.15 koncert życzeń. Zostańcie z nami.

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
3: Dziewiątego sierpnia w 1939 roku w Warszawie urodziła się Maria Czubaszek, pisarka, poetka i dziennikarka. Jest autorką słynnych słuchowisk z udziałem Ireny Kwiatkowskiej, Jerzego Dobrowolskiego i Wojciecha Pokory. W 1964 roku zmarł Edward Taylor, ekonomista, profesor Uniwersytetu Poznańskiego. W 1916 roku urodził się Eugeniusz Paukszta, pisarz związany po wojnie z Poznaniem, autor powieści takich jak Srebrna ławica czy Lody pękają. W 1913 roku w Grabanowie niedaleko Białej Podlaskiej urodził się Tadeusz Koc, pilot, pułkownik Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, między innymi dowódca dywizjonu 303.
2: Radio Emaus.

0: Koncert życzeń w Dobrym Radiu Emaus już kwadrans po 13. Na wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne czekamy pod numerem telefonu 601 077 033. Życzenia można także przesłać na adres mailowy studio.emaus@świętywojciech.pl lub zamieścić jako komentarz pod postem na profilu radia na Facebooku.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj w Wielkopolsce piękna, słoneczna pogoda z niewielkim zachmurzeniem. Termometry w Poznaniu pokazują aktualnie 19 stopni Celsjusza, a w Lesznie 15 stopni. Natomiast po południu temperatury dojdą do 29 stopni. Istne lato. Wieje łagodny wiatr, biometr jest korzystny, a jakość powietrza dobra.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To były relaksujące rytmy Boba Marleya. A teraz, kto się jeszcze dobrze nie obudził, na pewno pomoże mu w tym kawałek Happy.

Dzisiaj imieniny obchodzą Edyta, Irena i Roman. Jeśli chcielibyście złożyć im życzenia za pośrednictwem naszego Radia Emaus, wyślijcie SMS na numer 601 077 033. Możecie też umieścić je w komentarzu pod postem na profilu radia na Facebooku lub złożyć życzenia na żywo, dzwoniąc pod numer 61 659 37 95 po godzinie 13.15. A już o 10 zapraszamy na transmisję mszy świętej z Poznańskiej Katedry.

Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na świecie. To święto ustanowione przez ONZ, które ma przypominać o społecznościach rdzennych, ich kulturze, językach, tradycjach, ale też prawach i problemach, z którymi mierzą się współcześnie. Co ciekawe, data 9 sierpnia nie została wybrana przypadkowo, bo tego właśnie dnia w 1982 roku odbyło się pierwsze posiedzenie grupy ONZ zajmującej się prawami ludności tubylczej. A na świecie żyją setki milionów rdzennych mieszkańców, reprezentujących ogromną liczbę kultur i języków. To więc nie tylko dzień przypominający o przeszłości, ale również o tym, że wiele niezwykłych tradycji nadal żyje i że ich zachowanie jest częścią światowego dziedzictwa. Lato z Radiem Ema.

Klaus na dobry dzień. To była Taylor Swift, a teraz posłuchajmy przeboju Whitney Houston, która ma dziś rocznicę swoich urodzin.

0: Ciekawostka na dziś. 9 sierpnia 1991 roku astronauci z wahadłowca Atlantis wysłali pierwszego w historii e-maila z kosmosu. Użyli do tego komputera Portable, a wiadomość trafiła do NASA w Houston. A najlepsze jest to, że nie był to żaden przełomowy komunikat naukowy. Astronauci po prostu przesłali pozdrowienia. Napisali, że świetnie się bawią, czyli pierwszy mail z kosmosu był właściwie kosmicznym pozdrowieniem.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Papież Ojcze, arcybiskupie Zbigniewie, biskupie Grzegorzu, nasz ojcze prowincjale, kochani współbracia, siostry i bracia. Tereska miała wiele fantazji i w pewnym momencie odkryła, że w sercu Kościoła mojej matki będę miłością. Nie mogliśmy inaczej zakończyć tej długiej peregrynacji relikwii Tereski i jej rodziców w Polsce, jak nie w poznańskiej katedrze. Tu, gdzie wszystko się zaczęło. Tu, gdzie nasza historia, historia naszego narodu, nasza osobista, nabrała innego sensu, innej wartości. Życie Tereski, życie jej rodziców nadało inną wartość. To nie byli pobożni ludzie. To byli normalni ludzie. Zwyczajnie. Zelia, bizneswoman, Ludwik, wdowiec, zakochany po uszy w swojej żonie i dzieci, które znalazły perłę, dla której warto było stracić wszystko. Nasz ojcze Zbigniewie, dziękujemy Ci za to, że tu jako wspólnota Polskiego Karmelu możemy być. Tobie, księże proboszczu, za te lata życzliwości dla nas. I Tereska znajdzie sposób, żeby każdemu z Was, bo to, co tutaj ma miejsce, jest owocem pracy bardzo wielu z Was, poświęcenia i trudu, żeby Wam wynagrodzić. Prosimy Cię, nasz Ojcze, o przewodniczenie tej Eucharystii.
1: Wprowadzeni w karmelitańskim duchu w trwającą peregrynację i teraz stację nawiedzenia w Bazylice Archikatedralnej świętych apostołów Piotra

0: i Pawła na Poznańskim Ostrowie Tumskim przez ojca Ernesta. Jeszcze bardziej otwieramy nasze serca na tę łaskę nawiedzin naszej świątyni przez relikwie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców Zeli i Ludwika. Stajemy dzisiaj, by we wspólnej modlitwie prosić przez ich wstawiennictwo, nade wszystko w tej mszy świętej, o świętość dla naszych rodzin. Dziękujemy też za te słowa przed chwilą wypowiedziane o wartości tego miejsca, przywołujące korzenie polskości i polskiego Kościoła. Chcemy, bogaci historią dziejów, jeszcze bardziej zainspirowani, tworzyć także bogactwo historii czasów, które do nas należą. W tym więc duchu świadomi też dramatycznego stanu polskiej rodziny, a w zasadzie w dużej części jej braku, modlić się o to, o nawrócenie serc dla nas wszystkich, byśmy byli tymi, którzy za przykładem dzisiaj nawiedzających relikwii, przywołujących świętą rodzinę Martę, sami odkrywali wartość wiary w budowaniu wspólnoty miłości rodzinnej. Chcemy modlić się w intencji dzieci i młodzieży, aby mimo tych dramatycznych okoliczności, w których znajdują się polskie rodziny, potrafiły odkryć w głębi serca wszczepioną przez Stwórcę drogę budowania życia w rodzinie, w małżeństwie. Chcemy wreszcie modlić się za całą naszą ojczyznę, a zwłaszcza za władzę, aby były życzliwe rodzinie, by nie podejmowały samobójczych decyzji unicestwiających i człowieka, i tę najcudowniejszą, jak mówimy, najmniejszą komórkę społeczną, jaką jest rodzina. By rodzina w Polsce była szanowana, kochana, otaczana najwyższą troską i opieką, także w tych obszarach, które należą do władz świeckich, co nie jest łaską ani przywilejem ze strony sprawujących władzę, ale powinnością najwyższej wagi. Cieszymy się, że dzisiaj z nami w tej mszy świętej, w czasie nawiedzin tej katedry przez relikwie świętej Tereski i jej świętych rodziców uczestniczą przygotowujący się do kolejnych stopni posługi liturgicznej służby ołtarza wraz z ich duszpasterzem, księdzem Maciejem Wegnerem. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Niech dzisiaj będzie ona dla nas okazją do owocnej modlitwy, a już teraz zachęcam i zapraszam do odnowienia małżeńskich przyrzeczeń, które są wpisane w tę dzisiejszą liturgię, gdy po homilii poprosimy was, tu obecni drodzy małżonkowie, abyście jak przed laty, także i dziś, wobec relikwii świętej rodziny Martę, odnowili swoje małżeńskie przyrzeczenia i zapragnęli jeszcze bardziej budować wspólnotę ufnej miłości, jak zachęca nas do tego peregrynacja. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się nad nami.

Boże Ojcze, który przez święte życie małżeństwa Ludwika i Izeli Martę objawiłeś tajemnicę Twojego boskiego ojcostwa i macierzyństwa, prosimy, abyś dzięki ich wstawiennictwu strzegł, chronił i umacniał w miłości i wierności małżeństwa i rodziny na całym świecie i czynił je odblaskiem tej nieskończonej miłości i jedności, jaka istnieje w Trójcy Świętej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi Tobiasza. Po uroczystościach weselnych Tobiasz powiedział do Sary: Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpili ocalenia. I zaczęli tak mówić: Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech Cię wielbią niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Ty stworzyłeś Adama i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję, Ewę, jego żonę, i z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi samemu. Uczyńmy mu pomoc podobną do niego. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla prawdziwego związku. Okaż mnie jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. I powiedzieli kolejno: Amen, amen. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu, jak Pan wybaczył nam, tak i wy. Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niechaj panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niechaj w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto słowo Boże.

Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie.

0: przez ufność do miłości. Czcigodny księże biskupie Grzegorzu, drogi ojcze prowincjale wraz z całą karmelitańską wspólnotą, księże proboszczu tej bazyliki archikatedralnej przeżywającej dziś nawiedzenie przez relikwie świętej Tereski od dziesiątka Jezus i jej świętych rodziców, księże Macieju, diecezjalny duszpasterzu służby liturgicznej wraz z licznym gronem ministrantów przygotowujących się do przyjęcia kolejnych funkcji w liturgicznej posłudze, osoby życia konsekrowanego, drogie siostry, drodzy bracia, kochane rodziny, dziś w szczególny sposób w tym punkcie peregrynacji obejmowane refleksją i modlitwą siostry i bracia w Chrystusie Panu. W uroczystym i podniosłym nastroju przeżywamy nawiedzenie tej prastarej bazyliki archikatedralnej przez doczesne szczątki świętych Tereski i jej rodziców. Te nawiedziny relikwii jakby jeszcze bardziej nas mobilizują do tego, by przywołać w realnym kształcie ich życie. By nie była to tylko refleksja, przelotna myśl, ale obecność tych relikwii jest wyjątkowo mobilizująca do tego, żeby uświadomić sobie, że jak powiedział na początku ojciec Ernest we swoim wprowadzeniu, byli jednymi z nas, czy zwykłymi, czy niezwykłymi ludźmi, to już inny temat, bo różnie te słowa rozumieją ludzie. Ale też jest mobilizacją do tego, żeby sobie uświadomić, że i my dzisiaj, we współczesności, tak jak oni nieco wcześniej, jesteśmy tak samo powołani do tego, żeby swoje życie zagospodarować, żeby uczynić je szczęśliwym i żeby nadać temu życiu właściwy kształt. Mówi się dzisiaj, że człowiek współczesny jest wyjątkowo skupiony na sobie. Mówi się o wysokim stopniu egoizmu, samouwielbienia, troski o własne sprawy, zapatrzenia w czubek własnego nosa. Są to opinie podane bardzo precyzyjnymi badaniami, że dzisiaj jak nigdy dotąd jesteśmy skupieni na sobie. I nie bynajmniej przywołuję te dane z badań współczesnych naukowców zajmujących się kondycją człowieka po to, żeby nas przygnębić, ale po to, żeby zachęcić. Skoro tak, to zróbmy wszystko, by to skupienie na sobie miało właściwy, dobry kształt i sprawiło, że nie pójdzie na marne to zainteresowanie sobą samym i przełoży się na to, że będziemy dobrymi, pięknymi, szczęśliwymi ludźmi. Niestety te same badania mówią o tym, że to skupienie na sobie wcale nie przekłada się na wysoką deklaratywność dobrego życia, zadowolenia z osiągnięć, zwłaszcza u progu tego życia. Zatem dziś możemy jeszcze bardziej sobie uczciwie postawić pytanie, co robić, żeby naszego życia nie przegrać. I w tej odpowiedzi stają się dzisiaj nam pomocne te nawiedziny relikwii świętej Tereski i jej świętych rodziców, bo chcemy dzisiaj wśród tych różnych z pewnością odpowiedzi odnaleźć między innymi odpowiedź w rodzinie, w małżeństwie. W tym środowisku, w którym człowiek nie tylko przychodzi na świat, ale w którym dorasta, uczy się żyć, kochać, wierzyć. To dzisiaj mamy okazję za sprawą nawiedzin naszej katedry przez relikwie świętej Tereski i jej świętych rodziców uzmysłowić sobie też ten odwieczny plan Boga. Dobrze, że człowiek poszukuje swojej osobistej recepty na życie, ale szkoda, że nie korzysta z doświadczeń minionych pokoleń, dziedzictwa wieków. Dzisiaj mamy taką szansę, przywołując bogactwo tekstów biblijnych, zarówno starotestamentalnej księgi proroka Tobiasza, jak i potem listu Pawłowego skierowanego nie tylko do Kolosan, ale także do wszystkich, którzy tak jak my poddają lekturze ten tekst, a potem Ewangelia przywołująca cud na weselu w Kanie Galilejskiej. I tak, idąc kolejami dziejów zbawienia, przypominają nam karty Biblii, że Pan Bóg od samego początku zatroskany o człowieka, odkrywając, że nie jest dobrze, by człowiek był sam, daje człowiekowi małżeństwo i rodzinę. To odkrycie Pana Boga dzisiaj może nas zmobilizować także do osobistego odkrycia tej prawdy. Jeżeli znowuż wracając do badania wyników badań naukowców, najwyższy poziom, największy problem, którego doświadczają współcześni ludzie, jest poczucie samotności, to wydaje się, że właśnie w rodzinie, małżeństwie, w tym niezwykłym związku kochających się osób możemy znaleźć antidotum na tę najbardziej trapiącą chorobę współczesnego człowieka – samotność. Chciejmy więc dzisiaj Panu Bogu podziękować za te bliskie naszemu sercu osoby, za męża, żonę, rodziców, dzieci, wnuki. Chciejmy jeszcze więcej wydobyć z siebie miłości do tych, którzy są tak bardzo dla nas ważni, cenni. Chcemy często być kochanymi. I to jest prawo człowieka. Ale niestety zależy ono w dużej mierze od tej drugiej strony. Od nas na pewno zależy to, na ile my potrafimy kochać i kochamy innych. I w ten pewnie właśnie sposób też zapracowujemy sobie na wzajemną miłość. Jeżeli dzisiaj w tym haśle trwającej peregrynacji słyszymy, że przez ufność dochodzi się do miłości, to chcemy też odkryć bogactwo zawarte w drugim czytaniu z listu do Kolosan, w którym święty Paweł poucza nas, że właśnie miłość dwojga osób, a my możemy to rozszerzyć do rodziny, jest najpierwszą przestrzenią, w której nie tylko winniśmy sobie okazywać miłość, ale też i wzajemne przebaczenie, zrozumienie, wsparcie w chwilach trudnych. Istnieje, funkcjonuje w polskiej przestrzeni mądrościowej powiedzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie. A męża, żonę? Niektórzy śpiewają, zamienia się na lepszy model, zapominając, że samemu może się być już modelem nie najbardziej aktualnym. Właśnie z tego powodu dziś stajemy tu, by tych świętych małżonków prosić, aby w tej współczesności, tak dumnej z siebie, nie zabrakło nam mądrości w odniesieniu do najbardziej fundamentalnych tematów szczęścia człowieka, małżeństwa, rodziny. Dalej w Ewangelii jesteśmy świadkami pierwszego cudu, jakiego dokonuje Chrystus w swoim ziemskim życiu, i nie jest dziełem przypadku, że ten cud dokonuje się na weselu w Kanie Galilejskim. W ten sposób podkreśla Chrystus, jak ważną wspólnotą jest małżeństwo. Dziękujmy Panu Bogu za dar naszych małżeństw. Za chwilę zaproszę was, kochani małżonkowie, do odnowienia małżeńskich przyrzeczeń. Niech będzie to nie tylko ryt liturgiczny, ale płynące z serca ponowne wyzwanie, w którym wydobędziemy z siebie jeszcze więcej miłości. Mamy często w odniesieniu na przykład do sportowców, dzisiaj prawie każdy się interesuje sportem, oczekiwania, że ich wyniki, rezultaty będą coraz lepsze. I słusznie, to naturalne. Czy podobne oczekiwania mamy w odniesieniu do siebie, do swojego człowieczeństwa? Na przykład do naszego bycia żoną, mężem, ojcem, matką, dzieckiem także. Nikt nie jest wyjęty z tej sprawiedliwej zasady. Czy jesteśmy tymi, którzy wpisali w projekt swojego życia wzrastanie? Często słyszę w różnych rozmowach dotyczących kondycji małżeństwa, gdy pojawiają się jakieś określenia, opisy, że coś tam w małżeństwie się nie najlepiej dzieje, ze zrozumieniem, w specyficzny sposób rozumianym, powiadają, trzeba im wybaczyć, bo już mają tyle lat małżeństwa. Właśnie odwrotnie winniśmy patrzeć na to, byśmy przede wszystkim w tej najbliższej dziedzinie naszemu sercu i naszemu życiu, jakim jest moje szczęście, jakim jest moje małżeństwo, moja rodzina, nie usprawiedliwiali upływem czasu spadek kondycji, ale wręcz przeciwnie. Właśnie w tym upływie czasu widzieli wyjątkowo ważną motywację do tego, by wzrastać w tym skarbie, jakim jest moje małżeństwo, moja rodzina. A jest o co walczyć. W Polsce kondycja małżeństw i rodzin niestety się pogarsza i to drastycznie. Mało tego, dzisiaj jak nigdy dotąd w tak wysokim procencie zauważamy brak akceptacji dla małżeństwa. Niedawno pewne mainstreamowe środowiska piały z zachwytu, że wielu młodych ludzi nie chce brać ślubów kościelnych. Dzisiaj biją na alarm, bo nie chcą brać też ślubów cywilnych, a to wiąże się z różnymi konsekwencjami, z tym również z bardzo poważnymi obciążeniami finansowymi dla kasy państwowej. I w ten sposób okazuje się, że dobro jest spójne, a zło jest królestwem wewnętrznie skłóconym i daje to w tym obszarze w szczególny sposób o sobie znać. Dzisiaj już od kilku lat w Polsce co drugie dziecko przychodzi na świat poza jakimkolwiek związkiem małżeńskim, katolickim, religijnym czy cywilnym. Ludzie chcą żyć bez zobowiązań. Nie wspomnę już o tym, że jesteśmy narodem wymierającym. Jesteśmy narodem, w którym każdego roku ubywa 180 tysięcy osób. Wymiera miasto wielkości Olsztyna. Chcemy więc dzisiaj zawołać nie tylko o świętość naszych małżeństw, ale nie tylko o świętość naszych rodzin, ale chcemy też wołać, by nasze małżeństwa, rodziny były płodne, by kochały nie tylko swoje życie, ale potrafiły też tym życiem dzielić się z innymi. To jest jakiś dramatyczny wskaźnik naszych czasów. Wielu nie chce tego jeszcze zauważyć, ale daje ono sobie znać z każdym rokiem coraz bardziej drastycznie. Niedawno odwiedzałem w czasie wizytacji kilka szkół, z którymi współpracuje parafia, posługując w dziele katechezy. Rozmowa z nauczycielami pokazuje, że praca w szkole coraz trudniejszą jest. Gdzie jest źródło tych problemów, o których mówicie, pytam? W rodzinach. W rodzinach. Poprawia się jedna, druga osoba i mówi, nie, w braku rodzin. Jak to rozumieć? Proszę księdza arcybiskupa, na 20 dzieci w klasie, które mam, mówi pani nauczania początkowego, dwoje ma w domu mamę i tatę. O takiej skali problemu mówimy. Czy to widzimy? Czy jesteśmy ludźmi, którzy kochając Polskę, Kościół, społeczeństwo, będąc otwartymi na świat i ludzi, potrafią to dostrzec? Jeżeli nie, to nie będziemy potrafili temu zaradzić. Dzisiaj więc, korzystając z tych nawiedzin relikwii, chcemy w tym znaku relikwii odnaleźć też zachętę do jakiegoś przebudzenia. Przywołujemy niezwykłe życie świętej Tereski od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców. Była kanonizowana w 1925 roku, a więc prawie 100 lat temu. Wtedy potem papież ogłosił ją także patronką misji katolickich. Dlaczego o tym mówię? Gdy dzisiaj modlimy się w szczególny sposób za rodziny, święta Tereska nigdy nie była na misjach. Mało tego, była w zakonie klauzurowym od 15 roku życia i nie opuszczała ścian murów klasztoru, a wymodliła cuda, które działy się poza murami i w ten właśnie sposób poprzez modlitwę także wyprasza potrzebne łaski, stając się patronką misji, dlatego aktywnego głoszenia Ewangelii na krańcach świata wśród ludzi, którzy Chrystusa nie znają. Można? Można. Dzisiaj więc, jeżeli mówimy o miłości, to niezmiennie i nierozłącznie chcemy też mówić o nadziei. I jeżeli opisujemy tę trudną kondycję polskiej rodziny, polskiego małżeństwa, to nie po to, żeby się dobijać, sponiewierać, ale żeby otworzyć szerzej oczy, obudzić się i znajdując gdzie jak gdzie, ale w wierze nadzieję, temu zaradzać. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera obecność relikwii Zeli i Ludwika Martin. Zostali uroczyście kanonizowani dużo później niż ich córka, bo w 2015 roku przez papieża Franciszka. To niezwykłe małżeństwo i niezwykła rodzina. Mieli 9 dzieci. Oprócz najsłynniejszej świętej Tereski, 4 inne córki również zostały zakonnicami, a wobec jednej z nich, Leonie Martin, obecnie także toczy się proces beatyfikacyjny. Niestety także doświadczyli śmierci kilkoro ze swoich dzieci. Dzisiaj na koniec, gdy mówimy o rodzinie, o małżeństwie, nade wszystko ciesząc się rodzinami i małżeństwami tutaj obecnymi, chciałbym przywołać pewną historię z życia tej rodziny. Mała Tereska opisuje, jak frapowała ją myśl o tym, jak to będzie w niebie. I wśród różnych tematów, które dotyczyły nieba, zadawała sobie pytanie, jak to będzie, gdy w niebie znajdzie się ktoś, kto żył lat 10, 50 i 100. Gdy ktoś zrobił tych uczynków X dobrych, które sprawią, że na niebo zasłuży, ktoś 10X, a ktoś 100X. I jak to będzie, skoro jest obietnica, że wszyscy w niebie będą szczęśliwi? Mądry tato Ludwik wziął małą Tereskę i poprosił, żeby przyniosła różne naczynia, małe, większe, mniejsze, i wszystkie napełniła wodą po brzegi. Tak będzie w niebie, wytłumaczył tato małej córce. Wszyscy będą po brzegi szczęśliwi. To piękne i mądre wytłumaczenie, jeszcze bardziej pokazujące pedagogiczną mądrość rodziców. Ostatniego Wielkiego Tygodnia tu w katedrze, gdy spowiadaliśmy przychodzących w czasie przedświątecznym, miałem okazję usłyszeć rozmowę pomiędzy młodym tatą i synem. Przechodzili obok grobu pańskiego. Syn zadaje pytanie tacie, dlaczego on tam leży, pokazując na figurę Pana Jezusa. Tato skwitował. To skomplikowana historia, nie zrozumiesz tego. Jaka niezwykła okazja do przekazania dziecku wiary. Dziecku, które było zaciekawione losem Jezusa, którego przywoływała ta figura w dekoracji wielkotygodniowej. Mamy mnóstwo takich okazji, choć mówimy, że młodzież nie zawsze chce nas słuchać, że nie zawsze jest otwarta, to jest jeden z przykładów na to, że to dziecko chciało z ust swego ojca usłyszeć o tej historii, ale nie za bardzo potrafiliśmy z tej okazji skorzystać. Módlmy się o pedagogiczną mądrość i pełną wiary, odwagę dla małżonków, rodziców, dla nas, byśmy w tym roku, przeżywając tę peregrynację, w roku przeżywanym pod hasłem uczniowie i misjonarze, byli tymi, którzy potrafią pilnie uczyć się w szkole mistrza z Nazaretu, ale też dzielić się tym wszystkim, czego sami się nauczyliśmy, z innymi, zwłaszcza z tymi, za których jesteśmy najbardziej odpowiedzialni, z członkami naszych rodzin, bliskimi, tymi, do których posyła nas opatrzność. By nie brakowało nam tej odwagi wiary, teraz szczerze i wspólnie, ubogaceni obecnością tych relikwii, tę wiarę, kochani, wyznajmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. ukrzyżowanym również za nas, został męczony i pogrzebany. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Kochani małżonkowie, proszę, byście teraz przeze mnie zachęceni podjęli się odnowienia małżeńskich przyrzeczeń. Jeżeli jesteście blisko siebie, proszę teraz zwróćcie się ku sobie i podajcie sobie wasze prawe dłonie. Jeżeli wasi małżonkowie nie są tu obecni, bo przebywają gdzieś z dala, podejmują jakieś życiowe wyzwania, łączcie się z nimi duchowo i także odnówcie te małżeńskie przyrzeczenia. A zatem, drodzy małżonkowie, przed chwilą wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa, a ubogaceni nawiedzeniem naszej archidiecezji przez relikwie świętej Tereski i jej świętych rodziców, odnówcie dziś w sobie małżeńskie przyrzeczenia niegdyś złożone. Dlatego w imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek, czy chcecie i bez żadnego przymusu trwać w małżeńskim związku? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Czy chcecie z miłością wychowywać potomstwo, którym was Bóg obdarzył? Czy chcecie w dobru i w trudnych doświadczeniach okazywać sobie wzajemną miłość? Niech Bóg, który wlał w wasze serca miłość, utwierdza was w zawartym małżeństwie, a dziś odnowione przyrzeczenia małżeńskie niech dodają waszemu życiu wartości, siły do wypełniania przyrzeczeń z małżeństwa wypływających. O to prosimy Wszechmogącego Boga przez Chrystusa Pana naszego. Gdy zawieraliście ślub, prawdopodobnie ksiądz poprosił, żebyście się pocałowali. Dzisiaj proszę o to samo.
1: Tam jest wejście dalej, a tam jest na końcu. Ja już nie małżeństwo.
0: Ubogaceni i Bożym Słowem, i odnowionymi przyrzeczeniami małżeńskimi teraz zanieśmy do Boga nasze wspólne modlitwy.
2: Módlmy się za papieża Leona, arcybiskupa Zbigniewa i pasterzy Kościoła, aby byli głosicielami Ewangelii życia, małżeństwa i rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za narzeczonych i przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, o dobre wykorzystanie tego czasu oraz zbudowanie trwałych i solidnych więzi zaufania, szacunku i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich małżonków, aby za przykładem świętego Ludwika i Zelli budowali swoje życie małżeńskie na fundamencie Słowa Bożego, którym mają żyć w swojej codzienności. Ciebie prosimy.
3: Módlmy się o błogosławione owoce peregrynacji relikwii świętej Teresy oraz jej rodziców w naszej archidiecezji oraz o świętość dla małżeństw, rodzin i wszystkich, którym leży na sercu dobro rodziny. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za wszystkich zmarłych, szczególnie zmarłych z naszych rodzin, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za nas obecnych na mszy świętej, abyśmy pociągnięci przykładem i wsparci orędownictwem świętej Teresy i jej rodziców, dostrzegali w każdym człowieku Chrystusa i przychodzili mu z pomocą. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Teresy, Grzegorza i ich rodziny za pośrednictwem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty znasz każdego z nas. Obdarz nas tym, czego potrzebujemy do zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, przywołując świętych Zofię i Ludwika Martę, składamy Tobie ofiarę i pokornie błagamy, abyś udzielił nam przyjaciół.

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. W zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiędnący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim

Wieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus, ze świętymi Ludwikiem i Zelią Martę i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: wdzięczni za dar nawiedzenia naszej archidiecezji przez relikwie świętej Tereski i jej świętych rodziców, wdzięczni za dar naszych małżeństw, rodzin, módlmy się o świętość dla nich słowami, których nauczył nas sam Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Poczekajcie sobie znak pokoju.
1: Wszystkim. Pokój znowu. Pokój.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech w dzień wspomnienia świętych Zeli i Ludwika działanie Najświętszego Sakramentu

0: ogłoszenia duszpasterskie. Siostry i bracia, to wielkie wydarzenie, które przeżywamy. W sposób szczególny porusza ludzi głębokiej modlitwy, małżonków, rodziców, pragnących wychować swoje dzieci po chrześcijańsku. O godzinie 12:15 ojciec Tomasz Litwiejko, przeor karmelitów bosych w Poznaniu, odprawi mszę świętą. Pożegnanie relikwii świętej rodziny odbędzie się w katedrze o godzinie 15 pod przewodnictwem ojca Gabriela Wójcickiego, radnego warszawskiej prowincji karmelitów bosych. Pomiędzy nabożeństwami trwać będzie modlitwa przy relikwiach. Teraz po mszy świętej będzie można podejść do relikwii, można zabrać kilka płatków róż. Bardzo proszę, aby jeszcze jeden kosz. Te pozostałe zostaną na następną mszę i czas można zabrać do domu. Dzisiaj w Kościele Poznańskim wspomagamy Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologiczny i Szkoły Katolickie. Bóg zapłać za ofiary. W środę nowenna do Matki Bożej w Kościele Świętej Małgorzaty o 8:30, w czwartek o 18:00 msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do świętego Szarbela. Piątek 8:30 nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. I już piątek wieczorem w katedrze o godzinie 18:00 msza święta z Wigilii, wielkiej uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którą będziemy przeżywać w sobotę 15 sierpnia. Msze święte w katedrze o godzinie 8:10, 12:15 i 18:00. Oraz w Kościele Świętej Małgorzaty o godzinie 9 i 11:00. A więc sobota, uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej. Podczas wszystkich mszy świętych będziemy święcić zioła i kwiaty. W tym dniu wspomagać będziemy dzieła prowadzone przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W kruchcie katedry rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Z tego co wiem, ojcowie przygotowali też stoisko z książkami, z duchowością świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Myślę, że warto się zatrzymać i skorzystać z tej oferty.
1: Ta msza święta wpisuje się w trwającą peregrynację relikwii świętej Tereski i jej świętych rodziców i w szczególny sposób omadlamy nasze małżeństwa i nasze rodziny. Na koniec chcemy zawierzyć wszystkie małżeństwa i wszystkie rodziny Archidiecezji Poznańskiej szczególnemu wstawiennictwu świętej Tereski i jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martę. Módlmy się więc wspólnie, z głęboką wiarą, wdzięczni za dar naszych rodzin, małżeństw, ale też pełni troski o tych, którzy się, te rodziny i te małżeństwa, które się źle mają. Módlmy się też za młodych ludzi, aby nie lękali się odkrywać w swoim sercu powołania do życia małżeńskiego, rodzinnego i za tym głosem powołania odważnie iść. Módlmy się. Święty Ludwiku i Zelio, zawierzamy waszej opiece małżonków naszej archidiecezji i ich małżeńskie życie. Niech przez ich wasze wstawiennictwo i pomoc Bóg będzie w ich sercach kochany i adorowany, tak jak był kochany i adorowany w Nazarecie. Święci Ludwiko i Zelio, zawierzamy waszemu orędownictwu i opiece ich małżeństwa oraz dar sakramentu małżeństwa. Niech przez wasz przykład oraz troskę codziennie wzrastają w nich miłość, wierność i małżeńska uczciwość. Święci Ludwiku i Zelio, zawierzamy waszemu wstawiennictwu i opiece ich dzieci oraz dar ojcostwa i macierzyństwa. Niech dzięki waszemu orędownictwu ich domy będą miejscami wzrastania w miłości i świętości. Święci Ludwiku i Zelio, zawierzamy waszej opiece ich relacje z Kościołem i światem oraz dar powołania do służby i ewangelizacji. Święci Ludwiku i Zelio, wraz z waszą córką, świętą Teresą, powierzamy waszej opiece i wstawiennictwu wszystkie rodziny naszej archidiecezji i prosimy, prowadźcie je do bycia odważnymi świadkami krzyża, Ewangelii i miłości przez wierną służbę w rodzinach, parafiach oraz wspólnotach społecznych przez Chrystusa Pana naszego. Ksiądz proboszcz wyraził swoją radość i podkreślił wagę tego dzisiejszego wydarzenia. Przeżywaliśmy przed laty peregrynację relikwii świętej Tereski, a dzisiaj święta Teresa przybywa w otoczeniu swoich rodziców, którzy doczekali się nieco później niż ona kanonizacji. Choć chyba w rzeczywistości na tą kanonizację zasłużyli szybciej. To nie tylko pokazuje, jak działa Kościół, ważne, jak to mówią, lepiej późno niż wcale, ale też pokazuje, jak bardzo często gdzieś pomijamy w naszej refleksji, spojrzeniu na swoje życie, na otoczenie to, co jest najistotniejsze. Najistotniejszą rzeczą w życiu społeczności ludzkiej jest rodzina i małżeństwo. Chociaż każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny, ale nie ma człowieka bez małżeństwa, nie ma człowieka bez rodziny. To zanim człowiek stanie się tą jednostką wyjątkową i niepowtarzalną, potrzebni są rodzice, z których się on rodzi. Chcemy dzisiaj Panu Bogu podziękować za was wszystkich tu obecnych, za piękno waszych małżeństw, rodzin i chcę z całego serca zachęcić was do tego, byście potrafili się tym cieszyć. Świat współczesny, choć uśmiechnięty, to jednak w rzeczywistości smutny i często odbierający nam radość z tego, co jest prawdziwym powodem do radości. Cieszcie się swoimi małżeństwami, rodzinami. Zabiegajcie też o nie w was i w waszym otoczeniu. Dzisiaj kierujemy szczególne pozdrowienia i modlitwę wsparcia pod adresem tu obecnego Karola i jego rodziców. Doświadczenie choroby ich dziecka sprawia, że są dla nas jeszcze większym przykładem troski i miłości o swoje dziecko. To dzisiaj dla nas okazja, byśmy ich wsparli także w tym szczególnym momencie peregrynacji i razem z nimi prosili o dar zdrowia, o cud uzdrowienia dla ich syna Karola. Wasze świadectwo, kochani, jest tym bardziej cenne, że dzisiaj w sercach wielu matek i wielu ojców niekiedy trudno jest o miłość do własnych dzieci. Dziękujemy za te postawy i dzisiaj z całego serca was wspieramy. Ojcom karmelitom dziękuję za spowodowanie tej peregrynacji i za czuwanie nad jej przebiegiem, a na ręce ojca prowincjała chcę podziękować za posługę ojców karmelitów naszej archidiecezji. Nie jest żadną tajemnicą, że przypadł wam udziale bardzo piękny kawałek życia i miejsca archidiecezji, jaką jest Bazylika Świętego Józefa i Sanktuarium. Jesteśmy wdzięczni za waszą troskę i zachęcamy do trwającej gorliwości w posłudze w tym szczególnie ważnym miejscu. Dzisiaj chcę też dodać do tych podziękowań szczególną wdzięczność pod adresem siostry Moniki, franciszkanki rodziny Maryi, która kończy posługę w naszej bazylice archikatedralnej. Sercem i miłością otaczała tę świątynię i wszystkich, którzy do niej przybywali, troszcząc się o piękno naszej katedry razem z księdzem proboszczem, braćmi Serca Jezusowego, Józefem, Mirosławem, Adamem. Takie są losy, że często przychodzi nam posługiwać w różnych miejscach, ale ma to też swoją mądrość. Siostro Moniko, bardzo dziękujemy. Dzisiaj też gratulujemy małżonkom, którzy odnowili swoje małżeńskie przyrzeczenia i życzymy, byście w tych przyrzeczeniach nie tylko trwali, ale dzięki nim wspaniale wzrastali. Młodzieży ministranckiej dziękujemy za liczną obecność i za wasze zaangażowanie w troskę o piękno liturgii i posługę przy ołtarzu. No i życzymy, by ten formacyjny czas, który teraz przeżywacie w seminarium, zaowocował dopuszczeniem was do następnych funkcji posług w Kościele. Cieszymy się z obecności przybyłych gości, także tych, którzy przeżywają w Wielkopostce czas swych wakacji, urlopów. A te pozdrowienia kierujemy na ręce pana Tomasza, organisty koszalińskiego, który przybył do nas, nie wyobrażał sobie, żeby przeżyć urlop z dara od organów, od instrumentu. Dziękujemy, że wsparł naszego organistę pana Jacka. Wszystkim nam niech Pan błogosławi i pomnoży owoce tej trwającej peregrynacji. Pan z wami
2: i z duchem Twoim.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione
2: teraz i na wieki.

Słuchacie dobrego Radia Emaus i dobrej muzyki w niedzielę 9 sierpnia. Weronika Kędziora. Chwilę temu wysłuchaliśmy transmisji mszy świętej z Poznańskiej Katedry. A po przerwie wracamy z energetycznym kawałkiem zespołu Queen.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: 9 sierpnia w 1986 roku zespół Queen.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziewiątego sierpnia w 1986 roku zespół Queen zagrał koncert w Knebworth Park. Był to ostatni występ zespołu z Freddiem Mercurym i Johnem Deaconem w składzie. Na widowni około 120 tysięcy osób. W 1995 roku świat muzyki pożegnał Jerry'ego Garcia, lidera Grateful Dead. Muzyk zmarł 9 sierpnia w wieku 53 lat. A z polskich akcentów 9 sierpnia 1967 roku urodził się Tomasz Titus Pukacki, wokalista i basista Acid Drinkers. Natomiast w 1963 roku w Newark urodziła się Whitney Houston, wokalistka i aktorka, której nie trzeba nikomu przedstawiać, najczęściej nagradzana artystka wszechczasów. Posiadaczka potężnego, wielooktawowego głosu wylansowała serię przebojów, m.in. I Will Always Love You czy I Wanna Dance With Somebody. Wystąpiła u boku Kevina Costnera w filmie Bodyguard. Whitney zmarła w lutym 2012 roku, ale jej przeboje są wciąż żywe. Posłuchajmy.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę? No,
2: też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Mamy południe. Aktualnie w Wielkopolsce piękna słoneczna pogoda. Zachmurzenie mamy umiarkowane. Termometry pokazują 22 stopnie Celsjusza w Poznaniu i 24 w Lesznie. Wieje lekki wiatr. Biometr jest dziś korzystny, a jakość powietrza dobra.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
2: Jezus nie bawi się w czarodzieja, ani nie udaje boskiego Posejdona, greckiego boga mórz. Dlaczego? Bo wszystko, co ważne, poprzedza modlitwą, cichą rozmową z Ojcem. Jeśli ukazuje uczniom swoje bóstwo, to nie dla rozrywki czy adrenaliny. Jemu zawsze chodzi o poznanie tego, kim On jest i kim jest Ojciec. Piotr zwątpił, ale jednak przez chwilę wierzył. Tak będzie też podczas męki Jezusa. Wtedy Jezus wyciągnie go ze smutku spojrzeniem pełnym miłosierdzia. Bóg nie jest Zeusem, kapryśnym i mściwym władcą greckich bogów. Pomyśl, z jakiego powodu czasem wątpię, jeśli rzeczywiście wątpię.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

Koncert życzeń w Dobrym Radiu Emaus już kwadrans po 13. Na wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne czekamy pod numerem telefonu 601 077 033. Życzenia można także przesłać na adres mailowy studio.emaus@świętywojciech.pl albo zamieścić jako komentarz pod postem na profilu radia na Facebooku. Serdecznie zapraszamy.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Jest 12:30.

0: tato z Radiem Emaus.
1: To był zespół U2, a my pozostańmy w pozytywnym klimacie i posłuchajmy kawałka Małe Szczęścia.

0: 9 sierpnia. Dzisiaj swoje święto narodowe obchodzi Singapur. I jest w tym pewien paradoks. Singapur niepodległość uzyskał właściwie dlatego, że został usunięty z Malezji. Zamiast więc planować wielkie narodziny nowego państwa, jego przywódcy musieli nagle zastanowić się, jak zbudować państwo, które właściwie nie miało wielkich zasobów naturalnych. Dzisiaj Singapur jest jednym z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych państw świata.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dzisiejszy dzień rozpoczął się o 5:09, a słońce zajdzie o 20:13. W Wielkopolsce mamy dziś piękny, słoneczny dzień. Aktualnie jest 25 stopni Celsjusza w Poznaniu i 26 stopni w Lesznie. Wieje lekki wiatr. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
2: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Krzyż jako znak zwycięstwa, jako dowód ogromnej miłości, jako lekarstwo na nasze rany zadane przez grzech. Tak, tak, znamy to wszystko, ale czy naprawdę w to wierzymy? Ona na przykład nie wierzyła, bo była z urodzenia Żydówką, a potem nie wierzyła jeszcze bardziej jako zadeklarowana ateistka. Edyta Stein, bo to o niej mowa, wierzyła jednak gorąco w prawdę i szukała tej prawdy jako zdolna filozof. Ale nawet ta wiara nie uchroniła jej przed konfrontacją z krzyżem. Oto bowiem pod koniec 1917 roku na froncie ginie jej ulubiony wykładowca i przyjaciel Adolf Reinach. Edyta, głęboko doświadczając bezsensu tej śmierci, czuje się w obowiązku pójść i pocieszyć jego ukochaną żonę Annę. Boi się jednak tego spotkania, bo nie wie, jak może pomóc tej kobiecie w cierpieniu. Jakże więc jest zaskoczona, gdy pani Reinach, głęboko wierząca chrześcijanka, choć przeżywa do głębi ból utraty ukochanej osoby, to przyjmuje śmierć swego męża jako udział w krzyżu swojego mistrza. To był moment, w którym moja niewiara się załamała. Powie o tym wydarzeniu wiele lat później, gdy przyjmie chrzest i wstąpi do Karmelu. Mój judaizm zbladł, a Chrystus zajaśniał, i to w tajemnicy krzyża. Tej tajemnicy krzyża stanie się zresztą wierna nie tylko przez swoje nowe zakonne imię, Teresa Benedykta od Krzyża, ale także poprzez świadectwo życia i męczeńskiej śmierci. Tej, która spotkała ją w Auschwitz w roku 1942.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Koncert życzeń w Radiu Emaus.

Kasiu i Tomku, najlepsze życzenia z okazji 5. rocznicy ślubu. Niech wasza miłość rozkwita każdego dnia. Wielu łask Bożych życzy Ewa.

Kochana Aniu, z okazji Twoich 20 urodzin. Nastoletni wiek już za Tobą, a przed Tobą piękny czas pełen marzeń i możliwości. Niech uśmiech nigdy nie gaśnie na Twojej twarzy, a Ty odważnie realizuj swoje marzenia i rozkwitaj każdego dnia. Pamiętaj, jedyne ograniczenia to te, które mamy w głowie. Życzymy Ci błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i aby Twój anioł stróż zawsze Cię prowadził i czuwał nad Tobą. Wszystkiego najlepszego. Kochamy Cię. Rodzice i rodzeństwo.

Serdecznie pozdrawiam fanów audycji muzycznej ze starej płyty oraz prowadzącego Kubę Antkowiaka, Mariusz Zleszna.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dla kochanej Kasi z okazji urodzin przesyłam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, spokoju, siły do spełnienia marzeń i mnóstwa powodów do uśmiechu każdego dnia. Niech szczęście i Boża opieka zawsze Ci towarzyszą. Z miłością, mama.

0: To już wszystkie życzenia, które przekazaliście za pośrednictwem naszej anteny. Dziękujemy. A na kolejny koncert życzeń zapraszamy już za tydzień. Dziękuję Wam za wspólny niedzielny poranek i życzę pięknego dnia. Weronika Kędziora.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. To jest powtórka.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: Chyba Maryję warto zaprosić do tej rozmowy o sensie.
3: Ale przede wszystkim Boga Ojca.
2: Bo to On widzi sens wszystkiego. Tak. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami ponownie. Pani Aniu, sens życia to jest taki temat kaliber duży. Nieprosty.
3: Witam serdecznie. Rzeczywiście wielu ludzi zmaga się z tym, po co ja żyję na świecie. Nieraz są takie sytuacje, które usprawiedliwiają to pytanie. O sensie życia ksiądz prymas najwięcej mówił do młodzieży, do młodych ludzi. Mówił kiedyś taki dialog z Chrystusem Eucharystycznym, jak Chrystus mówi do człowieka, mówi, że jesteś niegodny. Jak to jesteś niegodny? To mój Ojciec Ciebie chciał. To o Tobie rozmawialiśmy w Radzie Trójcy Świętej, kiedy Cię jeszcze na świecie nie było. Jesteś naszym umiłowaniem. I mówił, że żeby zrozumieć sens życia, trzeba sięgnąć daleko, do myśli Bożej. Miał na myśli tutaj przede wszystkim to, że człowiek na ziemi nie jest przypadkiem. Nie jest kimś niechcianym, nie jest ciężarem za kogoś. Że każdy z nas jest owocem miłości Boga. A wystarczy, że popatrzymy na siebie. Każdy człowiek jest inny. I to nie tylko z tych ludzi żyjących teraz. Te miliardy, miliardy ludzi. Człowiek się nie powtarza. Bo nie powtarza się ta mądrość Boga. I to jest podstawa, to jest sens. Chciał nas Bóg. Bóg znał nasze imię jeszcze zanim przyszliśmy na świat.
2: Często jest trudno uwierzyć w te słowa, które Pani mówi, że Pan Bóg mnie chciał, że nie jestem na tym świecie przypadkowo. Może na tym się na razie zatrzymajmy. To naprawdę tak jest, że my tu nie jesteśmy przypadkiem?
3: Z pomocą tutaj przychodzi nam wiara. Życie bez wiary

0: bez odniesienia do Boga, właściwie jest życiem bez adresu, bez oparcia, bez fundamentu. I wtedy trudno odpowiedzieć na pytanie, po co żyje człowiek. Pamiętam taki moment, kiedy mi się wszystko zachwiało po śmierci księdza prymasa. I tak szłam akurat wtedy w procesji, w uroczystość serca Jezusowego, za Najświętszym Sakramentem i sobie myślę, właściwie po co ja żyję? I jakby mi się wyświetliła taka odpowiedź z katechizmu. Człowiek żyje po to, żeby Pana Boga znał, miłował i wiernie Mu służył.
1: Prosta odpowiedź.
0: Mam po co żyć, żeby Boga znać, miłować i Jemu służyć. Ale jak znaleźć ten sens bez wiary, nie wiem. Nie wiem, nie umiałabym go znaleźć.
1: Jeżeli mówimy o sensie, Pani też powiedziała o tym, myślę, że to jest doświadczenie dzisiaj też wielu osób. Czuje się nieużyteczne i wielu ludziom, czy to starszym, czy takim, którzy przebywają w szpitalach, może nie mogą w danym momencie pracować, świat powie, jesteś nieużyteczny i oni mogą wtedy poczuć, to może ja jestem ciężarem dla moich bliskich, może ja jestem ciężarem dla tego świata, może lepiej, żeby mnie tu nie było. Co ksiądz prymas powiedziałby takim osobom?
0: Osobom, którym wydaje się, że już są nieużyteczne wtedy, kiedy nie mogą pracować, ksiądz prymas odpowiedziałby zapewne, że życie ludzkie ma sens nie przez to, ile wypracujemy, ale przez to, że jesteśmy, przez to, że chciał nas Bóg, przez to, że idziemy do Boga. A wydaje mi się, że powiedziałam tak, że bez wiary to nie widziałabym sensu życia, że każdy człowiek ma wszczepioną w sercu to pragnienie Boga, nawet nieuświadomione. Ten instynkt życia. Instynkt życia to jest pragnienie więzi z Bogiem, bo On jest życiem. I widzimy to w jakichś plemionach, które nie znały jeszcze Boga prawdziwego, a każde plemię miało jakieś odniesienie do sił wyższych. Szukało czegoś poza kręgiem naszego ludzkiego życia. Dlatego sens życia człowieka jest w tym, że jesteśmy, w tym, że Bóg nas chciał, a cierpienie, mówił to ksiądz prymas często do chorych, cierpienie ma ogromny sens. Przypominał to, co też święty Maksymilian mówił do tych, którzy byli chorzy w jego wspólnocie, że wy jesteście na pierwszej linii frontu. Cierpienie oddane Bogu ma najgłębszy sens. Zawsze tak sobie myślę, 30 lat Pan Jezus uświęcał codzienność. 30 lat uświęcał pracę. 3 lata nauczał. A zbawienie przyszło głównie w 3 dni Jego męki.
1: W tym cierpieniu.
0: W tym cierpieniu. Cierpienie dla nas ludzi, nie ukrywam, pozostaje tajemnicą. Że skoro Bóg stał się człowiekiem, spodziewalibyśmy się, że On teraz zlikwiduje cierpienie i w ten sposób zlikwiduje skutki grzechu pierworodnego. A On to cierpienie bierze na siebie. On w to cierpienie wchodzi. To jest tajemnica. Myślę, że zrozumiemy ją dopiero po tamtej stronie. Dlatego tak naprawdę tylko z Bogiem możemy zrozumieć i udźwignąć cierpienie.
1: Dzisiaj w naszym myśleniu czasami pojawia się takie coś, że o życiu, które dopiero się zaczyna, myślimy jako o ciężarze, którego rodzice nie będą w stanie udźwignąć. Ksiądz prymas bardzo mocno mierzył się z tematem, który także dzisiaj jest niestety aktualny, z tematem aborcji. Co zrobić, żeby zobaczyć tę wartość życia? Żebyśmy my też, jako ludzie wierzący, potrafili stanąć w obronie tego życia, bo ksiądz prymas był tutaj bezkompromisowy.
0: Żeby stanąć w obronie życia, to przede wszystkim trzeba uznać, że ta maleńka kruszyna w łonie matki już jest człowiekiem. Przez nie nie wyrośnie słoń ani tygrysek. Z tego maleństwa rośnie człowiek i on w zalążku już ma wszystkie cechy człowieka. Bo często kobietom się wydaje, ja mam prawo do mojego ciała. Tak, ale to maleństwo we mnie też ma prawo do życia. Ono jest odrębnym bytem i w imię mojego szczęścia nie mam prawa uśmiercić tego bytu. Ksiądz prymas mówił, co może człowiek zrobić wobec nienarodzonego człowieka. Może przerwać jego dzieje, ale go nie unicestwi. Bo skoro człowiek zaczął istnieć, już będzie istniał zawsze. I ten człowiek w Bogu, to życie, które się zaczęło, które ma moc Boga, będzie żył jako człowiek. I mówi ksiądz prymas wstrząsająco i stanie kiedyś w obliczu Boga wobec tych, którzy przerwali jego dzieje, wobec lekarza, wobec matki i odważnie mówił, to jest zabójstwo. To się nazywa aborcja, ale to jest zabicie człowieka. Dlatego przestrzegał, że nikt nie ma prawa, tylko Bóg. I nikt nikomu nie ma prawa na to pozwolić. Gdyby ktoś nadał takie prawo, nie wolno z tego prawa korzystać. Bo prawo to jest przeciwko prawu Bożemu. Nie zabijaj. W imię czego byli sądzeni hitlerowcy, przestępcy II wojny światowej? Prawo ich cywilne nakazywało im zabijać. Nie zabijaj, jest prawem naturalnym, jest prawem Bożym i ono jest najważniejsze, które po prostu stawia nas na baczność wobec drugiego człowieka, nawet najsłabszego. Ksiądz prymas mówi, choćby był przestępcą, choćby leżał w błocie, nie przestaje być człowiekiem, bo w tym błocie Bóg zgubił najcenniejszą perłę swojej miłości. Błoto można oczyścić, a perła zostanie.
1: To teraz może zadam trudne pytanie, ale mogą słuchać nas też takie osoby, które w swoim życiu mają za sobą no właśnie to zabójstwo, czyli aborcję. Czy są rodzicami takiego dziecka, czy byli też w rodzinie i nie sprzeciwili się tej sytuacji? Dla takich osób jest nadzieja? Jest powrót do miłości, do Boga?
0: Bóg jest miłosierdziem. Dla każdego jest powrót do Boga. Teraz taką szczególną pomocą, zwłaszcza dla matek, które często nie mogą sobie poradzić z tym problemem poaborcyjnym. Taka moja koleżanka ze studiów mówiła mi, wiesz, nie mogę sobie poradzić, bo to dziecko krzyczy za mną. I wtedy pomogła mi pójść do spowiedzi i to, że tak powiem, w dużej mierze złagodziło ten jej ból. A więc modlitwa, relacja z Bogiem, relacja z tym dzieckiem, które żyje w Bogu, żeby wybaczyło, że nie było mu dane przyjść na świat. Ale też teraz takim ważnym sposobem na tą mękę jest adopcja dziecka poczętego. Bardzo powszechna w Kościele, kiedy się bierze pod opiekę jakieś dziecko, które jest w takim niebezpieczeństwie i modli się przez 9 miesięcy za to dziecko, żeby się urodziło. Albo pomóc komuś, kto ma podobny problem. Modlić się nie tylko za dziecko, o którym nie wiemy, tak jak w tej adopcji poczętego dziecka, ale nieraz za to dziecko, o którym wiemy w naszym najbliższym otoczeniu. No ale przede wszystkim wiara, że Bóg jest Ojcem życia i Bóg jest w stanie wszystko przebaczyć. Kobiety najczęściej popełniają ten grzech w nieświadomości. nie mają świadomości, że to jest zbrodnia, że to jest zabicie człowieka. Wydaje się, to jest rozwiązanie mojego problemu. Ale gdyby wiedziały, że to już jest człowiek, myślę, że przynajmniej połowa kobiet nie odważyłaby się na to.
1: To może potrzeba nam większej odwagi lekarzy, większej odwagi naukowców, żeby mówili, jak jest naprawdę, a nie nazywali dziecko, które jest w łonie mamy, ziarenkiem, fasolką czy płodem.
0: Tak, potrzeba odwagi właśnie tych, którzy o tym decydują, ale też potrzeba takiej odwagi społecznej, kiedy widzimy, że ktoś się łamie, umieć to powiedzieć, bo był taki czas. Moja koleżanka, która była ginekologiem, musiała zmienić specjalność, bo nie chciała robić aborcji, ale była świadkiem, jak przy gabinetem siedziały kobiety i mówiły: różaniec, żeby się zabieg udał, bo to się nazywało zabiegiem. I często właśnie ten dramat, ta zbrodnia wynika z nieświadomości. Głośne są słowa tych kobiet, które domagają się tej wolności dla nas kobiet, a zapominają o tym, że uderzają w wolność człowieka, którego nosimy. Poza tym myślę, że jest to największe wynaturzenie kobiety, bo kobieta jest przez Boga stworzona do przekazywania życia. Żaden mężczyzna nie urodzi dziecka. Jest to naprawdę wyposażenie od Boga. Kobieta jest stworzona, żeby być matką. I odwrócenie tego powołania, tej misji, tej istoty kobiecości jest strasznym dramatem dla kobiety. Modlitwa za te kobiety, pomoc im. Bo czasami opinia, czasami lęk przed oceną innych ludzi, czasami, no niestety, pokusa wygodnictwa zwycięża, a zapomina się o tym, że to już jest człowiek.
1: Co ksiądz prymas powiedziałby takiej kobiecie, która się waha? Jak próbowałby ją przekonać do tego, żeby to dziecko, które jest w niej, żeby mogło żyć, żeby nie miała wątpliwości, że to jest najcenniejszy Boży dar?
0: Przede wszystkim starałby się otoczyć ją opieką. Jako jeden z pierwszych ksiądz prymas zadbał o to, żeby w archidiecezji warszawskiej był dom samotnej matki. Żeby ta matka, nieraz wykluczona z domu, z rodziny, mogła gdzieś spokojnie urodzić, a nawet potem oddać dziecko do adopcji. Teraz są jeszcze okna życia. Powiedział, żeby przede wszystkim broniła się przed skrwawieniem swojego serca, swojego macierzyństwa, swojej matczynej istoty. Broniłby nie tylko tego dziecka, które jest w niej, ale broniłby samej tej kobiety, żeby obronić jej godność. I na pewno radziłby jej, żeby zaufała Bogu, że Bóg przyjdzie z pomocą, że jeżeli wychowała dwoje, to wychowa jeszcze jedno.
1: Myślę też o ojcach, którzy też są w tym doświadczeniu i często mówi się o tym, że potrzeba jest ze strony mężczyzn odpowiedzialności za rodzinę, za dom. Czy możemy powiedzieć, że takim sensem życia dla mężczyzny może być ta odpowiedzialność za życie, które się poczęło?
0: Tak, ksiądz prymas mówił, tak jak dla matki sensem jej istoty jest macierzyństwo, tak dla mężczyzny ojcostwo. To jest dopiero dojrzałość. Czy ojcostwo fizyczne, czy ojcostwo duchowe, ale ojcostwo. I do kapłanów ksiądz prymas mówił: nie bójcie się być ojcami, bo niektórzy się boją i biorą tylko to powiedzenie: nikogo nie nazywajcie waszym ojcem. A w tym powiedzeniu chodzi o to, że każde ojcostwo jest z Boga, że człowiek nie może sobie przypisać tej ogromnej wartości, bo całe to twórcze ojcostwo pochodzi z Boga. Ale odcięcie się od ojcostwa jest ogromnym zubożeniem człowieczeństwa. Tak jak od macierzyństwa kobiety, tak od ojcostwa mężczyzny. bardzo potrzebna jest ta odpowiedzialność, że kobieta nie jest tylko przedmiotem użycia, nie jest zabawką, że to jest odpowiedzialność wobec Boga, odpowiedzialność wobec poczynającego się człowieka. To nie jest zabawa. I człowiek, który nie umie sobie z tym poradzić, powinien się leczyć, ale też powinien umieć postawić sobie granice, wiedzieć, że miłość to też odpowiedzialność.
1: Poszukiwanie sensu, od tego zaczęłyśmy. Jeżeli słucha nas ktoś, kto nie widzi sensu swojego życia, jak go może odnaleźć na nowo? Pani mówiła też o tym, że jak Pani Panu Bogu takie pytanie postawiła, to Pan Bóg dał jasną odpowiedź.
0: Tak, myślę, że przede wszystkim prosić Boga, prosić Matkę Bożą, która nam przybliżyła niepojętego Boga, który wydaje nam się daleki. Prosić Chrystusa właśnie o światło, o takie przekonanie, że jeżeli nikomu nie jesteśmy potrzebni, to zawsze jesteśmy potrzebni Bogu. Jeżeli nam się wydaje, że nikt nas nie kocha, kocha nas Bóg. I tą miłością tak ogromną, że swojego Syna wydał na mękę, swojego Syna przysłał na świat, żebyśmy my mogli żyć. Czasami popatrzenie na krzyż, na tą miłość Boga do nas, przywraca sens życia. Modlitwa, zawołanie do Boga. Często ludzie udręczeni nałogami, czy ludzie nieuleczalnie chorzy, którzy się zwrócą do Boga, odnajdują ten sens życia. Jest to też wyzwanie dla otoczenia, żeby przy takich ludziach stanąć, nie zostawić ich samych, bo Bóg działa też przez ludzi i cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, żeby nikogo nie potępić, nie zostawić bez opieki. Jesteś samotny, nieuleczalnie chory, w bloku, w kamienicy. Nie zostawić tylko urzędom, ale odwiedzić takiego człowieka, zainteresować się, może zrobić zakupy, może chwilę porozmawiać. To jest też nasza odpowiedzialność.
1: I to są bardzo ważne słowa. To, o czym dzisiaj mówiłyśmy, to wszystko jest nasza odpowiedzialność i w tym sensie losy świata i każdego z nas są w naszych rękach. Tymi rękami możemy zmieniać świat.
0: Tak, tymi rękami i sercem. Sercem, które ufa Bogu i które kocha ludzi.
1: Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego była razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: To jest powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Bardzo gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radia Emaus i czytelników przewodnika katolickiego, i to słowo gorąco jest tutaj nie bez znaczenia.
2: Taki mamy tydzień, taką mamy porę roku.
1: Taki mamy klimat.
2: Taki mamy klimat. Trzeba się do tego przyzwyczaić, chociaż myślę, że ostatnie lata nas przyzwyczaiły do tego, że takie fale występują. A skoro o przyzwyczajeniu mowa, to myślę, że przyzwyczailiśmy się do tego, że liczba ludności w Polsce to 38 milionów, tak gdzieś mieliśmy wdrukowane. Różnego rodzaju doniesienia mówiły o tym, tak, ale de facto jest nas w Polsce co najmniej milion mniej. Tymczasem najnowsze dane, jakie dostarczył Główny Urząd Statystyczny, pokazały, że tak naprawdę jest nas więcej niż 38 milionów.
1: Ale na okładce jest napisane, w Polsce mieszka aż 38,8 miliona osób. I wydaje mi się, że to osób jest tu kluczowe, nie Polaków.
2: Tak, dokładnie tak, bo 2,3 miliona to obcokrajowcy. Daliśmy te liczby na okładce, żeby powalczyć właśnie z takimi funkcjonującymi mitami właśnie co do tych 38 milionów i co do tego, jak ilu obcokrajowców w Polsce przebywa, bo nie wiem, czy szacowalibyśmy ich ilość, ich liczbę właśnie na te 2,3 miliona. To jest też nasz temat numeru, a w duecie Piotr Wójcik, Karolina Sternal, nasi autorzy właśnie zastanawiają się, skąd wzięły się te liczby. Przedstawiają też nową metodologię badań, bo GUS troszkę inaczej niż zazwyczaj policzył liczbę osób mieszkających w Polsce. No i starają się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dalej się to będzie rozwijać. Bo liczby liczbami, ten kryzys demograficzny, który gdzieś tam czai się i dobrze wiemy, że jesteśmy coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem, dobrze wiemy, że skoro nie rodzi się wystarczająco dużo dzieci, to tak naprawdę Polska będzie się wyludniać, a tutaj pojawiają się koncepcje, że może właśnie ci obcokrajowcy, migranci są szansą na to, żeby ta nasza gospodarka się w jakiś sposób kręciła. Do pewnego stopnia tak, ale to nie jest takie proste, bo jak pisze, zdaje się, Piotr Wójcik, chociaż może to była Karolina, zaraz się upewnię.
1: O tym, że co ZUS policzył?
2: Tak, to Karolina.
1: Ja chciałem właśnie o tym powiedzieć, że jak tak sobie myślę o tym, że jesteśmy w połowie wieku produkcyjnego i myślimy o tej emeryturze i czytam tutaj, że ZUS policzył, że dla zatrzymania się starzenia demograficznego co roku musiałoby do Polski przyjeżdżać około 300 tysięcy ludzi, to przy założeniu, że wszyscy zostają u nas na stałe.
2: No i pewnie też wszyscy pracują.
1: A to też by ja rozumiem, to czytam między wierszami, że to nie tylko chodzi o zatrzymanie starzenia się demograficznego, ale również o wypłacalność ZUS-u.
2: Tak. To jest ten problem, z którym od wielu, wielu lat już mamy do czynienia. Także taki to temat numeru przygotowujemy. Tam jest zdecydowanie więcej liczb, tam jest zdecydowanie głębsza analiza, tam jest też zdecydowanie więcej prognoz na przyszłość dotyczących tego, ilu nas będzie i jacy w Polsce będziemy. Także odsyłamy do tego naszego tematu numeru i tematu z okładki.
1: A polecamy też rozmowę z Krzysztofem Ołdakowskim. To jezuita, który przez wiele, wiele lat pracował w Radiu Watykańskim, ale nie tylko. Kierował tam sekcją polską, ale także współpracował i współpracuje także z mediami publicznymi. No, można powiedzieć, że zjadł zęby na mediach katolickich od samego środka, czyli właśnie w Watykanie. A to, że był jezuitą, jest nie bez znaczenia, bo rozmawia z nim Małgorzata Bilska o papieżu Franciszku.
2: Tak, i mogę też zdradzić trochę z naszej kuchni, kiedy ten wywiad został spisany, zredagowany przez Małgorzatę Bilską, to ojciec Ołdakowski zapytał zupełnie poważnie, ale wy naprawdę to wydrukujecie? No tak, tak, ale to już może świadczyć o tym, że nie brakuje tam kontrowersyjnych tez czy trudnych tematów, bo jak pewnie Państwo dobrze pamiętają, sporo było w Polsce krytyków papieża Franciszka. I właśnie między...
1: Było?
2: Było i jest.
1: No.
2: Sporo było tych krytyków, sporo ich jest nadal, a Krzysztof Ołdakowski właśnie zastanawia się, skąd to się bierze. No i mówi między innymi, że Franciszek nie pouczał, jak powinno być, ale dzielił się swoim doświadczeniem Boga, a był w tym bardzo wiarygodny. I jak mówił, że Bóg jest bliski i współczujący, to dlatego, że takiego Boga spotkał i takiego Boga doświadczał. To też sprawia, że ludzie mający obraz Boga surowego, którego kar należy się wciąż bać, Franciszka nie rozumieli. Więcej problemów, jakie z Franciszkiem mieli Polacy, a także więcej dowodów na to, jak bardzo ludzki był papież z Argentyny. Tutaj jest taka ciekawa, osobista historia Krzysztofa Ołdakowskiego. Można znaleźć w tym wywiadzie.
1: A jeśli jesteśmy jeszcze przy tych tematach kościelnych, to na pewno z całą warto przeczytać tekst Michała Kosowskiego, który no, jest, co tu dużo mówić, frankofilem, w związku z tym przejrzał, co tam też nad Sekwaną dzieje się w kontekście przygotowań do wizyty papieża Leona. Papież Leon odwiedzi Francję. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ papież Franciszek wspomniany przed chwilą, no on tak skubał tą Francję, jeśli tak można powiedzieć. Znaczy pojawiał się w różnych miejscach, ale głównie przy jakichś konkretnych okazjach. Najczęściej było to związane z jakimś problemem, najczęściej społecznym. Natomiast właściwie nie udał się w taką pełną pielgrzymkę do Francji. Z czego to wynikało? No trochę próbuję to rozgryźć. Michał Kłosowski, natomiast oczywiście przygląda się temu, jak te przygotowanie, jak ta pielgrzymka papieża Leona będzie wyglądać, bo no, Leon ma też pewien swój styl, jest kilka rzeczy ważnych zaplanowanych i to też będzie pokazywać właśnie, jaki jest cel i kierunek pewnie tejże pielgrzymki. A z kolei Łukasz Kobeszko, to już kończąc trochę te tematy kościelne, to zachęcam, bo zastanawia się nad kwestią chrześcijaństwa kulturowego, a właściwie, no właśnie, są takie tęsknoty czasami do tego, co było, właśnie do tego Christianitas, czyli że wszystko w Europie, także w Polsce, przesiąknięte będzie wartościami chrześcijańskimi i prawo, i życie społeczne, i tak dalej. No pytanie, czy taki model jest do utrzymania, albo jeszcze inaczej, czy to jest nasz cel? To może zabrzmi teraz kontrowersyjnie, ale czy o to chodzi w chrześcijaństwie, żeby właśnie taki model utrzymać? I czy w społeczeństwach pluralistycznych, tak bardzo zróżnicowanych, w ogóle jest to możliwe? Bardzo ciekawa taka myśl, która jest jakimś wkładem w tę dyskusję. Nie będę zdradzał, za jaką opcją się opowiada Łukasz Kobeszko. No, sięgnijcie i przeczytajcie.
2: Spluralizowane społeczeństwa, no to też spluralizowana prawica i jak widzę, bo ja już mam ochotę, żeby właśnie tak, chociaż temperatura może tonuje te moje, tą euforię, ale grill smaczny intelektualnie, to Piotr Zaremba, który komentuje słynne spotkanie założycielskie, można powiedzieć.
1: Pochwalę się, że tytuł sam nadałem.
2: Tak, u Mateusza Morawieckiego, ale my jak zawsze zresztą na takiej bieżącej polityce się nie skupiamy. Nas interesują ważniejsze rzeczy, takie spojrzenie z szerszej perspektywy.
1: Na przykład z perspektywy coraz większych napięć, które się pojawiają i języka takiego agresji, ale też bardzo konkretnie nienawiści, no niestety docierają do nas coraz częściej. Mówiliśmy już zresztą o tym i pisaliśmy o tym, że docierają no niepokojące informacje o tym, że gdzieś ktoś kogoś pobił, wyzwał, poniżył, właśnie ze względu na to, że na przykład jest innej narodowości, innego wyznania, innej tożsamości płciowej i tak dalej. Bardzo ciekawy tekst Dawida Gospodarka, który wychodzi od nie od polskiego przykładu, ale od tego, co wydarzyło się w Niemczech, kiedy muzułmanin wjechał na tej ulicy Świętego Krzysztofa w tłum ludzi, którzy wtedy no, świętowali ten czas Pride. I wydawałoby się, i tak przynajmniej pojawiło się w przestrzeni w polskich mediów, że no tak, no właśnie, to znowu, że jest problem islamu. Tymczasem okazuje się, że nie jest to tylko problem islamu, że w ogóle jest problem radykalizowania się języka, że również bardzo radykalny jest język prawicy w Niemczech. Myślimy tutaj o AfD. I jak to wszystko także rezonuje w kraju nad Wisłą? No to polecamy właśnie Dawida Gospodarkę, bo niestety kilka słów za dużo, to znamy z historii, to niewiele potrzeba. Kilka słów za dużo, a mogą się wydarzyć naprawdę tragiczne rzeczy, których konsekwencje przez lata lub dziesiątki lat będą trwały.
2: O takiej debacie publicznej toczonej w internecie pisze też Mirosław Konkel, jak sztuczna inteligencja wypacza poglądy i psuje debatę publiczną. To są takie, można by było powiedzieć, małe, subtelne, prawie niezauważalne ingerencje, bo sztuczna inteligencja może nam pomóc właśnie tak dobrze zredagować to, co chcielibyśmy zamieścić w internecie. Ale są już badania, które pokazują, że te zmiany dotyczą naszego stylu i wskutek tego mamy do czynienia ze zmianami w całej debacie publicznej, bo AI ma trochę spaczone poglądy na obiektywizm. Tak bym to powiedział. Więcej w tekście, który możemy przeczytać w tym numerze przewodnika. I jeszcze też jeden bardzo ciekawy tekst, który z tego działu społecznego warto byłoby polecić. Znowu takie spojrzenie szersze, znowu takie spojrzenie głębsze. To Jacek Borkowicz i recenzja książki Izrael, co poszło nie tak. Jak pisze Jacek, Izrael ufundowano na haśle nigdy więcej. Dlaczego więc naród ofiar sam stał się agresorem? Ta książka musiała powstać, bo ratuje honor żydowskich obywateli Izraela i robi to także w oczach wielu Polaków. Autor jest Żydem, więc tym bardziej warto przeczytać to, co mówi o swoich rodakach. No i niestety nie są to rzeczy pozytywne. Dominujące wobec palestyńskich współmieszkańców odczucia Izraelczyków to mieszanka gniewu i strachu z komponentem całkowitej niezdolności do empatii wobec ludności Gazy. Nie ma w tym żadnego zaskoczenia, bo dobrze wiemy, co się dzieje właśnie na Bliskim Wschodzie od wielu, wielu lat, ale kluczowe jest pytanie, dlaczego tak się stało i czy można coś z tym zrobić. Więcej właśnie w tekście Jacka Borkowicza, a skoro jesteśmy niedaleko działu blisko siebie, to jeszcze krótka zajawka artykułu, który powinni przeczytać, myślę, że obowiązkowo rodzice nastoletnich dziewcząt. To jest tekst Obsesja pielęgnacji. I każdy, kto ma nastoletnią córkę w domu, ten dobrze wie, jak ważna jest dbałość o wygląd, ten mityczny skincare, tak?
1: To, że ja myślę, że to dotyczy dzisiaj nie tylko dziewcząt.
2: Dziewczyny, ale wydaje mi się, że jednak w ich przypadku jest to dużo, dużo, dużo poważniejsze niż w przypadku chłopaków. Dziewczyny nastoletnie bardzo dobrze orientują się, jak tam w tych wszystkich drogeriach i sklepach oferujących kosmetyki ułożone są te wszystkie produkty, które są do czego i jak należy ich używać. I nie ma w tym nic złego, że chcą się o siebie zatroszczyć, ale niekiedy ta troska o zdrowie i atrakcyjny wygląd przeradza się w groźną obsesję, która może udzielić się tysiącom nastolatek i udziela się tysiącom nastolatek za sprawą właśnie mediów społecznościowych. Często takie zabiegi mają podłoże lękowe, obsesyjno-kompulsywne albo też stanowią wyraz bardzo niskiej samooceny, którą młoda osoba próbuje zatuszować, pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk. I dlatego właśnie ten tekst warto polecić wszystkim tym, którzy mają w swoich rodzinach właśnie nastoletnie dziewczęta, bo można by było znowu powiedzieć, no tak, ta głupia kultura, ten głupi internet, to wszystko sprawia, że właśnie siedzą przed tym lustrem. Te problemy są poważniejsze i czasami łatwiej jest właśnie tak się zrzymać, wyzywać itp. itd., a trudniej jest zdobyć się na rozmowę, żeby dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi i czym to jest podszyte.
1: Wspominaliśmy tutaj już o tych wielkich festiwalach muzycznych, religijnych, ewangelizacyjnych, chociaż pewnie niektórzy by polemizowali z tym określeniem ostatnim, które miały miejsce, będą miały miejsce w Polsce. To jakby trochę na kanwie tego Szymon Bojdo rozmawia z Ann Marie, chyba dobrze to wymawiam, o popowej muzyce, właśnie tworzeniu muzyki chrześcijańskiej, więc takie mi się też przyjemne przyjemny, lekki temat, który dobrze może zrobić na wakacje i rzeczywiście zachęcić do tego, żeby spojrzeć też na taką muzykę jako jakiś element z jednej strony odpoczynku, a z drugiej strony czasami też wejścia w formę modlitwy czy medytacji, bo ostatecznie tego typu muzyka tworzona właśnie temu ma ostatecznie służyć.
2: Sierpień, który mamy, to też miesiąc trzeźwości czy miesiąc abstynencji, a w rozmowie bez owijania Krzysztof Wojcieszek, który właśnie zajmuje się od wielu lat tym problemem i pisze też o zmianach, które się dokonują. Ciekawe, że Światowa Organizacja Zdrowia i rządy kilku państw dzisiaj już oficjalnie proponują abstynencję. Brytyjczycy na przykład zrezygnowali z lansowania modelu picia rozsądnego. Widać więc, że ewidentnie dostrzegamy problem nadużywania czy używania w ogóle alkoholu. Jak na tym tle wygląda Polska i na co powinniśmy zwracać uwagę? O tym można przeczytać na koniec tego wydania przewodnika katolickiego, który tutaj Państwu bardzo gorąco polecam.
1: To skoro mowa była o piciu, to idziemy się napić, ale wody, dlatego że w tych upałach nawadniać się trzeba i wodą ponoć najlepiej z cytryną.
2: Chłodnego popołudnia życzymy.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik. Do usłyszenia.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: nigdy nie obawiaj się kochać Matki Bożej zanadto. Nie jesteś w stanie kochać jej bardziej niż Jezus.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: 1001 piosenek.
1: W piątej edycji naszego cyklu jedna z najpiękniejszych piosenek z nurtu alternatywnego, jakie powstały w latach 80. ubiegłego stulecia. Stworzył ją Matt Johnson, ukrywający się pod pseudonimem DD. Tak nazywała się punkowa grupa, której był wcześniej liderem. Zaczynając w 1981 roku karierę solową, otoczył się muzykami sesyjnymi i postanowił przyjąć taki właśnie pseudonim artystyczny. Uncertain Smile, piosenka, która dziś zabrzmi w pierwotnej wersji pod tytułem Cold Spell Ahead, była wykonywana przez punkowców z grupy DD. Matt Johnson ją przearanżował, nagrał ponownie i umieścił na swojej drugiej solowej płycie

swój własny show w brytyjskiej telewizji. Piosenka została zarejestrowana w nowojorskim studiu z udziałem producenta grupy Soft Cell Mike'a Thorna. Ostateczna, prawie 7-minutowa wersja ta z fortepianowym solo znalazła się w 1983 roku na wspomnianej płycie Soul Mining wśród 7 innych genialnych utworów. Piosenka wprawdzie nie została doceniona na listach przebojów, 68 miejsce w Anglii i 43 w Australii, jednak z pewnością jest kamieniem milowym na postpunkowej scenie alternatywnej. Posłuchajmy Uncertain Smile, Da Da.

0: Historia na fali.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Bernat. Szanowni Państwo, gościem w studiu jest dzisiaj profesor Krzysztof Bracha, historyk, mediewista, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownik pracowni literatury średniowiecza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Opowiadamy Państwu również o tym, jakie były konsekwencje przyjęcia przez Polskę w 966 roku chrztu. Chrzest był aktem jednorazowym, ale przyjęcie, chrystianizacja Polski była procesem. Jak to, panie profesorze, wyglądało? Jakie były te konsekwencje i są po dziś dzień?
2: Tak, to oczywiście, że chrzest był aktem w roku 966, jak przyjmujemy, chociaż to jest też oczywiście kwestia umowna. Ta data zapisana jest zresztą na marginesie późniejszą ręką w roczniku świętokrzyskim dawnym, czyli w roczniku, który był przechowany w słynnej Bibliotece Wysogórskiej na Świętym Krzyżu. To był akt jednorazowy, to znaczy akt w ciągu jednego dnia zorganizowano uroczystość chrztu Mieszka i jego otoczenia, ale to wcale nie oznaczało, że państwo tego samego dnia zostało schrystianizowane wraz z wszystkimi poddanymi. Chrystianizacja to ewangelizacja, to katechizacja i ewangelizacja w takiej kolejności i ona musi być procesem, tak naprawdę procesem, który trwa do dzisiaj. I jeśli nie byłaby procesem, tak naprawdę nie potrzebowalibyśmy dzisiejszej struktury kościelnej, bo wszyscy byli jednorazowo schrystianizowani i uważaliby się za chrześcijan. To jest proces, który trwa do dzisiaj. Więc jeśli w 966 roku prawdopodobnie, jak się przyjmuje Wielka Sobota w tym roku wypadała 14 w kwietniu tegoż roku, bo zwykle na Wielkanoc odbywały się tego typu ceremoniały, czyli Wielkanoc była świętem dorocznym, baptyzmalnym między innymi, no to w ciągu tego dnia schrystianizowało się, czy przyjęło chrzest, nie wiem, kilkadziesiąt osób wraz z księciem i jego otoczeniem. Dąbrawka była już chrześcijanką. I co dalej? I pytanie, co było na drugi, trzeci, czwarty dzień, co było za 100 lat i co było za 200, 300 lat? Otóż ten proces cały czas postępował. Proces wymagał przetłumaczenia na przykład na język staropolski fundamentalnych modlitw, czyli Paternoster, Ojcze Nasz i wszystkich innych credo, wierzę w Boga i wszystkich innych rudymentarnych modlitw, które były niezbędne do zrozumienia nowego sakrum, w tym również dekalogu, czyli dziesięciorga przykazań. To był proces, do którego trzeba było wykształcić określoną grupę duchowieństwa, aby posiadła dobrą umiejętność łaciny, ale też umiejętność przełożenia tych tekstów na język polski. Modlitwy, te rudymentarne modlitwy, którymi dzisiaj się posługują chrześcijanie, znamy tak naprawdę z przekazów późnosiedmiowiecznych, XIV-XV-wiecznych. A więc to nie oznacza, że przez kilkaset lat te modlitwy były wyłącznie używane w języku łacińskim. One musiały być przetłumaczone znacznie wcześniej, ale nie mamy źródeł. Jeśli by w owym czasie czy też nauczać tychże neofitów modlitw w języku łacińskim, to przecież zwykły kmieć Janisław, który był neofitą, niczego by nie zrozumiał. Te modlitwy przekazują podstawowe dogmaty wiary, fundament chrześcijaństwa. To był wielki wysiłek językowy, komunikacyjny, ale też intelektualny. No i oczywiście infrastruktura kościelna, czyli budownictwo sakralne, które dopiero się tworzyło. Jeśli przyjmujemy, że w XIII wieku, a więc 300 lat niemalże po 250, powiedzmy, lat po akcie chrztu, mamy niewielką ilość katedr, to znaczy mamy taką ilość kościołów katedralnych, które wszystkie mogły pomieścić około 1000 mieszkańców. Więc jaki procent? 1% prawdopodobnie ówczesnej populacji. Dlatego między innymi budowano również tą infrastrukturę mniejszą, czyli kościoły parafialne, kościoły kolegiackie, aby infrastruktura kościelna mogła objąć również tych zwykłych simplices, czyli zwykłych chrześcijan mieszkających w małych miasteczkach i małych wsiach. Ale to był też proces bardzo trudny. Powiada się, że jeszcze w XV wieku średnia odległość mieszkańca konkretnej parafii do najbliższego kościoła, czyli najczęściej mieszkańca wsi, to było około 60 kilometrów. Proszę zwrócić uwagę, jaki to był wysiłek, aby kmieć tyle kilometrów pokonał, by dotrzeć na mszę niedzielną do kościoła. W związku z tym wykształcił się zwyczaj pewnej reprezentacji, że za całą wioskę udawało się do kościoła w niedzielę określona grupa ludzi, 2, 3, 4 osoby, które modliły się za całą swoją rodzimą wioskę.
1: Pan profesor bardzo interesująco opowiada o tych początkach chrystianizowania ziem Polski. Jakie były też te konsekwencje społeczne, bo Kościół też przyniósł konkretny system wartości, który również przekładał się na społeczeństwo.
2: Tak, no to był chyba najtrudniejszy proces. Najłatwiej, znacznie łatwiej zbudować jest świątynię, niż przeobrazić światopoglądowo mentalnie prostego wiernego. Więc proszę sobie wyobrazić, że jeśli chrześcijaństwo narzucało nową etykę, zupełnie nowy sposób myślenia, nowy światopogląd, nowy sposób rozumienia świata, to była to w pewnym sensie rewolucja światopoglądowa i mentalna, ale rewolucja pełzająca, czyli rewolucja, która nie mogła dokonać się aktem. Rewolucje zwykle dokonują się jednego dnia. To była specyficzna rewolucja rozłożona na kilka stuleci, ona w pewnym sensie trwa również do dzisiaj. Jeśli chrześcijaństwo zabraniało, wcześniej mówiłem o handlu niewolnikami, to była to wielki przełom. Jeśli chrześcijaństwo zabraniało wielożeństwa, to był to wielki przełom. Jeśli chrześcijaństwo zabraniało zabijania niemowląt płci żeńskiej, mamy taką przesłankę, która to sugeruje. Nie wiemy dokładnie, czy to jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że niemowlęta płci żeńskiej były nieprzydatne ekonomicznie, nieprzydatne w gospodarstwie. Porzucano, nie mordowano je, porzucano gdzieś przy drodze w lesie i same umierały. Ale to oczywiście było absolutnie nie do przyjęcia przez chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo narzucało nową etykę dzięki 10 przykazań. Każdy człowiek jest bratem, jest bliźnim, nie możesz go zabijać, bo popełniasz grzech w związku z przekroczeniem 5 przykazania. A szacunek wobec życia był, niewielki. Stale wojowano z sąsiadami, z sąsiednimi plemionami, z sąsiednimi księstwami i tak dalej. Więc była to ogromna rewolucja mentalna, dokonały się ogromne przewartościowania światopoglądowe, które ograniczały sposób życia i nauczały z wielkim trudem do dzisiaj przecież podstawowej wartości chrześcijaństwa, czyli miłości bliźniego. Twój sąsiad, nawet jeśli jest człowiekiem, którego nie lubisz osobiście, jest bratem, który wymaga szacunku. No ale weźmy jeszcze pod uwagę inną sferę tych przeobrażeń światopoglądowych. Walkę z dotychczasowym pogaństwem. Bardzo łatwo i chyba dość wcześnie chrześcijaństwo zlikwidowało infrastrukturę pogańską. Oczywiście bardzo prymitywną, bo Słowianie raczej nie budowali stałych obiektów sakralnych. Natura była obiektem sakralnym. Święte Gaje, czyli łąka, szczyt góry był świątynią, ale jak uporać się i jak przeobrazić mentalność, która była kultywowana prywatnie w zamkniętych pomieszczeniach, w tej intymności prywatnych domostw, do których Kościół znacznie trudniej trafiał z natury rzeczy. To był proces znacznie trudniejszy i trwający przez setek lat. Do dzisiaj mamy zresztą relikty tych dawnych przekonań.
1: Panie profesorze, a jeśli chodzi o te kwestie polityczne, bo one też są obecne w tym akcie chrztu Polski, ponieważ mówi się, że Polska wtedy została włączona w poczet krajów europejskich, dołączona do tych krajów europejskich.
2: Tak,
1: tej Christianitas.
2: To była przede wszystkim wielka nobilitacja. Nobilitacja polityczna, dyplomatyczna, personalna kolejnych władców Polski, którzy byli władcami chrześcijańskimi i traktowano ich już jako swoich ludzi. Chrześcijan, współwyznawców, a nie innowierców, nie pogan, tylko współwyznawców. Więc była to ogromna, ogromna nobilitacja państwa ziem polskich, już zorganizowanych w formację chrześcijańską, schrystianizowanych. I w ten sposób ta nobilitacja spowodowała, że mogliśmy być traktowani na równi, przynajmniej jeśli chodzi o przynależność kościelną, bo oczywiście jeszcze wchodzą w grę różnice potencjału militarnego, potencjału demograficznego, ekonomicznego, ale jeśli chodzi o sakrum, byliśmy od tego momentu traktowani jako współwyznawcy, czyli równi wśród równych.
1: To pytanie sobie zostawiłam już tak na podsumowanie. Dlaczego historia Polski zaczyna się od przyjęcia chrztu?
2: No, bardzo trudne pytanie. Wiemy dobrze, że Mieszko posiadał trzech swoich przodków. No, to normalne. Był członkiem pewnej rodziny, był synem ojca. Znamy trzy imiona tychże jego przodków, a więc mamy świadectwo, że państwo polskie nie powstało w 966 roku, tylko było wcześniej państwem pogańskim, państwem skonsolidowanej grupy plemion, zwłaszcza jeśli mamy na myśli tutaj głównie Wielkopolskę, czyli skonsolidowane pod egidą najsilniejszego z plemion zwanego Polanami, ale konkurującego jeszcze z konglomeratem plemion małopolskich, zwanych Wiślanami. Czy tak, czy nie, mieliśmy dwa organizmy plemienne, dwa organizmy protopaństwowe albo państwowe, które ze sobą konkurowały, ale istniały wcześniej, przed 966 roku. Niewiele o nich wiemy, ale wiemy, że one musiały istnieć, ponieważ państwo nie jest organizacją, tak najwyższą organizacją społeczną przecież, i polityczną, i ekonomiczną, pod każdym innym względem, również kulturową. Ono nie powstaje z dnia na dzień. To jest pewien proces. Efektem tego procesu było państwo Mieszka Gnieźnieńskie, państwo Mieszka I, które przyjęło chrzest. Chrześcijaństwo przyniosło przede wszystkim kulturę i cywilizację łacińską, rzymską, tą, którą dzisiaj nazywamy zachodnioeuropejską. I przede wszystkim największą wartością, oprócz sakrum, o którym mówiliśmy wcześniej, to było pismo. Słowianie najprawdopodobniej, są różne głosy, ale bardzo, bardzo marginalne, że może posługiwali się jakimś prymitywnym alfabetem runicznym, podobnie jak Germanie, ale są to świadectwa, które naprawdę nie przekonują. Przyniesienie alfabetu łacińskiego, języka łacińskiego, to przyniesienie całej spuścizny kultury śródziemnomorskiej, czyli począwszy hebrajskiej, greckiej i rzymskiej, na teren bardzo prymitywny, wśród ludzi, o których w XV wieku jeden z myślicieli polskich, Jakub z Paradyża, użył takiego pięknego sformułowania, nie deprecjonującego, tylko racjonalnego, populus sine literis, czyli lud bez liter, ponieważ większość, 90% społeczeństwa, 90% poddanych była niepiśmienna, poza duchowieństwem, które jako klerici byli inaczej nazwani literati, czyli ludzie piszący, w przeciwieństwie do laici, ludzi niekonsekrowanych, świeckich, którzy byli nazwani illiterati, albo jeszcze gorzej, idiotę. Oczywiście to pojęcie nie miało wtedy znaczenia inwektywy, bo określało po prostu poziom wykształcenia, czy znajomość bądź nieznajomość liter. Przyniesienie alfabetu łacińskiego to przyniesienie, to translatio studii, przeniesienie nauk tych kilku tysięcy lat rozwoju cywilizacji śródziemnomorskiej na barbarzyński teren Europy Północnej, nie tylko na ziemię polskie przecież, tylko na wszystkie ziemie barbarikum poza limesami rzymskimi. To była już prawdziwa rewolucja kulturowa.
1: I to, co pan profesor tutaj mówi, nasuwa mi się taka konkluzja, że Polacy są wychowankami Kościoła katolickiego.
2: Polacy są wychowankami chrześcijaństwa, należą cały czas niezmiennie do kultury łacińskiej, zachodnioeuropejskiej, czyli kultury zbudowanej przez chrześcijaństwo i zbudowanej na wartościach chrześcijańskich. Czy chcemy tego, czy nie chcemy?
1: Taka jest prawda. Dziękuję uprzejmie za tą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo za te wszystkie refleksje. Przypomnę, drodzy państwo, gościem w studiu był profesor Krzysztof Bracha, historyk, mediewista, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownik pracowni literatury średniowiecza, rozmawiała Katarzyna Bernat. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
3: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: These beautiful things that I've got. Radio Emaus na dobre popołudnie. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś wybierzemy się do niezwykłej, cudownej, malowniczej, pełnej niezwykle serdecznych i życzliwych osób Gruzji. To kraj, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i to nie tylko wśród polskich turystów. Niewielki kraj, który ma jednak bardzo wiele do zaoferowania. Położony jest on na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Południowym. Graniczy na północy z Rosją, na południu z Armenią i Turcją, a na wschodzie z Azerbejdżanem. Natomiast zachodnią granicę kraju wyznacza wybrzeże Morza Czarnego z chyba najbardziej znanym kurortem, czyli Batumi. Stolicą Gruzji jest Tbilisi, przy czym warto dodać, że jeszcze w latach 2012-2018 siedzibą parlamentu było miasto Kutaisi, a

pasma głównego Wielkiego Kaukazu, a największym szczytem jest Szchara, która ma 5193 metry nad poziomem morza. Z kolei najbardziej znanym szczytem Gruzji jest Kazbek, który liczy sobie nieco ponad 5033 metry nad poziomem morza i leży w pobliżu gruzińskiej drogi wojennej. Klimat w Gruzji jest bardzo zróżnicowany. Są tu wysokie ośnieżone góry, półpustynie, stepy i gęste tropiki. W lecie, w ciągu dnia, szczególnie na nizinach, temperatura potrafi sięgać nawet 40 stopni, a w nocy w górach nawet poniżej zera. Dlatego generalnie odwiedzając ten kraj trzeba się przygotować dosłownie na wszystko. Na upały i mrozy, słońce i deszcz, a także na bardzo dużą wilgotność w niektórych rejonach. Klimat, który panuje w tym kraju, szczególnie w niższych partiach, sprzyja uprawie winorośli i cytrusów. Dlatego też często możemy spotkać tu m.in. banany, figi, granaty, drzewa oliwkowe czy krzewy laurowe. Prawie jakbyśmy byli w krajach śródziemnomorskich. Gruzja to kraj wieloetniczny, co ma też swoje odzwierciedlenie we fladze tego kraju. Przedstawia ona duży czerwony krzyż świętego Jerzego na białym tle. Dookoła niego znajdują się cztery mniejsze krzyże w czerwonej barwie. Symbolizują one cztery główne mniejszości etniczne, które zamieszkują obecnie tereny Zjednoczonego Państwa. Mieszkańców Osetii Południowej, Abchazji, Adżarii i Dżawachetii. Gruzja, choć stosunkowo niewielka, ma naprawdę bardzo wiele do zaoferowania. Od masywnych, majestatycznych, przepięknych szczytów Kaukazu, przez niezwykłe jaskinie, historyczne monastyry i zamki, po plaże na wybrzeżu Morza Czerwonego. Ciekawostką jest fakt, że znajduje się tu najkrótsza rzeka na świecie. Rzeka Reprua ma zaledwie 18 metrów długości. Tu także znajduje się najgłębsza jaskinia na świecie. Jaskinia Wierowkina w górach Gagryjskich ma głębokość 2212 metrów. Mało? No to dodajmy, że w Gruzji znajduje się też najstarszy chrześcijański klasztor na świecie. Klasztor Geleti został założony w VI wieku przez gruzińskiego króla Dawida IV Budowniczego. A jakby tego było jeszcze mało, no to tu znajduje się też najstarszy zamek na świecie. Zamek Ananuri został zbudowany w IV wieku i jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stolicą państwa, tak jak wspomniałem, jest miasto Tbilisi, ogromne miasto, które zamieszkuje około 1,5 miliona osób. Najstarsze ślady osadnictwa z tego terenu pochodzą już sprzed 2000 lat, a dziś miasto to stanowi ważny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i turystyczny. Gruzja słynie też z wybornych win, przez wielu uznawanych za jedne z lepszych na świecie. Co ciekawe, historia produkcji wina na tych terenach sięga ponad 8000 lat. To sprawia, że jest to jeden z najstarszych regionów winiarskich na świecie. Zgodnie z legendą, pierwsze wino wyprodukował zupełnie przypadkiem pewien biedak, któremu winogronowy sok smakował tak bardzo, że wokół własnego domu przez kilka lat posadził aż 100 krzaków winorośli. Z owoców przygotowywał sok, a tego, czego nie zdołał wypić, zlał do wielkich dzbanów i odstawił. Po kilku miesiącach okazało się, że smak jest jeszcze lepszy i tak powstać miało właśnie wino. Innym narodowym trunkiem Gruzji jest czacza. Jest to alkohol produkowany z wytłoków winogronowych. Można powiedzieć, że to odpowiednik włoskiej grapy. Napój ten zawiera zwykle od 40 do 50% czystego alkoholu, no ale zdarzają się też nieco mocniejsze trunki. Zarówno czacza, jak i wino często produkowane są w warunkach domowych i można je dostać praktycznie na każdym kroku. Oprócz wina i czaczy, na własny użytek wytwarza się również pieczywo, sery, śmietany, wędliny, a także przetwory warzywne. Większość mieszkańców chętnie odsprzedaje potem te produkty podróżującym przez Gruzję turystom. Z alkoholem związana jest pewna gruzińska tradycja, mianowicie tradycja wznoszenia toastów. Warto wiedzieć, że toasty są bardzo ważne w tutejszej kulturze. Podczas toastu wnosi się szklankę czaczy i mówi coś miłego lub wzruszającego. Przemowy często trwają nawet kilka lub kilkanaście minut i mogą dotyczyć nie tylko zdrowia gości i gospodarzy, ale nawet polityki, muzyki czy też pogody. Sami Gruzini są zresztą niesamowicie gościnni, a szczególnie

0: ogromną życzliwością darzą Polaków. Wynika to ich z mentalności i z tego, że traktują bardzo poważnie powiedzenie gość w dom, Bóg w dom. No a skoro już trochę o kuchni mowa, to warto dodać, że kuchnia gruzińska jest znana na całym świecie. Większość dań jest kaloryczna, mączna i bardzo sycąca. Do typowych dań narodowych Gruzji należą z całą pewnością haczapuri, to zapiekany placek z serem. Do tego warto wspomnieć harczo, czyli zupę gulaszową, no i oczywiście bardzo znane i popularne także w naszym kraju hinkali. Są to pierożki w kształcie małych sakiewek, nadziewane bulionem i mięsem wołowym lub wieprzowym. Cudowne, pełne niezwykłych aromatów i smaków. Hinkali jada się praktycznie w Gruzji o każdej porze dnia. I często wchodząc do baru czy restauracji możemy spotkać grupy Gruzinów biesiadujących przy wielkich talerzach hinkali. Zresztą to biesiadowanie to kolejna cecha narodowa Gruzinów. Spotkania przy suto zastawionym stole. No ale pewnie o kuchni Gruzji, o zwyczajach, tradycjach i o tym, co w Gruzji warto zobaczyć, opowiem jeszcze w kolejnych odcinkach. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam cię.
2: Dzień dobry.
1: No i dzisiaj dość oryginalny tytuł naszej audycji i naszego spotkania.
2: Tak, to jest pomysł taki może faktycznie oryginalny, bo wymyśliliśmy sobie, żeby porozmawiać o kolorach lata w Wielkopolsce.
1: Jakie to mogą być kolory? Może tak.
2: Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, a zarazem bardzo długa odpowiedź. Od jakiej by tutaj zacząć? No oczywiście pamiętajmy o tym, że duża część lata już niestety za nami, także te wczesnoletnie kolory już nam gdzieś pewnie uciekły, już nie zobaczymy kwitnących kwiatów za wiele na drzewach i tak dalej. Natomiast oczywiście przecież te dojrzałe lato też może się mienić różnymi barwami. Chyba z takich kolorów, który ostatnio mnie bardzo zachwycił, to było pole pełne czerwonych maków. Było to całkiem niedawno, jakieś półtora tygodnia temu. Jadąc w okolicach Wągrowca, aż się zatrzymałem też przy bardzo ładnej kapliczce. Szczerze nie pamiętam, jaka to była miejscowość i tutaj nie mogę wskazać dokładnego adresu, natomiast było to mniej więcej na drodze między Wągrowcem a Murowaną Gośliną. Fantastyczne pole pełne czerwonych maków. Próbowałem zrobić ładne zdjęcia, ale żeby zrobić naprawdę piękną fotografię, musiałbym chyba mieć ze sobą jeszcze drabinę, ewentualnie wzlecieć dronem w górę. Natomiast naprawdę tam przynajmniej na kwadrans się zatrzymałem, żeby się tym pejzażem naprawdę zachwycić. Chyba te maki to takie pierwsze moje skojarzenie, ale oczywiście nie tylko. No chyba taką gigantyczną popularność na Instagramie w ostatnich latach robią słoneczniki. Nawet gdzieś mignął ostatni artykuł w prasie, że jest na jednym z polu ze słoneczników pod Poznaniem. Właściciel postawił skrzyneczkę na drobne ofiary, można powiedzieć, w zamian za zrobienie sobie zdjęcia przy tym polu pełnym słoneczników. I sam jestem ciekaw, jaką popularnością się to cieszy. Natomiast na pewno te mieniące się kolorami żółć i złota słoneczniki to jest też coś takiego, co mi się kojarzy z tym przełomem lipca, sierpnia. To jest jedna z tych barw, które zapadają w pamięć i chyba też zasługuje na to, że jeśli widzimy coś takiego jedno z rowerem czy nawet samochodem, żeby się na chwilkę zatrzymać, a może zabrać ze sobą te wspomnienie do domu właśnie robiąc zdjęcie.
1: Żółty to chyba w ogóle kolor taki, powiedziałbym, charakterystyczny dla Wielkopolski, bo przecież dużo wcześniej przed słonecznikami Wielkopolska mieni się żółcią i myślę tu przede wszystkim o polach rzepakowych.
2: No właśnie, byłem ciekaw, kiedy dojdziemy do rzepaku, który jest super charakterystyczny. No, chociażby dlatego, że mamy kilka olejarni w okolicy, to jest inna rzecz. Natomiast, no, jak sam zauważyłeś, rzepak to pewnie bardziej jest maj-czerwiec tak naprawdę, jeśli chodzi o ten takie kolory, plus ta taka soczysta zieleń przełomu właśnie wiosny i lata. Ale pamiętajmy, że rzepak często kwitnie dwukrotnie i tak naprawdę kiedyś mnie to zastanawiało, jak to możliwe, że sierpień i pola są jeszcze żółte od rzepaku, i to mi wyjaśnił znajomy pszczelarz, że faktycznie rzepak kwitnie dwukrotnie, natomiast no to drugie kwitnienie już właściwie nie nadaje się do zbioru, co nie zmienia faktu, że pod kątem estetycznym nadal podróżując gdzieś poza miastem Wielkopolsce będziemy te pola rzepakowe tu i ówdzie jeszcze widzieli, także to nie jest może aż tak intensywna żółć jak ta sprzed kilku miesięcy, ale na pewno też będzie pięknie wyglądało.
1: Rzepak za nami, słoneczniki w pełnym rozkwiecie i to, co mówiłeś, warto zwrócić na nie uwagę. Ja pamiętam też takie scenki z pól słoneczników, nie tylko tutaj z Polski, z Wielkopolski, ale też z zagranicy. Bardzo często właśnie przy drogach, gdzie były plantacje słoneczników, te środki były wydziubane i były takie buźki zrobione ze słoneczników. Też to, przyznam szczerze, niesamowicie wyglądało. Do tej pory mam chyba nawet w domu takie zdjęcie.
2: A to ciekawe bardzo.
1: Jakie jeszcze kolory?
2: Wiesz co, no jest taki jeden kolor, który chyba jest apogeum późnego lata w Wielkopolsce, a oczywiście nie tylko. Mam na myśli wrzosy. pewnie wszyscy kojarzą najbardziej te wrzosowiska, które są właściwie już w zachodniopomorskim. Natomiast pamiętajmy, że drugie, chyba największe wrzosowisko w całej Polsce znajduje się na północnych skraju Wielkopolski, w okolicach Okonka. To właściwie fakt, że jest granica pomiędzy Wielkopolską a zachodnim Pomorzem, w okolicach wsi Brokęcino. Tam jest zresztą potężny taki rezerwat, który gdzie można te wrzosy oglądać, a jest tam platforma widokowa oraz ścieżki, drogi spacerowe, gdzie można sobie wśród tych wrzosów chodzić. Więc też taki pomysł, tutaj może podzielę się też swoim doświadczeniem, idealne miejsce na fajną przerwę wracając nad morze. Szczególnie, że drogi S11 jeszcze niestety nie mamy nad morze, więc ta droga się może trochę dłużyć, więc być może to fajny pomysł, żeby wracając gdzieś z okolic Kołobrzegu zatrzymać się w tej połowie drogi, no prawie połowie drogi, w okolicach Okonka, przejść się, zobaczyć te wrzosowiska. Świetne miejsce. Oczywiście tutaj możemy dorzucić apel, żeby jednak podziwiać te wrzosowiska ze szlaków spacerowych, a nie wchodzić i w poszukiwaniu idealnego selfiaka czy idealnego zdjęcia, no deptać te, które znajdują się zaraz przy drodze, no bo w ten sposób oczywiście ten kolor, ten widok nam się coraz bardziej od tego szlaku oddala, kiedy te kwiaty czy te rośliny tuż przy szlaku są zateptane. Ale niemniej warto i jest to świetne, świetne miejsce. A w ogóle ciekawe jest też to, że te wrzosowiska powstały w sposób nie do końca naturalny, bo większość z nich to są na przykład dawne poligony, gdzie po prostu był wycięty las i przez użytkowanie ciągłe tego miejsca przez dekady, no te wrzosy znalazły idealne miejsce do bytowania.
1: Przyznam szczerze, że jak zaczynałeś opowiadać, jeszcze nie wspomniałeś, o czym pierwsze co pomyślałem, że powiesz o lawendzie. Bo to chyba też kolory, które stały się bardzo modne, bardzo popularne i w tej chwili chyba w każdym zakątku kraju gdzieś pola lawendowe można spotkać.
2: Zawsze mówię, czy to jest kwestia właśnie zmiany i ocieplenia klimatu, gdzie wchodzą nam winorośla bardzo dobrze do Polski. Lawenda się pojawiła, czy mamy troszeczkę taki klimat jak południowa Francja, można by tutaj powiedzieć. Oliwek co prawda jeszcze nie mamy i pewnie nie prędko je będziemy mieli, ale chociaż kto wie. Tak, masz rację, oczywiście lawenda jak najbardziej, tak? Tutaj, ja szczerze mówiąc nie wiem, kiedy do końca są zbiory lawendy, czy jeszcze się zdążymy na nie załapać, ale faktycznie w kilku miejscach lawenda stała się absolutnym hitem w Wielkopolsce. Mi się kojarzą dwa miejsca. Pierwsze to jest Ląd nad Wartą, gdzie jest duża plantacja lawendy i okolice Czerniejewa, czyli na południe od Gniezna, gdzie też te pola lawendy są bardzo dobrze widoczne, kiedy tam się po okolicach jeździ.
1: No i niektórzy oczywiście jeżdżą do Prowansji, a my zachęcamy do tego, żeby poszukać w Wielkopolsce.
2: Tak, jak najbardziej, tym bardziej, że oczywiście lawendą cieszymy się dosyć krótko, bo to jest jak gdyby raptem chyba tam dwa miesiące tego intensywnego kwitnienia, ale też lawenda, przecież to nie tylko kolor, to też zapach, aromat i tak dalej. Jak się okazuje, nasze plantacje lawendy są bardzo kreatywne, można tam się napić lawendowego naparu, lawendowej kawy, spróbować lawendowego ciasteczka, lawendowej krówki i kto wie, co jeszcze tam mają ciekawego. Pomijam oczywiście żywne z kosmetykami, czyli mydełka, jakieś tam olejki zapachowe i tak dalej, no bo to się wydaje aż oczywiste.
1: Czy jeszcze jakiś kolor tutaj w Wielkopolsce z latem może się kojarzyć?
2: No mi się te kojarzą najbardziej. Może ty masz jakiś pomysł, bo nie chciałbym już wchodzić w kolory te bardziej złote, bo to będzie mi temat chyba jesienny już wtedy, a ja musiał się tym latem jak najdłużej cieszyć. Chyba, że masz jakiś pomysł, który tobie przychodzi do głowy. Być może możemy tutaj wskazać jeszcze na owoce, na przykład na jabłka, które za chwilę przecież będą się nam mieniły różnymi kolorami na czerwone. Już się pojawiły oczywiście, natomiast takie dojrzałe będą, no jeszcze chwila tak naprawdę. To może można wspomnieć o miejscu, które jest wyjątkowe, jeśli chodzi o oglądanie jabłek, jabłoni, szczególnie tych starych odmian. Jest to szlak jabłoni, który zaczyna się przy Centrum Edukacji Przyrodniczej w Halinie, Kraina Stu Jezior. Jak dobrze i ty, i nasi słuchacze wiedzą, jedno z moich ulubionych miejsc w Wielkopolsce, ale tam właśnie szczególnie na takie dojrzałą końcówkę lata szlak jabłoni, gdzie te zaginione, stare odmiany można oglądać. Być może to jest nawet jedyna okazja, żeby niektóre z nich zobaczyć, ponieważ te bardziej wydajne, bardziej przemysłowe odmiany wyparły je z naszych targowisk, sklepów i tak dalej. A tam właśnie te stare odmiany można jeszcze zobaczyć. Co więcej, można sobie takie jabłko serwać, po prostu je spróbować, jak smakują te stare, dawne odmiany.
1: Czyli jak się okazuje, Wielkopolskę można zwiedzać na różne sposoby. Można między innymi podążać szlakiem kolorów, owoców, przyrody, co mam nadzieję dzisiaj udowodniliśmy. Także zachęcamy. Czasami nawet naprawdę niewiele potrzeba, aby po prostu wyruszyć w niezwykłą przygodę i poznać nasz piękny region.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Jezus nigdy nas nie opuszcza, jeśli zaprosimy Go do łodzi naszego życia, przypomniał Leon XIV, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Papież zaapelował o zakończenie wojny na Ukrainie i pomoc wspólnoty międzynarodowej w osiągnięciu pokoju w Sudanie. Ojciec Święty zwrócił się też do ludzi młodych, dając im szczególne zadanie na najbliższy tydzień. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Pomimo wysokich temperatur, wiele osób przybyło dziś na plac Świętego Piotra, by w samo południe wspólnie z Ojcem Świętym modlić się modlitwą Anioł Pański. W swoim rozważaniu papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o Jezusie przychodzącym do uczniów podczas burzy na jeziorze i wskazał na aktualne przesłanie tego wydarzenia.
3: Ten cud uczy nas zatem czegoś ważnego. Przede wszystkim, abyśmy nie wynosili się z powodu sukcesów i nigdy nie przeceniali własnych sił, a zarazem, abyśmy nie popadali w rozpacz, nawet w chwilach ciemności, kiedy czujemy się bezradni wobec problemów i mimo podejmowanych wysiłków wydaje się nam, że zamiast iść naprzód, cofamy się. W każdej sytuacji Jezus nas nie opuszcza, jeśli z pokorą Go przyjmiemy do łodzi naszego życia.
2: Papież wyjaśnił, że dokonuje się to poprzez modlitwę, sakramenty i słuchanie Słowa Bożego, a owocem zaproszenia Chrystusa do swego życia są pokój, światło i siła do codziennych zmagań. W tradycyjnych pozdrowieniach po zakończeniu modlitwy Leon XIV dużo uwagi poświęcił trwającym na świecie wojnom.
4: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
3: Nadal z niepokojem śledzę tragiczną sytuację w Sudanie, zwłaszcza w mieście Al-Ubaid. Wyrażając moją duchową bliskość całemu narodowi, ponawiam apel do władz o zapewnienie ludności cywilnej korytarzy humanitarnych. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wysiłków zmierzających do natychmiastowego zawieszenia broni.
2: Papież nawiązał też do wojny na Ukrainie i rosnącej liczby ofiar cywilnych.
3: Jestem blisko rodzin ofiar rannych oraz wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu. Wobec tak wielkiego cierpienia ponawiam gorący apel o poszanowanie prawa humanitarnego oraz o zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne. Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienie. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i dać przestrzeń dyplomacji oraz dialogowi, by otworzyć drogę do pokoju.
2: Z okna biblioteki Pałacu Apostolskiego papież zwrócił się też do ludzi młodych, zwłaszcza do tych, którzy część wakacji poświęcają na formację duchową i budowanie przyjaźni.
3: W tych dniach kalendarz liturgiczny stawia przed nami kilkoro wspaniałych postaci świętych mężczyzn i kobiet. Zachęcam was, byście lepiej ich poznali. Wczoraj wielkiego świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego. Dzisiaj świętą Teresę Benedyktę od Krzyża. Jutro świętego Wawrzyńca. Pojutrze zaś świętą Klarę z Asyżu. Drodzy młodzi, dajcie się porwać przykładowi tych wspaniałych świadków Ewangelii.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Fertel Sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
1: Dr Wojciech Lorek, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Znajdujemy się na części ekspozycji poświęconej średniowiecznym eksponatom i też wczesno-nowożytnym w naszych zbiorach. Cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem, szczególnie młodych widzów, słuchaczy, gości naszych. Organizowane są warsztaty z rycerstwa Zostań Damą i Rycerzem, gdzie pokazujemy właśnie realia jak gdyby walki rycerskiego, ekwipunku, życia rycerskiego. Mamy również też makiety zamków, o tym również opowiadamy. Można wszystkiego, też naszych replik dotknąć, założyć na siebie, poczuć ten ciężar hełmu i zobaczyć, że nie wszystko jest takie lekkie, proste, łatwe i przyjemne jak w grach komputerowych czy na filmach.
2: Tematyka dzisiejszego odcinka nieprzypadkowa. Nagrywamy ten odcinek w połowie lipca, czyli wiadomo, rocznica bitwy pod Grunwaldem.
1: Tak niedawno, dwa dni temu, była rocznica bitwy. Z kolei jutro rekonstruktorzy na polach Grunwaldu odtworzą to starcie w postaci niesamowitego widowiska z udziałem ponad 1000 rekonstruktorów, koni, piechoty, obozu wojskowego z tamtego okresu. My również nawiązujemy w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym do tego starcia zwycięskiego dla wojsk polskich i litewskich, ukazując taki fragment dioramy w skali 1:72, gdzie widzimy dwa szyki bojowe rycerzy polskich pod chorągwią z orłem białym, szarżujących z nadstawionymi kopiami w kierunku chorągwi rycerzy krzyżackich pod dowództwem zapewne jakiegoś komtura, pod chorągwią z czarnym krzyżem na białym polu. Chorągiew krzyżacka z kolei w szyku w klin. Tam w oddali również widać na wzgórzu to, co wspominał kronikarz Długosz, króla Władysława Jagiełłę, który nie brał udziału w bezpośredniej bitwie, tylko dowodził ze wzgórza w oddali, dowodząc, wysyłając rozkazy. I to też taka znamienita scena wspominana przez kronikarza, kiedy to jeden z samotnych rycerzy niemieckich oddalił się od swojego chówca i zaszarżował samotnie na tą gwardię przyboczną królewską. No i jeden z ludzi, króla, kanclerz, podobno nie jakiś żołnierz zawodowy czy rycerz, chwycił za kopię i powalił tego rycerza, tak jak nam właśnie Długosz wspomina.

Pokazujemy, jak całe nasze muzeum, rozwój broni ręcznej, białej, dystansowej, też później palnej, jak tutaj też pokazujemy właśnie rozwój tej broni średniowiecznej. Mamy chociażby repliki hełmów z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, ten słynny tak zwany Szyszak Wielkopolski, replika hełmu znalezionego w Gieczu, na wschód od Poznania, taki ważny gród książęcy, gdzie stacjonowała drużyna księcia, taki zdobiony hełm.

z nosalem, czyli osłoną nosa, z takim kapturem kolczym, czepcem kolczym, i te hełmy z nosalem były popularne właściwie przez 300 lat średniowiecza, zarówno wśród bogatszego rycerstwa, jak i też jakichś biednych zbrojnych. Dalej mamy kolejny rozwój pancerza, no bo to oczywiście wszystko się rozwijało wraz z coraz lepszą bronią. Następował rozwój też pancerza, który miał jak najlepiej chronić zbrojnego. No i oczywiście kolczuga, która no królowała właściwie przez całe średniowiecze. Na początku krótka koszulka kolcza, później długa kamizela wyposażona w rękawice kolcze, wyposażona w nogawice kolcze, kaptur kolczy, i taki rycerz od stóp do głów był odziany właśnie w kolczugę w wieku XII, XIII i tak do połowy wieku XIV. No i towarzyszy tej długiej kolczudze także hełm garnczkowy, który pod koniec XII wieku się pojawił, spopularyzował się w XIII wieku pod wpływem wypraw krzyżowych, kiedy ten rycerz był z każdej strony zagrożony przez nowego przeciwnika, który nie walczył twarzą w twarz, często atakował, podjeżdżał, odskakiwał, zasypywał strzałami, dzirytami, no i z każdej strony rycerze byli narażeni na nieprzyjacielskie ciosy i pociski. Stąd też z takich kilku nitowanych kawałków blachy powstał hełm wyglądający nieco groteskowo, byśmy powiedzieli, z wąskimi wizurami, z otworami niewielkimi do oddychania. Płaski u góry, także te ciosy też niestety wchodziły w dzwon hełmu z pełną siłą. Hełm strasznie grzejący latem, no krzyżowcy w Ziemi Świętej mieli udary słoneczne, dlatego zawiązywali tam sobie takie turbany, chusty, to też później przeszło do heraldyki jako labry, no ale z drugiej strony, no właśnie, rycerz dzięki temu był dobrze chroniony i jak wspominałem, nawet muzułmańscy kronikarze z czasów wypraw krzyżowych, że widzieli naszpikowanych krzyżowców strzałami, a oni nadal nic sobie z tego nie robili, tak dobrze chroniła ich kolczuga, taka pikowana kurtka pod spodem i też właśnie hełm garnczkowy. No i to, co nam się najbardziej kojarzy z rycerstwem, to pełna zbroja płytowa, która się pojawiała właściwie pod koniec średniowiecza, ona ewoluowała. Do tej kolczugi dokładano najpierw płaty, czyli takie skórzane jak gdyby kaftany w środku ze zbrojnikami, z blaszkami. Później oczywiście pojawiły się elementy chroniące nogi, no bo rycerz na koniu nogi ma nieruchome właściwie, narażone na cios. Trzeba było jakoś je ochronić, także takie proste elementy płytowe się pojawiają. Dodatkowo rękawice płytowe, naramienniki. Aż w końcu właśnie około czasu grunwaldzkiej bitwy mamy, można powiedzieć, taką pełną zbroję płytową, ale to też nie dla każdego, raczej dla tych bardziej zamożnych rycerzy. Zwykli jacyś zbrojni, ci czy też giermkowie używali tylko części takich osłon i też na piersznika płytowego, naplecznika i kirysu.

Mamy tutaj też taką replikę hełmu popularnego właśnie w tych czasach. Tutaj może zademonstrujemy panu redaktorowi, jak to wszystko działało, bo mówiliśmy o hełmie garnczkowym, który dobrze chronił, ale ani odetchnąć tam nie można, ani wydać rozkazu, słabo się widzi. Już mówiliśmy o problemach z oddychaniem, no i pojawiła się tak zwana przyłbica. Przyłbica typu psi pysk, no bo przypomina nam troszeczkę taki groteskowy pysk psa, tudzież wilka. I tą przyłbicę, tą maskę możemy sobie otworzyć, żeby mieć lepsze pole widzenia, właśnie napić się wody, czy też wydać jakiś rozkaz. Natomiast kiedy rycerz szarżował, pochylał się w siodle, to zamykał, zatrzaskiwał przyłbicę i był świetnie chroniony. Samo słowo przyłbica to czeskie słowo prilba, oznaczające hełm. Prawdopodobnie stamtąd pochodzi to polskie słowo. Z Czechami utrzymywaliśmy kontakty, też część walczyła pod Grunwaldem, chociażby podobno też Jan Žižka, słynny dowódca czeski. Stamtąd też importowaliśmy broń, handlowaliśmy, także też te kontakty były i stąd prawdopodobnie to ten hełm, to nazewnictwo się pojawiło. Czyli mamy właśnie taki hełm już, który zarówno dobrze chroni, jak jest też, jak i też no nie przeszkadza w jakiejś tam widoczności i codziennych czynnościach rycerzowi. No i ostateczna część przyłbicy to tutaj mamy przy tej zbroi pełnopłytowej, właściwie już takiej na przełomie średniowiecza.

0: Renesansu, to tak zwana przyłbica nowego typu, otwierana trochę jak ptasi dziób, czyli dwie części się otwierają, to też takie kolejne udogodnienie. Trzeba też oczywiście pamiętać, że hełmy otwarte również cały czas były w użyciu, zwłaszcza przez tych mniej zamożnych wojowników zbrojnych, żołnierzy zaciężnych, takich najemników opłacanych, czyli hełmy typu łebka, w takim kształcie głowy, barbuta, z takim wycięciem też w kształcie litery T na twarz. I kapalin, czyli żelazny kapelusz, popularny już w XIII wieku, z takim rondem, dobrze chroniący chociażby podczas ostrzału i oblężeń, jak właśnie strzały spadały, czy kamienie na głowę, to od góry właśnie to wszystko było dobrze chronione. Tyle jeśli chodzi o uzbrojenie ochronne, to teraz przejdźmy.
1: Ja na chwilę jeszcze przy tych hełmach chciałbym się zatrzymać, no bo one przede wszystkim miały być praktyczne, miały chronić, ale jak tak popatrzymy, one bardzo często też były

0: to bardzo chętnie te hełmy ozdabiał. Zwłaszcza taka moda pojawiła się podczas turniejów rycerskich, kiedy te hełmy malowano. Widzimy chociażby na przedstawieniach ikonograficznych, ozdabiano w różne tekstylne czy kartonowe ozdoby. Jak mamy tutaj na przedstawieniu jakiś tutaj pysk psa, skrzydła, rogi. To wszystko miało takie znaczenie właśnie ozdobne, żeby jeszcze lepiej się pokazać, wyróżnić. No i też, żeby ten rycerz był z daleka postrzegany jako wyższy niż w rzeczywistości. Także to też takie, można powiedzieć, znaczenie psychologiczne. Ozdoby złocenia, kucia, trawienia, to pojawiało się właśnie na co lepiej zdobionych hełmach. No i te niezwykłe zabytki możemy podziwiać dzisiaj w muzeach właściwie w całej Europie.
1: No ale taki rycerz musiał mieć niezłą krzepę, bo to przecież wszystko musiało sporo ważyć.
0: Oczywiście, no pamiętajmy, że oni byli szkoleni właściwie od dziecka w walce, w sprawności. Nie przesiadywali godzinami przed komputerem, tylko właściwie cały czas musieli się sprawnie jakoś poruszać, czy to podczas pokoju, trenując na polowaniach, czy turniejach rycerskich, czy to podczas właśnie wypraw wojennych, musieli tą sprawność fizyczną utrzymywać i odpowiednio też się odżywiać. Dieta oczywiście była bogata w mięso. Tak to wszystko właśnie wyglądało. Ludzie byli wówczas niżsi niż dzisiaj, ale jak pokazują badania genetyczne, no lepiej zbudowani, bardziej barczyści, tak? Jak są odkopane jakieś szkielety, to właśnie widać. No i pojawia się pytanie, ile to wszystko ważyło? Można powiedzieć, że taka krótka koszulka kolcza, w zależności jakie ogniwa były, jakiej średnicy, no to tak powiedzmy 8-10 kilo. Taka długa już kolczuga, 15 nawet do 20, jeśli chodzi o taką pełną kolczugę konną z nogawicami, kapturami. No i pełna zbroja płytowa, 25 nawet kilo, nawet do 30 się zdarzało, ale pamiętajmy, że to jest zbroja konna, raczej w niej nie biegano. Kiedy rycerz był wspieszony, walczył w spieszeniu, to część osłon, zwłaszcza osłony na nogi, zdejmował, żeby gdzieś tam nie ugrzęznąć, lepiej i sprawniej się poruszać. Też się pojawia pytanie właśnie, jak oni się w tym wszystkim poruszali, bo to jest taki stereotyp, że to były takie puszki nieruchome. Jest w tym część prawdy, no bo ruchy są ograniczone, tak? Mamy na sobie kirys, taki jak gdyby gorset, który nam usztywnia plecy, ręce. To wszystko do pewnego momentu możemy zrobić ruch, zamach, cięcie, ale do pewnego nie. Niemniej jednak to wszystko jest sprytnie dopasowane pod indywidualnego użytkownika, jak również połączone trokami, nitami ze sobą. No i dzięki temu można bez większych problemów dosiąść konia, a nawet no, też jako rekonstruktor kiedyś też rycerstwa, no widziałem kolegów, którzy fikołki robią właśnie w zbrojach płytowych. Także wszystko jest możliwe, jest kwestią odpowiedniego wyszkolenia.

0: 25-30 kilo to sama zbroja, sama ta osłona, przecież jeszcze broń do tego.
1: Tak jest, do tego jeszcze dochodziła broń, miecz, tu w zależności od długości miecza, miecz jednoręczny koło kilograma, maksymalnie półtora kilo, popularniejszy miecz długi, no i ta najcięższa broń piechoty, popularna w XV wieku, miecz dwuręczny, no to już właściwie 4 kilo, do tego jeszcze dołóżmy sobie oczywiście tarczę, która też drewnianą, krytą klejonym lnem, skórą, czasami jakimiś okuciami metalowymi też mogła kilka kilogramów ważyć. No sama taka gruba, wypchana runem owczym kurtka, czyli przeszywanica zakładana pod zbroję, a dla zwykłych plebejskich wojowników jedyna osłona, no też mogła ważyć kilka kilo, jak te nasze dzisiejsze puchowe kurtki na zimę. Także to na pewno trochę ważyło.
0: Skoro przy tym uzbrojeniu jesteśmy, to tu elementy uzbrojenia też możemy prześledzić.
1: No to skupmy się na mieczach. No to tutaj wyjmiemy taką replikę, żeby pokazać. Przejdźmy do tych najdawniejszych naszych mieczy prezentowanych w gablocie. No i zastanówmy się, z czego taki miecz się składa. No widzimy je często na filmach, na ilustracjach, w grach. Przede wszystkim głownia, czyli główna część miecza. Ta najdłuższa, zwana czasami z niemieckiego klingą, również tu się też przyjęła taka nazwa w Polsce. Głownia zaopatrzona jest w dwa ostrza, na końcu sztyl.

służący do pchnięć tych najgroźniejszych, można powiedzieć, ciosów. Po środku głowni jest zbrocze, taki rowek służący, żeby ta broń nie była za ciężka, była trochę wyważona i też wzmacniający konstrukcję, żeby nie pękło w razie czego ta głownia. Mamy gardę i jelec, czyli osłonę dłoni, która ma za zadanie jak gdyby chronić dłoń przed zsunięciem się głowni przeciwnika, ostrza i poranieniem, ale też wspomaga lepsze trzymanie tej broni, żeby tak łatwo nie wypadło właśnie z ręki. Mamy rękojeść, czyli taki chwyt pod spodem, trzpień metalowy, który nam w krzyż to wszystko łączy. Na to szło drewno, skóra, no i dzięki temu można było pewniej tą broń trzymać. Na końcu chwytu rękojeści mamy głowicę, czyli taki ciężarek w różnych kształtach, w zależności od wieku, też kraju, gdzie to występowało. Albo okrągły, jak tutaj, albo w kształcie takiego półksiężyca, litery D. Najróżniejsze były kształty. No w nich się często znajdowały, jak wiemy z opowiadań, jakieś relikwie świętych, jak na przykład miecz słynnego właśnie Rolanda. To też jakieś były zdobienia, krzyżyki w tym miejscu, ale przede wszystkim głowica służyła do wyważania tej broni, no bo z jednej strony mamy króciutką rękojeść, z drugiej długą głownię i żeby nam to nie przeważało do przodu, to do tego to wszystko właśnie służyło. To są podstawowe części miecza. Ale teraz skupmy się, jak ten miecz ewoluował, jak wyglądał. No mamy najstarszy miecz z wieku XI, znaleziony w Żółwińcu koło Konina, pobliżu właśnie strumienia, gdzieś tam w mule to wszystko leżało. Malutki, lichy, pordzewiały, z bardzo krótką rękojeścią, byśmy powiedzieli, takim chwytem, trzpieniem, jak dla dziecka, no ale pamiętajmy, że właśnie ci ludzie byli wtedy mniejsi i widocznie to wszystko, taka długość rękojeści im wystarczała. Świetnie wykonany, świetnie wyważony, mimo że no, mocno skorodowany i zniszczony przez rdze. Oplot rękojeści drewniany, skórzany, tutaj się oczywiście nie zachował, się rozpuścił. Także tak to wszystko wyglądało. Początkowo te miecze tak zbyt finezyjne też nie były z czasów, powiedzmy, wikingów i naszych wojów. Miały krótki jelec i dosyć szeroką głownię, nie były też zbyt długie. No ale później pod wpływem rozwoju sztuki wojennej pojawia się miecz długi w XIII wieku, czyli miecz z wydłużoną rękojeścią, dzięki któremu można zadawać ciosy i je zarówno jednorącz, walcząc konno, trzymając w drugiej ręce tarczę, wodze, jak i na pieszo oburącz, wyprowadzając takie silne dosyć ciosy. Ten miecz już umożliwia taką bardziej specjalistyczną szermierkę, fechtunek. Pod koniec średniowiecza powstawały traktaty ilustrowane, pokazujące różne właśnie postawy, cięcia, ciosy. No i jest to dosyć miecz popularny w popkulturze, jak na pewno wszyscy Państwo oglądali albo grają we Wiedźmina. To też właśnie tak zwane tam długie miecze występują, także to też przeniknęło do popkultury. Te największe miecze to miecze dwuręczne, używane często przez pod koniec średniowiecza i w renesansie przez najemnych niemieckich żołnierzy, zwanych Landsknechtami, takich dosyć lekko zbrojnych, w półzbrojach, w takich dosyć fantazyjnych, krzykliwych strojach, które miały pokazać odwagę. Jest to broń nie noszona w pochwie, nie noszona na plecach w pochwie, jak to często gdzieś tam występuje w filmach czy popkulturze, ale noszona po prostu na ramieniu. Około nawet 4 kg mogła ważyć, długie, no nawet 1,80 m, czy jeszcze nawet czasami dłuższe, z takim dosyć długim jelcem, takim też dodatkową osłoną, ricasso pod krzyżem, wąsami odchodzącymi. Na ricasso pod krzyżem możemy sobie chwycić tą głownię na takim przedłużeniu i zadawać dzięki czemu jakieś pchnięcia i ciosy gdzieś tam z bliska, no bo jest to dosyć broń długa, nieporęczna. Mamy tu taki też egzemplarz miecza płomienistego z niemieckiego Flamberg, który przypomina trochę takie ząbki do noża, do chleba, czy jakąś piłkę. No miało to pewnie jakieś takie znaczenie też bojowe, żeby zadawać większe obrażenia, ale przede wszystkim było to znaczenie psychologiczne. Takie miecze nosił doświadczony wojownik, doświadczony zbrojny, który pokazywał, że jest no, takim zabijaką,
nie cofnie się przed niczym i trudno go będzie pokonać. My takie miecze dzisiaj możemy oglądać również noszone na czele kolumny podczas zmiany warty Straży Szwajcarskiej w Watykanie, co ciekawe, jako właśnie taki symbol oficerski pochodzący właśnie z XVI wieku.

0: Ale nie tylko miecze tu mamy.
1: Mamy tutaj również broń drzewcową. No, jeśli rycerz, wojownik, to włócznia. Mamy tu odkopane groty z niedalekich właśnie terenów, nawet około poznańskich, czy też Europy Środkowej. To też się zmieniało. Oszczepy, czyli takie włócznie do rzutów, mają krótkie groty. To wszystko było lepiej wyważone i można było nimi miotać nawet na 15-20 metrów, ale włócznia do walki, taka do walki oburęcznej, czy też włócznia rycerska, z której wywodzi się kopia, to już jest broń dłuższa, cięższa, sięgająca nawet 3-4 metrów, z grotem na takiej dużej, do dużej tulei, długim grotem, liściastym albo takim romboidalnym. No i to była właściwie standardowa broń rycerska. Kopię trzymano pod pachą, rycerz rozpędzał się do około 50 km na godzinę na rumaku bojowym, trzymając tą kopię pod pachą. Miał dosyć daleki zasięg, to dużą prędkość i atakował przeciwników, czy konnych, czy pieszych, zrzucał, nadziewał, no i kopia kruszyła się. Mówimy, takie powiedzenie jest kruszyć z kimś kopię, czyli walczyć, pojedynkować się. To pochodzi właśnie z czasów rycerskich, bowiem kopia była w środku wydrążona, żeby nie była zbyt ciężka do trzymania, no i często się kruszyła, wówczas giermek podawał nową, albo też rycerz sięgał właśnie za miecz, topór i też inną broń.
0: Coś jeszcze ciekawego możemy tutaj zobaczyć? Czy po prostu zapraszamy do muzeum, żeby poznać historię?
1: Zapraszamy oczywiście do Muzeum Wielkopolskiego, Muzeum Wojskowego. Mamy tutaj broń sprzed 1000 nawet lat, o czym mówiliśmy, kilkuset lat. Mamy broń z czasów Powstania Wielkopolskiego, z wojen XVII wieku, aż do czasów współczesnych mamy broń i oporządzenie wojskowe. No, historia toczy się dalej, cały czas trwa ten rozwój zapoczątkowany już w czasach starożytnych i w średniowiecznych. Im lepsza broń, tym lepszy pancerz. Im lepszy pancerz, tym lepsza broń i pocisk, żeby to wszystko przebić.
2: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Ten dowód życia dodał mu odwagi, ale długo jeszcze musiał czekać, zanim Ariusz odzyskał przytomność i zdołał przemówić. Zaczął od pytań, gdzie się znajduje, kto i jak go ocalił, ale wnet przypomniał sobie bitwę. Wątpliwość w zwycięstwo zbudziła wszystkie jego obawy, ale po chwili uspokoił się nieco i stał się rozmowniejszym. Nasze ocalenie, rzekł, zależy głównie od wyniku bitwy. To, coś uczynił dla mnie, uznaję w zupełności. Ocaliłeś mi życie z narażeniem swojego. Cokolwiek bądź się stanie, zapewniam ci moją wdzięczność. Nie poprzestanę na tym. Jeśli los będzie nam sprzyjał i zdołamy się stąd szczęśliwie wydostać, obsypię cię łaskami, jak przystoi na Rzymianina, mającego możność wywdzięczenia się. Czy jednak twą dobrą wolą i ofiarą wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, tego jeszcze nie wiem i dlatego... Tu się zawahał. Musisz mi przyrzec, że oddasz mi największą przysługę, jaką człowiek człowiekowi wyświadczyć może, a to przyrzeczenie musisz natychmiast złożyć. Jeśli to, czego będziesz żądał, nie jest zakazane przez nasz zakon, spełnię twą wolę, odrzekł Ben Hur. Ariusz zatrzymał się chwilę. Czy istotnie jesteś synem Hura, Żyda? Zapytał. Jest, jak rzekłeś. Znałem twego ojca. Juda przysunął się do trybuna i słuchał chciwie, spodziewając się, że nareszcie usłyszy coś o swoich. Znałem i kochałem go, ciągnął dalej Ariusz. Tu nastąpiła chwila milczenia, jak gdyby jakaś nowa myśl zajęła mówiącego. Niepodobna, mówił dalej, abyś ty, jako jego syn, nie był słyszał o Katonie i Brutusie. Byli to wielcy ludzie, a największymi okazali się w chwili zgonu. Umierając, zostawili przykład i prawo, droższe nad wszystko. Po nich żadnemu Rzymianinowi nie żyć w hańbie i niewoli. Czy słuchasz? Słucham. Każdy obywatel Rzymu nosi pierścień. Noszę go i ja, a teraz chcę, abyś go zdjął. To mówiąc, wyciągnął rękę do Ben-Hura, a ten uczynił zadość rozkazowi. Włóż pierścień na swój palec. Ben-Hur i w tym był posłuszny. Ta drobnostka może ci oddać wielkie przysługi, ozwał się Ariusz po chwili. Mam posiadłości i pieniądze i nawet w Rzymie liczą mnie do bogatych. Nie mam rodziny, a gdy pokażesz ten pierścień memu wyzwoleńcowi, który zarządza w czasie mej nieobecności moim majątkiem, usłucha cię we wszystkim. Znajdziesz tego człowieka w willi pod Misenum, a gdy mu opowiesz, w jaki sposób i gdzie otrzymałeś ten klejnot, uczyni zadość wszelkim twym żądaniom. Jeśli przeciwnie żyć będę, uczynię dla ciebie więcej. Wyzwolę cię i wrócę cię do domu i rodziny. Jeśli wybierzesz inną drogę, dopomogę ci do osiągnięcia tego stanowiska, jakiego zapragniesz osiągnąć. Czy słyszysz? Słyszę. A więc złóż przysięgę na bogów. Nie, szlachetny trybunie, tego nie uczynię, bom Żyd. Więc przysięgnij na twego Boga lub użyj jakiejkolwiek najświętszej w tej wierze formuły, ale przyrzecz, że uczynisz jak każe. Czekam, a ty złóż obietnicę. Szlachetny Ariuszu, z słów twoich sądzę, że żądasz rzeczy bardzo ważnej. Powiedz mi więc pierwej, czego żądasz. Czy wtedy wykonasz przysięgę? Gdybym to przyrzekł, już byłbym niejako zobowiązany, a tu Ben-Hur nagle przerwał mowę okrzykiem: Błogosławiony Bóg ojców moich, bo oto okręt przybywa. Z której strony? Od północy. Czy umiesz rozpoznać po znakach, do kogo statek należy? Nie, byłem tylko wioślarzem. Czy ma flagę? Nie widzę dotąd żadnej. Ariusz zatonął w myślach i milczał. Szukaj oczyma chorągwi. Nie ma jej. Jak to? Ani żadnego innego znaku? Żagiel galery zwinięty, trzy ławy, a płynie szybko, to wszystko, co widzę. Gdyby to był zwycięski okręt rzymski, wywiesiłby mnóstwo chorągwi, a zatem musi to być okręt nieprzyjacielski. A wiesz, co teraz będzie? Słuchaj, póki mogę mówić. Jeśli to okręt korsarski, każą ci znów wiosłować, ale cię nie zabiją. Ze mną postąpią inaczej. Tu zawahał się. Ja, rzekł wreszcie, za stary jestem, abym zniósł hańbę. Niech mówią w Rzymie, że Quintus Arius zginął w boju wraz ze swym okrętem, jak przystało rzymskiemu wodzowi. Oto co chcę, abyś uczynił. Gdy okręt nieprzyjacielski zbliży się, zrzuć mnie z tej deski w morze i utop. Czy słyszałeś? Złóż przysięgę, że to uczynisz. Nie, tego nie uczynię, rzekł Ben-Hur stanowczo. Prawo dla mnie świętsze. Zakon nasz czyni mnie odpowiedzialnym za twoje życie. Odbierz ten pierścień, to mówiąc zdjął sygnet z palca. Weź go i cofnij wszystkie swoje obietnice. Wyrok, który mnie zasądził na galery, uczynił mnie niewolnikiem. Ale teraz już nim nie jestem. Tak jak nie jestem również twoim wyzwoleńcem. Czuję się przynajmniej w tej chwili synem Izraela i panem siebie. Weź swój pierścień. Nie wzruszyło to Ariusza, który milczał zacięcie. Nie chcesz? Rzekł Juda. Więc nie z złości ani z pogardy, ale aby się uwolnić od nienawistnego mi zobowiązania, oddaję dar twój morzu, patrz, trybunie. I cisnął pierścień w odbęt. Ariusz usłyszał plusk padającego w morze pierścienia, ale nie spojrzał w tę stronę. Postąpiłeś nierozważnie, rzekł. Jest to w twoim zwłaszcza położeniu czyń szaleńca. Śmierć moja nie tylko od ciebie zależy. Życie to nić, którą mogę przerwać bez ciebie. A gdy to uczynię, cóż się z tobą stanie? Ludzie z postanowieniem śmierci wolą ją ponieść z obcej ręki, bo dusza, o której istnieniu upewnia Plato, oburza się na samobójstwo. Oto wszystko. Gdybyś ty mnie był poprosił o podobną przysługę, nie byłbym ci jej odmówił. Teraz obydwa jesteśmy zgubieni, a pierścień był jedynym dowodem mej ostatniej woli i mógł ci dać szczęście. Ja zejdę ze świata, opłakując wydartą mi chwałę i zwycięstwo. Ty będziesz żył, aby umrzeć trochę później z wyrzutem, że dla nierozumnych przesądów nie spełniłeś świętego obowiązku. Boleję nad tobą. Ben-Hur wyraźnie widział następstwa swego czynu, ale nie zawahał się ani chwilę. W ciągu 3 lat mej niewoli ty, trybunie, pierwszy spojrzałeś na mnie łagodnie. Czy tak? Nie, o nie, był jeszcze ktoś. Na tę myśl głos Judy ścichł, albowiem przed oczyma duszy ujrzał tak wyraźnie, jak gdyby była tuż przed nim twarz młodzieńca, który go napoił u starego źródła w Nazaret. Przemógłszy wzruszenie, mówił dalej. Jeśli twoje spojrzenie nie było pierwszym objawem współczucia w ciężkiej mej niedoli, to w każdym razie ty pierwszy spytałeś mnie, kim jestem. A jeśli w ostatniej przygodzie uratowałem cię z myślą, że twe ocalenie może mi przynieść jakąś korzyść, to jednak w tym czynie nie było samolubstwa, wierzaj mi. Co więcej, widzę coraz wyraźniej, że Bóg użyczy mi szczęścia, jakiego pragnę tylko za pomocą sprawiedliwych środków. Idąc za głosem i przeświadczeniem sumienia, raczej umarłbym z tobą, niż bym się stał twoim mordercą. Takie jest moje postanowienie i choćbyś mi ofiarował cały Rzym, jeszcze bym cię nie zabił. Czyż prośba moja nic nie znaczy? Rozkaz miałby większe znaczenie, ale i ten mnie nie wzruszy, powiedziałem. Umilkli i obaj czekali. Ben-Hur spoglądał w stronę przybywającego okrętu. Ariusz zaś spoczywał z zamkniętymi oczyma, jakby obojętny. Jesteś pewny, zapytał w pewnej chwili Ben-Hur, że przybywający statek należy do nieprzyjaciół? Tak sądzę, brzmiała odpowiedź. Staje i spuszcza łódź. Czy widzisz chorągiew? Czy nie ma innego godła, po którym mógłbym rozpoznać, czy to jest rzymski okręt? Gdyby statek był rzymski, miałby hełm powyżej masztu. Nabierz więc otuchy, widzę hełm, a ludzie płynący na łodzi ratują tonących. Piraci nie znają litości, nie uczyniliby tego. Mogą potrzebować wioślarzy, odparł Ariusz, pomnąc, jak sam zbierał tonących w tym celu. Ben-Hur nieustannie przypatrywał się ruchom płynących. Okręt porusza się, rzekł? W jakim kierunku? Po prawej stronie od nas stoi opuszczona galera. Ku niej właśnie płynie statek. Tak jest. Zrównał się z nią i wysyła ludzi na pokład. Słysząc te słowa, Ariusz otwarł oczy i ożywił się. Dziękuj twemu Bogu, rzekł do Ben-Hura, spojrzawszy na galerę. A ja winienem podziękę moim. Gdyby to był statek korsarski, zatopiłby pokonaną galerę, a nie starałby się jej ratować. Po tym czynie i hełmie na maszcie poznaję Rzymianina. A zatem moje jest zwycięstwo, a fortuna nie opuściła mnie. Jesteśmy uratowani, daj więc znak ręką, wołaj ich, niech przybywają prędko. Będę Dumwirem, a ty? Znałem twego ojca i miłowałem go. Był księciem i przekonał mnie, że Żyd nie jest barbarzyńcą. Zabiorę cię z sobą i uczynię cię mym synem. Tak więc dziękuj twemu Bogu i wołaj na wiosłujących. Śpiesz się, a prędko, bo musimy puścić się w pogoń, aby ani jeden rozbójnik nie uszedł. Śpiesz się. Juda, wsparłszy się na desce, począł dawać znaki ręką i wołać z całej siły. Po chwili z łódki zauważono te znaki i skierowano się ku nim. Wkrótce potem byli już na pokładzie galery, gdzie Ariusza przyjęto z wszystkimi honorami należnymi zwycięskiemu wodzu. Leżąc na wezgłowiu, wysłuchał szczegółów zakończenia walki. A gdy zebrano rozbitków, wywieszono na nowo flagę komendanta i śpiesznie skierowano się ku północy, aby się połączyć z resztą floty i dokonać zwycięstwa. W właściwym czasie drugie 50 okrętów zamknęło odwrót uciekającym piratom i zniszczyły ich, biorąc dla dopełnienia sławy Ariusza 20 nieprzyjacielskich galer do niewoli. Na wybrzeżu Misenum radośnie witano powracającego Ariusza, a towarzyszący mu młody człowiek zwrócił szybko uwagę przyjaciół trybuna. Na zapytania opowiedział im historię swego ocalenia, starannie omijając wszystko, co się odnosiło do poprzednich kolei młodego Żyda. W końcu przywołał Ben-Hura do siebie i rzekł, kładąc rękę na jego ramieniu. Zacni przyjaciele moi, oto mój syn i dziedzic mego majątku. Jeśli jest wolą bogów, abym pozostawił jaki majątek, będzie on nosił moje imię. Polecam go wam, prosząc, byście

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
2: Tak, zakres.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emał.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. Mam nadzieję, że ten psalm 34 jakoś przytrzymuje Was przy naszej audycji, tak byśmy sobie wspólnie mogli znowuż dalej rozważać to piękno tych słów pełnych wdzięczności wobec dobrego Boga, bo jeżeli słuchaliście Państwo nas tydzień temu, to mam nadzieję, że w tej atmosferze takiej wdzięczności i podziękowania Mu za wszelkie dobro, które nam ofiarowuje, dalej żyjecie. No i sądzę, że z tekstem psalmu będziemy dalej się w tym umacniać.
1: Tak, psalm 34, a nasze spotkanie ma już numer 565, więc
2: piąty,
1: to będzie już daleko. Co czytamy teraz?
2: To znaczy, ja bym powiedział, chyba byśmy musieli, wie pan co, od chyba tego trzeciego i czwartego i tak właściwie 3, 4, 5, bo wiem, że tam czytaliśmy chyba w zeszłym tygodniu, ale z pewnością nie zdążyliśmy jeszcze tego do końca omówić, więc chyba skończyliśmy, o ile się nie mylę, na drugim wersecie, nie? Bodajże dlatego 3, 4, 5 może teraz.
1: To czytam, proszę Państwa. Przypominam, że to jest ten taki psalm, który jest podzielony na wersety odpowiadające literom pierwszym, czy kolejnym literom alfabetu. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi.
2: Szóstka też, bo widzę, że ma jednak wspólny temat.
1: Spójrzcie na Niego, promieniecie radością, a oblicze Wasze nie zaznają wstydu.
2: O, właśnie tak.
1: Znany bardzo tekst, prawda?
2: Bardzo ładny, tak. No jest to prześliczny psalm w ogóle samej wdzięczności. Jeżeli tylko jesteście Państwo w pełni radości życia czy wdzięczności za coś, bardzo Wam ten psalm polecam, bo myślę, że kiedy gdzieś tam radujecie się czymkolwiek i odnosicie to do Pana Boga jako do źródła waszego szczęścia, waszej radości, no to włożycie w te słowa całość waszej relacji z Panem Bogiem, a więc całość waszego uczucia wdzięczności i tego wszystkiego, co was łączy z Panem Bogiem, od którego doświadczyliście dobra. To, no, będzie to ogromną radością Bożą, ale ciągle wam, znaczy powtarzam tak z ubiegłego tygodnia, jako takie motto naszego dzisiejszego też spotkania. Pamiętajcie, nigdy nie czynimy żadnej łaski Panu Bogu, że my Mu za coś tam dziękujemy, że jesteśmy wdzięczni, nawet jeżeli jest to wdzięczność taka autentyczna, to pamiętajcie, szatan będzie zawsze usiłował nam to zepsuć właśnie pychą naszą. Och, jej, jaki jestem wspaniały, bo ja dziękuję Panu Bogu, że no niech się Pan Bóg cieszy, bo ja Go zauważyłem, że w ogóle się do Niego zwracam. Nie, Pan Bóg natychmiast to odrzuci, bo naprawdę proszę wierzyć, po pierwsze, Pan Bóg niczego nigdy od nas nie potrzebuje i nasza wdzięczność do niczego Mu nie służy. Ona jest nam potrzebna dla uświadomienia sobie, jak dobry jest Bóg, który z drugiej strony jest nam tak niezwykle potrzebny, abyśmy my nasze życie mogli wieść, tak powiedzmy, we względnym spokoju. I to Bóg wszystko nam daje, abyśmy my mogli zarówno dobro czynić, jak i dobro odbierać. I dlatego wdzięczność Jemu za cokolwiek to jest Jego prawem, a naszym obowiązkiem. Z tytułu sprawiedliwości. Okazać wdzięczność za to, co mi daje, ale bez najmniejszego cienia pychy, że ja tutaj łaskę czynię Panu Bogu, bo ja Mu powiem, no dziękuję i tak dalej. Nie. Proszę Państwa, to nie. Po prostu Bóg tego oczekuje, mówię, z tytułu sprawiedliwości, ale też jak powiedziałem Wam też w ubiegłym tygodniu, że człowiek, który jest wdzięczny, natychmiast otwiera jeszcze szerzej swoje serce i wtedy Bóg ma radość dawania jeszcze więcej. Jeżeli będzie chciał, jeżeli wie, że kolejne dary będą nas rozwijały, będą rozwijały i umacniały naszą relację osobistą z Nim według tego, czego On oczekuje, to jak najbardziej będzie nam dawał. To to wszystko będzie od nas zależało. Natomiast nie psujmy tego niezdrową intencją jakąkolwiek, że no niech się cieszy, bo ja mu coś powiedziałem. To jest obrzydliwe, bo zresztą kim my jesteśmy wobec niego. A więc dusza moja będzie chlubiła się w Panu, niech słyszą to pokornie i niech się weselą. Zewnętrznie wyrażam to, co czuję w sercu. To było tak niezwykle ważne. Już ileś psalmów, proszę Państwa, o tym mówiło, kiedy ludzie przychodzili do świątyni, właśnie psalmami dziękczynnymi wychwalali Pana za otrzymaną pomoc. To jest też przede wszystkim świadectwo prawdy działania Bożego w moim życiu. Jeżeli ja to chowam tylko dla siebie, to ja nie rozgłaszam należnej chwały Bożej, po to, żeby inni również mogli powiedzieć sobie właśnie to, no skoro jemu pomógł Bóg, dlaczego mi może nie pomóc? A więc przede wszystkim to, gdy ja wyrażam wdzięczność, oddziaływuje na innych, oddziałuje, proszę Państwa, wzmożeniem zaufania i chęci również skorzystania z tej pomocy Bożej. I o to najbardziej chodzi Panu Bogu. Jeżeli ja go publicznie wychwalam, to nie tylko dlatego, by oddać prawdę jego działania, ale również właśnie to, niech słyszą pokornie i niech się weselą, czyli niech na nich również spocznie ta wielka radość, którą ja posiadam i niech to w nich od razu wzmoże pragnienie skorzystania z tej samej pomocy, bo jeżeli ja się cieszę autentycznym szczęściem innym, no to innych to nie powiem, że to jest złe, że kiedy powiem, Boże, no też bym tego pragnął, też bym pragnął tego dla siebie. Proszę bardzo, powie Bóg, jak najbardziej pragnij, oczywiście czekaj, bo ja działam mimo wszystko z mądrością moją, a nie z według twoich oczekiwań, ale to, że jestem ci życzliwy, to jest pewne, bo to ja jestem taki. Nawet nie dlatego, że ty mnie o to prosisz, ale dlatego, że ja jestem dobry, życzliwy, łaskawy, a więc tylko wystarczy, że będziesz mnie prosił, to ja już będę spieszył z moją pomocą, nie? A więc niech słyszą pokorni, niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana i Jego imię wspólnie wywyższajmy. Tu autor ewidentnie już się centruje na sobie, skupia się na sobie, ale to nie ma nic wspólnego z jakimś egocentryzmem, tylko chce wyśpiewać, mówi uwielbiajcie ze mną, cieszmy się razem ze mną.
1: Żeby mnie dołączyli do Jego radości.
2: Do Jego radości, tak, i tej oczywiście radości skierowanej ku Bogu, a więc nie tylko ja go będę wychwalał, wychwalać go będą inni, którzy dołączą właśnie do mojej radości, bo zawsze tego nas też pięknie Kościół uczy. Modlitwa wspólnotowa jest więcej warta niż modlitwa indywidualna. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym, czego Bóg uczy każdego człowieka, jeżeli chodzi o modlitwę głęboką i tak dalej. To każdy ma swoją wartość, ale zawsze modlitwa wspólnotowa z faktu, że dołączają do niej nowi uczestnicy, ona ma taką wartość naprawdę bardzo, bardzo wielką. Im więcej jest tych, którzy wychwalają Pana Boga, tym większy jest skutek Jego działania. I to dlatego nieraz właśnie mamy te zachęty ze strony, nie wiem, naszego episkopatu czy biskupów, abyśmy modlili się właśnie wspólnie. Wspólnie, ponieważ modlitwa wspólnotowa jest modlitwą o wiele wyżej cenioną przez Boga. A więc uwielbiajcie ze mną Pana i razem wywyższajmy Go. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. To jest świadectwo tego, co było. Oczywiście zawsze się to pojawia. Pamiętacie Państwo, że gdy autor biblijny wychwala Pana, to prawie właściwie chyba zawsze wraca do sytuacji, która była dla niego trudna. Tutaj mamy akurat to, co było u Dawida. Był tam u króla Gad, Akisza. Tam go to no, troszkę kosztowało, bo ten Akisz tam się na niego zamierzył. A więc przypomina sobie tę sytuację i przypomina inne.

0: bo Pan wam odpowie tak, jak mi odpowiedział, nie? A więc wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. To stwierdzenie to jest bardzo, a bardzo wartościowe, bo państwo też doskonale wiecie, któż z nas się czegoś nie bał. Wtedy, kiedy odczuwamy trwogę, czujemy przede wszystkim swoją słabość, czasami bezradność, osamotnienie, bo nawet kiedy mamy bliskich, sami stwierdzają, że w pewnych sytuacjach, a jest ich dosyć sporo, nie są w stanie nam pomagać. Mogą przy nas być, mogą nam pomagać, powiedzmy, no nie wiem, docelowo tam w załatwieniu czegoś, ale nie odejmą od nas trwogi. Ja już też ileś razy przeżywałem taką trwogę, czy ileś razy, no w tych razach, które pamiętam. W nagłych sytuacjach, kiedy człowiek dowiaduje się, że jest na przykład bardzo ciężko chory, a w ogóle nie wiedział o tym, choroby w ogóle przeżywane są bardzo samotnie. Nawet jeżeli nasi bliscy są przy nas, to człowiek cierpi sam. Tak, bo ja wiem, że oni nie cierpią. Ja nie mam oczywiście pretensji do nich o to, że nie cierpią, ale oni natychmiast pójdą do swoich własnych spraw. Powiedzą mi 2-3 miłe słowa, nawet bardzo wartościowe słowa, pomogą mi w czymś, ale przeżywam cierpienie, zwłaszcza choroby, zawsze sam. I to jest, każdy z nas to przeżywa, zwłaszcza kiedy są to ciężkie choroby, to państwo sami to wiecie, choroba bardzo odgradza nas od naszych bliźnich, chociaż my byśmy tego nie chcieli, albo oni by nie chcieli, ale tak się po prostu dzieje naturalnie, chociażby z faktu, że tylko my chorujemy, a oni nie. Owszem, kiedy też nie jest bezpiecznie i dobrze przebywać w grupie chorych na tę samą chorobę, bo wtedy mamy z kolei głupie tendencje do prześcigania siebie i w licytowaniu, kto gorzej cierpi. Bo to z reguły tak jest, że jeden drugiego nie słuchaj, a ja jestem chory na to, ale no ty, ale ja dopiero i tak dalej, i tak, ale no, ale wiecie, tam te wasze cierpienia, ale posłuchajcie mnie.
1: Chyba z naszego polskiego
0: oczywiście,
1: tak.
0: Tak, bo to jest takie licytowanie się właśnie i to jest takie dowalanie sobie chorób, a potem jeszcze denerwowanie siebie, bo jak to możliwe, żebym ja nie cierpiał bardziej niż inni, a inni udowadniają, że cierpią bardziej ode mnie i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę państwa, o co chodzi, to tu mamy do czynienia właśnie z czymś takim doświadczeniem tej bliskości Boga w różnych trudnych sytuacjach, bo rzeczywiście tam, gdzie człowiek nie dotrze, Bóg jeszcze może. I to jest to cudowne poczucie bliskości. Tu państwo też pamiętacie na tym tle właśnie mimo wszystko ogrom cierpienia Hioba, któremu Bóg się nie przynajmniej przez długi okres czasu nie dał mu znać. Tak samo jak od razu myślę, że też wpadacie państwo w to przypomnienie sobie straszliwego cierpienia Jezusa na krzyżu, kiedy mówił: Boże mój,
1: czemuś mnie opuścił?
0: Opuścił właśnie to dojmujące odczucie totalnej samotności. Bo to jest, no Pan Jezus przyjął na siebie każdą możliwą formę czy postać cierpienia człowieka. I ta samotność doświadczenia ludzkiego to jest, proszę państwa, no szalenie mocna. Ja sobie też uświadamiam to bardziej jeszcze, kiedy przypominam tutaj sobie ten piękny tekst Evangelium Vitae naszego świętego Jana Pawła II, jego encykliki, kiedy wspominał właśnie o przynajmniej jednej z przyczyn eutanazji, ale o ile nie głównej przyczyny eutanazji. Dlaczego ludzie nie chcą cierpieć? Nie dlatego nawet, że się boją ogromu cierpienia, ile samotności cierpienia. I że wołanie o śmierć przez eutanazję jest tak de facto wołaniem o pomoc, by ktoś był. Że właśnie ludzie najbardziej o eutanazję wołają ludzie doświadczający samotności. To nie dlatego, że nawet nie ma przy nich kogoś, ale doświadczający tego, że nawet ktoś, kto przy nich jest, nie jest w stanie mu pomóc, bo ludzkie możliwości są naprawdę ograniczone i wtedy ludzie doświadczają właśnie tej samotności i Jan Paweł tak bardzo właśnie mówił: bądźcie przy nich, bądźcie. Niech chociażby wasza obecność przy nich będzie tym takim załagodzeniem, chociażby częściowo, trzymając ich za rękę, jesteście przy nich i dajecie im znak, że nie cierpią sami. I wtedy będą mieli jeszcze w sobie siły, by to cierpienie kontynuować tak długo, jak jeszcze Bóg im na to pozwoli. Nie? Natomiast no właśnie to, co mamy, no to mamy. Ponieważ boimy się cierpieć szybko, to zakończyć i w ogóle o nic nie pytać. W każdym razie uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zapłoną wstydem, czy nie zaznają wstydu.
1: Fragment.
0: Tak. To nawet stare tłumaczenie, bo ja już mam

0: to nowsze, tamto nie zapłoną wstydem, jest bardzo ładne tutaj. Tu jest, mam akurat, że nie zaznają wstydu. Dlaczego? Dlatego, że cieszycie się w sposób autentyczny i kiedy się cieszycie, to znaczy macie serce otwarte, Bóg je też napełni wam no naprawdę radością. I to potwierdzenie w wersecie 7, może tylko ten króciutki werset 7, ponieważ on jest takim podsumowaniem właśnie tego, tej radości.
1: Ale to faktycznie króciutki, mamy minutę przed przerwą.
0: Okay.
1: O tobie tak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków.
0: Ucisków, tak. Autor to potwierdza, widzicie Państwo, że biedak zawołał. Ten biedak to jest oczywiście on sam siłą rzeczy. Natomiast kiedy mówi, że to ja jako biedak, a więc myśli o sobie, natomiast mówi generalnie. I to jest bardzo piękne, bo mówi, moje doświadczenie może być doświadczeniem każdego z was, bo każdy z was jest biedakiem. Wtedy, kiedy cierpimy, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, nawet gdybyśmy grube miliony posiadali w portfelu, jesteśmy biedakami, bo są sytuacje, wobec których naprawdę nic nie możemy zrobić, nie jesteśmy w stanie się im przeciwstawić i do takich sytuacji należy rzeczywiście choroba, należy jakiś gwałtowny atak ludzi, czy których się nie spodziewaliśmy, czy od których się nie spodziewaliśmy, niebezpieczeństwo śmierci, jakiekolwiek sytuacje, które się mogą zdarzyć i to jest coś, co rzeczywiście czyni z nas biedaków w każdej sytuacji i to niezależnie od zamożności materialnej i władzy, jaką możemy posiadać, nie? Natomiast jest to piękne stwierdzenie, Pan usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków, to znaczy Pan uznał, że rzeczywiście moje cierpienie jest uzasadnione, boję się, wyczekuję od Niego pomocy i dlatego kierując się rzeczywiście miłością swoją, Pan zaczął działać. I to jest coś, co ja teraz mogę wam wszystkim ogłosić i przez co ja również zachęcam was, czy żebyście wy obudzili w sobie to samo zaufanie, jakie było moim udziałem. Nie?
1: A werset 8 po krótkiej przerwie.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie. Będziemy teraz czytali kolejny werset, tak?
2: Tak, natomiast będzie to tylko na razie ósmy.
1: Dobrze.
2: Ponieważ mamy potem od 9 do 11, to będzie taka mała kolejna sesja, nie? Sekcja.
1: Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się jego i niesie im ocalenie.
2: Ocalenie, tak. Macie, proszę Państwa, tutaj
1: pewien... trochę wojenny fragment.
2: Raz i nowy zupełnie, ponieważ normalnie powinna być to moja relacja z Panem Bogiem i nie spodziewałbym się wtedy jakiejś postaci trzeciej. A tu jednak się nagle okazuje, autor biblijny prawdopodobnie za natchnieniem Bożym wprowadza anioła jako pośrednika. Pośrednika, który... w imieniu Boga działa, i to zobaczcie, oczywiście na sposób na właśnie wojenny, tak. Anioł Pana zakłada obóz warowny. Oczywiście jest to typowy symbol, że anioł posłany przez Pana otacza mnie jego mocą, tak jak obóz warowny stanowi taką ochronę czy obronę przed ewentualną napaścią przeciwników dla tych, którzy się w tym obozie znajdują. A więc ta łaskawość Pana jest dla mnie jak obóz warowny. Ja się po prostu czuję bezpiecznie, nawet jeżeli nawet wtedy, kiedy jestem zagrożony i czymkolwiek, jakimikolwiek niebezpieczeństwami, Pan daje mi świadomość, jestem przy Tobie. To jest bardzo cenne, bo proszę Państwa, z reguły Pan Bóg tak działa, że właściwie nigdy nie wyzwala nas od niebezpieczeństwa w sposób natychmiastowy. Ja mówię nigdy, bo no, nie znam takiej sytuacji, tak szybko wertuję w pamięci moje Pismo Święte, znaczy moją świadomość czy znajomość Pisma Świętego i nic mi do głowy nie przychodzi. Oczywiście, że jest to możliwe, że Pan ratuje natychmiast, bo może tak być, że w chwili, kiedy gdzieś tam człowiek zawołał, Pan to zrobił. Gdzieś jest chyba taka, jest chyba. Czy to nie był opis uratowania świętego Piotra albo świętego Pawła z więzienia przez anioła pańskiego, gdzie Bóg też wysłał anioła i wtedy, kiedy oni byli skuci łańcuchami, to te łańcuchy nagle opadły, klucze więzienia, znaczy drzwi więzienia się otworzyły i oni wyszli zupełnie w sposób cudowny. Natomiast, proszę Państwa, no nie jest to tak absolutnie natychmiastowe, bo oni jednak cały dzień tam spędzili w tym więzieniu. Zarówno Piotr, jak i Paweł, to nie jest to samo, bo i Piotr był osobno uwięziony i Paweł był osobno uwięziony. Jakaś część tego była, ale to nastąpiło prawdopodobnie jeszcze tej samej nocy, po dniu, kiedy zostali aresztowani, czyli możemy określić, że była to pomoc Pana Boga prawie natychmiastowa. Ale dzieje się to bardzo, bardzo rzadko, właśnie dlatego, że Bóg kieruje się pewnymi celami, które ma. Jeżeli ratuje bardzo szybko, to po to, żeby ci, którzy są uratowani, dawali o nim świadectwo w sytuacji, w której Bóg ich potrzebuje. Dlatego wtedy uwolni natychmiast. Ale nieraz jest tak, że właściwie znacznie częściej, że Bóg od razu nie usuwa tej sytuacji, ale daje odczuć swoją pomoc, swoją obecność, kiedy człowiek nawet w obliczu zagrożenia, ale przestaje się bać. I tym obozem, który Bóg zakłada, to jest siła naszego zaufania, że człowiek wie, że ponieważ Bóg jest dobry, życzliwy, łaskawy, a człowiek stoi po stronie sprawiedliwej, czyli po stronie dobrej, tej właściwej, to Bóg będzie go chronił i dlatego człowiek przestaje się bać. Nawet jeżeli to zagrożenie jeszcze występuje, przestaje się bać. I ten brak strachu jest właśnie określony tutaj symbolicznie owym obozem, którym Pan otacza, czy anioł pański otacza tych, którzy się do niego uciekają. I w tym momencie właśnie strach odchodzi. A więc warowny wokół bojących się jego i niesie im ocalenie. Czyli to wszystko właśnie dzięki sile zaufania człowieka do Boga. Sam fakt właśnie, że człowiek nie odczuwa strachu wobec niebezpieczeństwa, czyli jest pewny, że Bóg mu udziela pomocy, to jest właśnie ów obóz. Zachęcamy teraz, znaczy razem z autorem, od wersetu 9 i 10. Chyba czytaliśmy już, nie? Czy jeszcze nie?
1: Dobrze. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.
2: O właśnie, bardzo ładnie. Skosztujcie i zobaczcie.
1: Bardzo poetyckie są te fragmenty.
2: Tak, tak. A przy tym my je odnosimy bardzo często właśnie do Eucharystii, czyli do czasu Komunii Świętej. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Tak, skosztujcie i zobaczcie, nie?
1: Nawet czytając to pewnie sobie nucimy to w głowie, bo
2: tak,
1: jeżeli inaczej nie potrafię.
2: No, jeżeli Państwo, no... Pytanie, czy znacie, bo to jest też tak, no właśnie w parafiach, gdzie to śpiewamy, właśnie skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. I w tym momencie to jest to przepiękne właśnie, kiedy człowiek podchodząc do komunii, te słowa psalmu odnosi specjalnie do tejże sytuacji, ale tu oczywiście w psalmie sytuacja jest o wiele, wiele, proszę Państwa, szersza, bo skosztujcie i zobaczcie, jak dobry w swym pomaganiu, czyli jak życzliwy, łaskawy, jak opatrznościowy, jak opiekuńczy, czy pomocny może być Pan. Czyli skosztujcie, czyli doświadczcie poprzez sytuacje, w których wy się znajdujecie. Te sytuacje, w których nie możecie sobie poradzić, które są trudne, ale doświadczacie właśnie tego, w jaki sposób pomaga wam Pan. To jest to owo poetyckie stwierdzenie, skosztujcie. Skosztujcie, więc doświadczcie, zobaczcie, czyli przekonajcie się, jaki Pan jest dobry i rzeczywiście szczęśliwy jest ten, który się do Niego ucieka, czyli który o Nim nie zapomina, który ma tę siłę zaufania i który doświadcza ostatecznie pomocy. Dlatego to szczęście człowieka ma te trzy składniki właśnie. Moje zwrócenie się, siła zaufania i odpowiedź Pana Boga. I w tym momencie macie to stwierdzenie z jednej strony, ponieważ czujecie się szczęśliwi, nie zapominajcie o bojaźni pańskiej, czyli niech to wasze szczęście skieruje się ku jeszcze większemu uszanowaniu Pana Boga. A dlaczego jest napisane święci? To nie jest ta kategoria świętych, których Kościół świętymi ogłasza, aczkolwiek oczywiście, że jeżeli ktoś był taki na ziemi święty, a święci byli, no to oni rzeczywiście tę ufność, to zaufanie do Pana podnieśli naprawdę na poziom najwyższy. Bo właśnie wtedy Bóg mógł im ofiarowywać swoje ogromne dobra. Natomiast tutaj owo święci, to znaczy wy, którzy do Niego należycie. Świętymi są członkowie narodu wybranego, bo oni świętymi stają się na fundamencie przymierza. A więc ci, którzy zawarli z Bogiem przymierze, a więc mają specjalne prawo do łaskawości Bożej, bo są ludem przymierza. My teraz też mamy dokładnie to samo i to w stopniu absolutnie większym, bo to przymierze ostateczne wypełnia się w Panu Jezusie. A więc my też należymy do ludu przymierza i to nowego przymierza i dlatego mamy największą już, czy największe prawo do Bożego miłosierdzia, oczywiście o ile tylko raz chcemy z tego prawa skorzystać, a dwa, jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani, zwłaszcza poprzez łaskę uświęcającą. To wtedy Bóg nie ma żadnych granic i żadnych przeszkód, by nam na mocy tego przymierza, by nam swoją łaskawość udzielać, nie? A więc święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. A więc ci, którzy rzeczywiście za dużą część, fundamentalną część swojego życia uważają Boga. Bogobojny jest ten, kto rzeczywiście żyje tą świadomością dobrego Boga, żyje świadomością, że ten Bóg jest obecny w jego życiu, mu pomaga. To są ludzie bogobojni. My kojarzymy to może, ja nie powiem, czy może nieco płycej, ale od tej strony widzialnej. To są ci przede wszystkim, którzy dużo się modlą, którzy potrafią Pana Boga wpleść w swoje dywagacje, w swoje rozmowy i tak właśnie mówią, o kiedyś to było o wiele bardziej. To pamiętam, kiedy zwłaszcza słyszałem, zwłaszcza moją babcię, to ona bardzo często wplatała w jakiekolwiek zdania, które tam wypowiadała w swoje wypowiedzi, to zawsze było daj Boże albo Bogu dzięki. Cokolwiek było takiego, ci ludzie naprawdę kiedyś mieli tę świadomość bliskości Pana Boga. To było zupełnie inaczej niż u nas. To jest, no niestety, my już się tak zlaicyzowaliśmy, tak odeszliśmy od tej świadomości niestety, że Bóg jest blisko nas, że chce nam pomagać, że my już tego w ogóle nawet słownie nie wyrażamy. Mi się to gdzieś tam gdzieś tam zawieruszy, ale cieszę się bardzo, kiedy dosyć często zawsze lubię sobie powiedzieć Bogu, niech będą dzięki za to czy za tamto, bo człowiek ma mimo wszystko świadomość, To nie jest pewien automat, ale to jest zawsze związane właśnie z tym, że mamy do czynienia z tą świadomością, że jednak zawsze ku jakiemuś dobru to jest to jakaś ingerencja Boga, albo no właśnie to najczęściej to mówi właśnie Bogu, niech będą dzięki, że to i to mi się udało. Bardzo Państwu doradzę, jeżeli tego nie czynicie, przyzwyczajcie się bardzo szybko, bo to szybko wchodzi w krew, ponieważ jest to popierane przez Pana Boga, bo to jest prawda. No bo to On nam pomaga ostatecznie. Jeżeli ja Mu mówię Bogu dzięki, to nie mówię to na zasadzie jakiegoś automatu klepnąłem. Coś tam klepnąłem, nie? Tak jak dokładnie już nie wiem, co to było, ale to pamiętam to nawet jako taka anegdota, ale jeszcze z dobrych czasów komunistycznych, czy to się nie zdarzyło za wielkiego Bieruta, który był przecież komuchem betonowym, zupełnie betonowym, albo jego, albo już później to było nieco chyba za Cyrankiewicza. Gdzieś tam w telewizji, gdzieś tam jakaś tam rozmowa z nim była tam i tak dalej i tam gdzieś podobno go tam któraś z tych dziennikarzy czy tam dziennikarek zapytali tam, czy możemy tam gdzieś zgadnąć, czy sytuacja w naszym kraju może się poprawić. Wtedy ponoć miał powiedzieć, mój Boże, kto to wie. A więc widać, że gdzieś tam to u nich pozostało, również być może z czasów dzieciństwa. Gdzieś tam, bo to właśnie mi się chyba to z Cyrankiewiczem kojarzy bodaj. Ale jeżeli nie, to bardzo Państwa przepraszam, bo to mogłem tam pomylić, ale wiem, że chodziło o jakiegoś prominentnego działacza komunistycznego, który ewidentnie siebie ogłaszał jako ateista i tak dalej, i tak dalej. A tu jeszcze właśnie było, mój Boże, nie tak. Było to w tym, ale sama idea, proszę Państwa, bardzo Was zachęcam do tego, byście również potrafili wplatać w Wasze rozmowy tego typu sprawy. Niech ludzie, którzy Was słyszą, wiedzą, że jesteście ludźmi wierzącymi. Że co więcej, gdzieś tam Pan Bóg ma jakiś udział w waszym życiu. Że to nie jest tylko pewna stylistyka wyrażenia się albo pewien atawizm kulturowy, tak bym to może nazwał. Tylko, że jest to autentyczne wasze przeżycie i ta pewność, że gdzieś tam właśnie wierzycie w to głęboko, iż Bóg rzeczywiście waszym życiem się zajmuje. Jedenastka jest taką odpowiedzią odwrotną. Chyba to już mieliśmy, nie? Bo możni zubożeli.
1: Jeszcze?
2: Jeszcze nie, a to proszę bardzo.
1: Możni zubożeli i zaznali głodu, a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.
2: A właśnie. Macie więc typowy paralelizm antytetyczny, bo antyteza to jest wtedy, kiedy linia pierwsza jest skonfrontowana z linią drugą, właśnie na zasadzie antytezy, że oto możni zubożeli i zaznali głodu. Dlaczego? Dlatego, że nie wzywali Pana. A więc gdy przyszły sytuacje dla nich trudne, no to woleli zostać sami, bo byli możnymi, byli bogatymi, powiedzieli sobie, no to zaufamy naszym pieniądzom. Pan Bóg do niczego nie jest potrzebny, więc Pan Bóg wtedy się z nimi zgodził. Mówi, dobrze, to ja wam zaraz pokażę, co to znaczy wasza ufność, czy brak waszej ufności położonej we mnie. Proszę Państwa, oczywiście od razu nie oskarżajmy Pana Boga o jakiejś chęci odwetu. W życiu Pan Bóg tak nie działa. Jeżeli wierzymy, że Bóg jest miłością, to zawsze leży Mu na sercu dobro człowieka, każdego człowieka, czy dobrego, czy złego, czy bogatego, czy biednego, czy znanego, czy nieznanego, wszystko jedno. Zawsze fundamentem działania Bożego jest nasze dobro. Dlatego Bóg nie zna czegoś pojęcia, takiego pojęcia jak odwetu, typu ja ci teraz pokażę, bo ty mi powiedziałeś to, czy tamto. To jest tak głupie już. To jest takie odniesienie postępowania, głupiego postępowania człowieka, przeniesienie na Pana Boga. W życiu nie. Dlatego strzeżmy się tego, by tak nawet myśleć, że oto kiedy bogacze zubożeli i zaznali głodu, to był odwet Pana Boga, bo im pokazał to. No naprawdę głupie to jak nie wiem, to obraża Pana Boga. Bardzo zwróćmy na to uwagę. Chodzi o co, moi drodzy? Jeżeli nie położyli swej ufności w Panu Bogu, to nie dali Mu możliwości pomagania im. I dlatego zawiodło ich to, w czym nadzieję położyli, a więc w swojej władzy i w pieniądzach. Bo to jest typowo ludzkie. I dlatego to, że zaznali biedy, czy doświadczyli, czy zaznali głodu i tak dalej, no to jest sytuacja, na którą sami zapracowali. I Pan Bóg tutaj nic nie musiał robić. Nic. Po prostu z bólem czekał, aż go zawezmą. Ale ponieważ tego nie zrobili, no to przyszedł na nich taki skutek, na jaki sobie zasłużyli swoją głupotą, nie? Natomiast odwrotnie, linia druga, szukającym Pana, żadnego dobra nie zabraknie. Zobaczcie Państwo, jakie to jest też ładne. Ja tak lubię się zastanowić właśnie, jeżeli autor pisze o żadnym dobru, to mamy ewidentnie do czynienia z dwoma rodzajami dóbr. Zarówno tymi, które widzimy na co dzień, czyli dobra materialne, jak i dobra duchowe. Bo to jest ważne. Dla Pana Boga dobra duchowe są absolutnie priorytetowe. Nie tyle dobra materialne. Ale jeżeli autor pisze, że żadnego, to oczywiście dobra materialne Bóg też czyni. Przypomnijcie sobie Państwo ten piękny werset z Ewangelii chyba świętego Mateusza, kiedy Jezus mówi: szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czyli tak jak wy dbacie o miejsce Boga w waszym sercu, tak Bóg będzie dbał o miejsce, znaczy, a tak Bóg zadba o pozostałe dobra. Bo im bardziej wy się oddajecie Panu Bogu, tym bardziej Bóg dokaże wam, jak potrafi nagradzać tych, którzy o nim myślą, dla których on jest ważny, którzy swoje życie opierają na nim. Właśnie to. Wszystko inne będzie wam dodane. To, co jest wam potrzebne do życia, po to, aby wy to życie całe możliwie najbardziej oddali mi. Dlatego ja już zadbam o całą resztę. Wy zadbajcie o mnie, ja zadbam o całość waszego życia. I dlatego właśnie szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. I obyście to odczuwali naprawdę każdego dnia, czego wam naprawdę na koniec chyba tego programu z całego serca życzę.
1: Tak, zdecydowanie na koniec. Od 12 wersetu tego psalmu, tak, 34 będziemy sobie rozmawiali za tydzień już ze spokojem. Zostawiamy Państwa z tekstem, zostawiamy Państwa też z własnymi refleksjami i dziękuję za spotkanie.
2: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Piechocki.
2: Cześć Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc. Krąg biblijny.

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy m.in. o 70. rocznicy ślubów jasnogórskich. Będzie też o peregrynacji relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców w Poznaniu, a także o 120-leciu konsekracji kościoła w Wonieściu. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda przed kolejną rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego. W tym roku przeżywamy 70. rocznicę ślubów jasnogórskich, przypomniał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i dodał, że były one umocnione cierpieniem i modlitwą wielkiego prymasa tysiąclecia. Jasnogórskie śluby narodu stały się podstawą programu Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem Chrztu Polski i pracy duszpasterskiej na rzecz odnowy religijnej i moralnej narodu.
2: Myślę, że warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy, szczególnie za pośrednictwem, przez orędownictwo wielkiego prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich Polaków i budowały jedną wspólnotę ludzi wierzących wokół naszej matki.
1: Niech to spotkanie będzie okazją do odświeżania radości z posługi pasterza proboszcza oraz przyczynkiem do przemyślenia, jaki mam program dla swojej parafii. Święty Jan Paweł II przypomniał, że program dla parafii zawsze jest taki sam – Jezus Chrystus. Niech to będzie odpowiedź, która nas ożywia i uskrzydla, mówił arcybiskup Zbigniew Zieliński podczas modlitewnego spotkania proboszczów w dniu ich patrona świętego Jana Marii Wianeya w kościele pod wezwaniem tego świętego na poznańskim Sołaczu. O wyzwaniach, jakie dziś stoją przed proboszczami, mówi ksiądz Radek Rakowski.
3: Ksiądz Radosław Rakowski, parafia pod wezwaniem imienia Jezus Poznań Łacina. Największym wyzwaniem dla proboszczów dzisiaj jest odnalezienie wiary, czyli szukanie obecności Pana Jezusa w naszym życiu. Bo skoro chcemy być uczniami Pana Jezusa, to nie ma innej możliwości, jak słuchać Jezusa. Więc pomiędzy różnymi obowiązkami, które na proboszczów się nakłada lub które mają, najważniejszym dzisiaj wyzwaniem jest znaleźć czas na modlitwę, refleksję i czytanie Słowa Bożego. No, bardzo ciężko jest być proboszczem, ale musimy się nauczyć, szczególnie w Polsce i w Poznaniu, dzielenia odpowiedzialności, realnej odpowiedzialności ze świeckimi. Czyli, że my jako księża super, jakbyśmy zajmowali się spowiadaniem ludzi, kochaniem ludzi, rozmawianiem z ludźmi, a wszystkimi administracyjnymi obowiązkami zajmowałaby się wyznaczona osoba w parafii świecka, której byśmy ufali i której nie musielibyśmy kontrolować. Przede wszystkim musi wierzyć w Pana Jezusa, to jest warunek podstawowy. Drugi, musi kochać ludzi. Trzecie, musi te dwa fakty połączyć, że skoro kocha Pana Jezusa, to chce kochać ludzi. I kiedy będzie tymi dwoma drogami szedł, to myślę, że nawet jeśli czegoś nie wyremontuje albo coś zawali, to ludzie mu to wybaczą, dlatego że będą go kochali takim, jakim jest.
1: W tym roku przypada 120-lecie konsekracji kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Wonieściu. Z tej okazji w sobotę 8 sierpnia o godzinie 18 metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński przewodniczyć będzie uroczystej mszy świętej połączonej z wybudzeniem organów. O szczegółach mówi ksiądz Ryszard Siwek, proboszcz parafii w Wonieściu.
4: Raczej trzeba powiedzieć, że jak chodzi o kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika w Wonieściu, to nie mamy konkretnej daty konsekracji kościoła. Wiemy tyle, że miała ona miejsce 120 lat temu. Ale wybraliśmy tą datę na te uroczystości, dlatego że przeżywamy niebawem 10 sierpnia wspomnienie świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, święto nasze parafialne, patronalne i właśnie chcemy w tym dniu obchodzić tę uroczystość 120-lecia konsekracji naszego kościoła, połączoną razem z odpustem ku czci świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, a jednocześnie ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, wybudzi zabytkowe organy, które od przeszło 20 lat były nieużywane. Tak jest. My w ubiegłym roku rozpoczęliśmy dość ciekawy etap w życiu naszej wspólnoty parafialnej, a mianowicie oddaliśmy kościół po kapitalnym remoncie, a organy na czas remontu były rozebrane, no bo wcześniej nie funkcjonowały, nie grały, a teraz są po kapitalnym remoncie i właśnie w najbliższą sobotę 8 sierpnia podczas mszy świętej o godzinie 18 ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński uroczyście wybudzi nasze organy. Właśnie w ubiegłą niedzielę gościliśmy księdza doktora Łukasza Rodziejczaka, misjonarza świętej rodziny z Rzymu, który przeprowadził dla nas taki dzień skupienia przygotowujący nas do tej uroczystości. I tak mocno zapadło mi w pamięci to, co powiedział, że to jest 120 lat, w którym przez 120 lat udzielano chrztów świętych, przez 120 lat przygotowywano do pierwszej komunii świętej, do sakramentu bierzmowania, do sakramentu małżeństwa, słuchano spowiedzi świętej, przez 120 lat naszych zmarłych odprowadzano też na miejsce odpoczynku. Także to wszystko jest takim momentem, który wzbudza w nas głębokie dziękczynienie Panu Bogu za te 120 lat naszej wspólnoty parafialnej. Chociaż, jak wiemy, parafia o wiele wcześniej istniała, ale właśnie historycznie podaje nam się, że te 120 lat temu Kościół został konsekrowany, czyli oddany na wyłączną służbę Panu Bogu. Więc jest w nas na pewno głębokie dziękczynienie już za fakt naszej wspólnoty parafialnej, naszego Kościoła i tego wszystkiego, co się w nas dokonuje jako we wspólnocie parafialnej.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W archidiecezji poznańskiej rozpoczęła się peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. W Poznaniu 9 sierpnia zakończy się tym samym ogólnopolska peregrynacja tych relikwii. Uroczystej mszy świętej na zakończenie peregrynacji relikwii po Polsce w archikatedrze poznańskiej w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 10 przewodniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, mówi ojciec Ernest Zielonka.
2: Peregrynacja jest realizacją pragnienia świętej Tereski. To jest jedyny przypadek peregrynacji relikwii, którą święta za życia wymyśliła. To ona zapowiedziała, że po śmierci dopiero zacznie działać, że wtedy z nieba zniknie bardzo wiele rzeczy, że będzie złodziejką, że będzie udzielała łask ludziom. I to było jej pragnienie, także ojcowie w Lisieux zwyczajnie odpowiedzieli na pragnienie Tereski, a od momentu, kiedy zostali kanonizowani także jej rodzice, Ludwik i Zelia, to jakby w sposób naturalny dołączyli do tej peregrynacji po całym świecie. W archidiecezji poznańskiej relikwie będą od 5 do 9 sierpnia, to jest już jakby ostatni etap peregrynacji. Rozpoczynamy 5 sierpnia w naszym domu rekolekcyjnym w Zaniemyślu, to jest niedaleko Kurnika. Stamtąd przejedziemy 6 sierpnia do Puszczykowa, do klasztoru sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, a wieczorem 6 sierpnia przyjeżdżamy do Poznania. I rozpoczynamy, tak jak to było we wszystkich miejscach w Polsce, od takiej prywatnej wizyty Tereski u swoich sióstr, czyli u sióstr karmelitanek bosych na wzgórzu świętego Wojciecha. Tam relikwie będą przez całą noc w klauzurze i to jest we wszystkich klasztorach naszych sióstr taka wizyta rzeczywiście bardzo, bardzo rodzinna, bardzo prywatna. Natomiast rano 7 sierpnia w piątek relikwie zostaną przewiezione do Bazyliki Świętego Józefa, czyli do ojców karmelitów, gdzie pozostaną aż do niedzieli. W niedzielę rano ostatni etap, ten taki najważniejszy tu w Polsce, będzie miał miejsce o godzinie 10 w naszej archikatedrze poznańskiej. Pod przewodnictwem naszego ordynariusza będzie miała miejsce msza ta główna, pożegnalna i dziękczynna też za całą peregrynację. I z Poznania relikwie wyjadą o godzinie 15 i wracają przez Gorzów Wielkopolski, Bambimos, to są takie jeszcze dwa krótkie przystanki w Polsce do Lisieux. I do Alençon, bo relikwie nie są w jednym miejscu. Tereska jest w Lisieux, a rodzice w Alençon. I po kilku tygodniach wylatują do Indii. Także Tereska nie zatrzymuje się ani na chwilkę. Tak, Zelia Martin zmarła na raka piersi. W tamtych czasach była to choroba nieuleczalna. Jedyną kuracją to było liczenie na cud. Zelia rzeczywiście pojechała do Lourdes

ten cud się nie dokonał, ale od tego momentu też i szczególnie jej kanonizacji zrozumieliśmy, jak bardzo ważna jest rola tej kobiety w takim też duchowym wspieraniu wszystkich kobiet. Jak wiemy, w Polsce profilaktyka raka piersi no, jest na bardzo niskim poziomie. To chyba nawet 30% kobiet nie bada się. Także chcemy przy tej okazji też uwrażliwić wszystkie kobiety, wszystkie osoby. Także będzie przewidziany taki szczególny moment dla sióstr zakonnych, żeby na ten temat mówić, bo tym bardziej, że w dzisiejszych czasach jest to choroba uleczalna, tylko no ważne, żeby w odpowiednim momencie była wykryta i tu z wielkim entuzjazmem do współpracy włączyły się nasze poznańskie amazonki, także one zorganizują przy klasztorze cały taki stand, w którym będą wiele rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać, związanych z rakiem piersi, a przede wszystkim no, w dzisiejszych czasach jest to choroba, którą się leczy. Nie wolno, najgorszą rzeczą jest, kiedy wpadamy w panikę, że to jest wyrok śmierci, bo to nie jest wyrok śmierci, a nie chcemy, tak, żeby ona była taką patronką świętej profilaktyki. Jeśli chcesz być darem dla innych, no to najpierw zadbaj o siebie. Chciałbym, żeby każdy, kto tam przyjdzie, z jednej strony miał świadomość, że nie stoi przed świętymi nie z tego świata, którzy są tak nierealni i tak niemożliwi, bo tak szaleńczo heroiczni. Nie, że to są ludzie, którzy żyli w co i borykali się z trudnościami, z takimi, z którymi się dzisiaj ludzie borykają, bo Ludwik się martwił o pieniądze, że nie wystarczy, martwił się o zdrowie swoich córek, był wdowcem w pewnym momencie, Zelia bardzo cierpiała, bo ta choroba ją wykończyła też fizycznie i psychicznie. Ludwik ma też swoje problemy natury psychicznej, także jest wiele w tym wszystkim takiej normalności i bardziej byśmy chcieli, żeby osoby, które przyjdą, żeby po prostu spotkały się z kimś, kto naprawdę ich rozumie. Nie ktoś, kto mówi tak, rozumiem cię, ale nie ma zielonego pojęcia o problemach, które rodzina, które człowiek przeżywa. Ci święci te problemy do szpiku kości przeżywali.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Na początku wakacji w Warszawie zorganizowano kurs propedeutyczny dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród Polonii. Przez dwa dni kursu, prowadzonego pod przewodnictwem biskupa Roberta Chrząszcza, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej, księża podejmujący posługę duszpasterską wśród Polonii i Polaków przebywających poza granicami kraju wzięli udział w spotkaniach przygotowujących do posługi duszpasterskiej wśród polskich emigrantów. W czasie kursu kapłani mogli dowiedzieć się o najważniejszych aspektach pracy duszpasterskiej poza granicami kraju.
2: Nie mówimy o konkretnej pracy w danym kraju, tylko ogólnie na co osoba, która pragnie pracować za granicą wśród Polaków, na co musi być przygotowana, na co powinna zwrócić sobie większą uwagę. No i głównie tak podkreślamy przede wszystkim konieczność współpracy z biskupem lokalnym, z kościołem lokalnym. Nie? Wielu z księży też pomaga w lokalnym duszpasterstwie, nie? Zwłaszcza w tych krajach, w tych miejscach, gdzie tych Polaków jest mniej i nie ma aż tyle pracy w języku polskim dla jednego kapłana, więc wielu z nich dba o wspólnotę lokalną w języku narodowym, raczej lokalnym, no i też jakieś tam część swojej pracy służy Polakom, którzy też chcą się modlić po polsku, chcą się spowiadać po polsku, chcą przyjmować i przygotowywać się do sakramentów w języku ojczystym. Ten kurs ma kilka takich celów. Przede wszystkim jest jakby taka próba też, no, okazja do spotkania się kolejnej grupy księży, którzy zamierzają pracować wśród Polonii, poza Polską, za granicą. Obecni księża, z którymi tutaj się spotykaliśmy, było ich czterech, tam jeszcze kilku wyjeżdża, ale z różnych przyczyn nie mogli być razem z nami, więc tam ktoś wyjeżdża do Niemiec, do Francji, na Ukrainę czy do Stanów Zjednoczonych, więc to jest taka okazja, żeby się mogli spotkać. Też zawsze zapraszamy na ten kurs, tak to nazywamy, kurs propedeutyczny. No, księży, którzy są związani z pracą za granicą, więc jest z nami w tym momencie ksiądz rektor z Francji, jest sekretarz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Wczoraj nas odwiedził też ksiądz pracujący na Malcie. Więc chodzi głównie, żeby się spotkać i też troszkę porozmawiać o takiej specyfice pracy za granicą, no bo ona jest troszeczkę inna niż praca w Polsce, mimo że ci księża będą w dużym procencie pracować w języku polskim, więc głoszenie kazań i msze święte, liturgia będzie po polsku, ale w kontekście właśnie lokalnego kościoła, lokalnego kraju, gdzie są różne uwarunkowania, różna jest inna kultura, więc no to wszystko dobrze mieć tego świadomość, więc staramy się im to tak ogólnie pokazać, bo to nie mówimy o konkretnej pracy w danym kraju, tylko ogólnie na co osoba, która pragnie pracować za granicą wśród Polaków, na co musi być przygotowana, na co powinna zwrócić sobie większą uwagę. No i głównie tak podkreślamy przede wszystkim konieczność współpracy z biskupem lokalnym, z kościołem lokalnym. Nie? Wielu z księży też pomaga w lokalnym duszpasterstwie, nie? Zwłaszcza w tych krajach, w tych miejscach, gdzie tych Polaków jest mniej i nie ma aż tyle pracy w języku polskim dla jednego kapłana, więc wielu z nich pracuje hybrydowo. Nie? Dba o wspólnotę lokalną w języku narodowym, raczej lokalnym, no i też jakieś tam część swojej pracy służy Polakom, którzy też chcą się modlić po polsku, chcą się spowiadać po polsku, chcą przyjmować i przygotowywać się do sakramentów w języku ojczystym. Ksiądz profesor Leszek Adamowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był nam na przykład o takich aspektach prawnych duszpasterstwa migrantów, no bo są pewne różnice nawet na przykład w przygotowaniu do małżeństwa, przygotowanie do Chrztu Świętego. Każdy kościół lokalny ma możliwości ustalania sobie pewnych zasad, które nie zawsze są identyczne, jak mamy w Polsce, więc też duszpasterz, który pracuje wśród Polaków, musi o tym wiedzieć, bo nas obowiązuje zawsze prawo kościoła lokalnego.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję, Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. To była powtórka.

0: Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest 45. spotkanie z muzyką z celuloidu. Dziś w programie o filmie, który swą premierę miał 50 lat temu, będzie też o polskim trójkącie bermudzkim, a już teraz zabieram was do kabaretu.

0: Kolejny sezon teatralny, czas zacząć. 6 września w Teatrze Muzycznym w Poznaniu po raz pierwszy zagościł kabaret. Kabaret tylko z nazwy, bo nie jest to wcale spektakl komediowy. To dramat i to dramat wielkiego formatu. Kto czekał na historię przedstawioną w filmie Boba Fossa z roku 1972 z Lizą Minnelli i Michaelem Yorkiem w rolach głównych, ten być może nieco się zawiódł. Przedstawienie Kabaret, które trafiło na deski Poznańskiego Teatru Muzycznego, to polska wersja musicalu, który premierę miał na Broadwayu w roku 1966 i wystawiony został ponad 1000 razy. Scenariusz do filmu Fossa został nieco zmieniony. Różni się postaciami i paroma wątkami. Kabaret to bardzo odważny portret rodzącego się nazizmu w Niemczech w latach 30. ubiegłego wieku. Podrzędny berliński kabaret Kit Kat jest upiornym tłem do wydarzeń mrożących krew w żyłach. Akcja dzieje się w roku 1931, tuż przed dojściem Hitlera do władzy. Miejsce mają prześladowanie na tle rasowym i nie tylko. Niemcy rosną w potęgę, a na scenie kabaretu trwa sielanka. Tylko pozorna. Jest oczywiście wątek miłosny, a nawet dwa, jest też chwila zadumy nad otaczającym światem. Wszyscy mają przeczucie, że idą bardzo złe czasy. Zespół Poznańskiego Teatru Muzycznego jak zwykle stanął na wysokości zadania. Ascetyczna scenografia, w tym świetna gra świateł, doskonała choreografia, no i gra aktorska na najwyższym poziomie pod reżyserskim kierownictwem Łukasza Brzezińskiego. I Jakub Cendrowski w roli mistrza ceremonii, ze wszechmiar przerażający, ucharakteryzowany na podobieństwo Jokera. Ta postać na długo zostanie w mojej pamięci. W drugiej obsadzie rolę MC gra Patryk Kośnicki. To doznanie artystyczne jeszcze przede mną. Zastosowane środki wyrazu były tak dobitne, że widownię Teatru Muzycznego opuszczałem z lekkim niepokojem, ale i z niepohamowanym dreszczem zachwytu. Ciekawostką jest fakt, że w obecnym gmachu tej szacownej instytucji w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba Gestapo, a właściwie katownia Gestapo, jak to się zwykło mówić w Poznaniu. Świadomość tego z pewnością u niektórych wywołała dodatkową dawkę emocji. Zresztą sam dyrektor, Przemysław Kieliszewski, wspominał o tym ze sceny. Ponieważ Teatr Muzyczny nie udostępnia nagrań audio z piosenkami, wyjątek był przy okazji spektaklu Kombinat, zagrałem ze ścieżki dźwiękowej wspomnianego już filmu z 1972 roku. Przed chwilą śpiewał Joel Grey, aktor, który za rolę w kabarecie dostał Oscara, a który był także w obsadzie broadwayowskiego kabaretu. Teraz dołączy do niego Liza Minnelli.
1: Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money.

To jest 45. spotkanie z muzyką z celuloidu. Trójkąt bermudzki to znany również jako trójkąt diabła obszar Atlantyku w rejonie Bermudów przez fascynatów zjawisk paranormalnych uznawany za miejsce wielu niewyjaśnionych zaginięć statków, jachtów i samolotów. Uważają oni, iż na tym obszarze mają miejsce zjawiska łamiące prawa fizyki, wykrywana jest obecność tzw. obcych, co ma ich zdaniem wyjaśniać rzekomo niewytłumaczalne zdarzenia. Trójkąt bermudzki to także tytuł doskonałego filmu z 1987 roku w reżyserii Wojciecha Wójcika. Ostatnio obejrzałem go po raz trzeci, cały czas pozostając w zachwycie przede wszystkim nad grą aktorów, którzy pojawiają się tutaj w głównych rolach, tworząc koncertowo wręcz właśnie tytułowy Trójkąt bermudzki. To Marian Kociniak, Jan Peszek i Leonard Pietraszak. Trójka przyjaciół, Jarek, Ludwik i Henryk, postanawia sobie pomóc, planując zbrodnie doskonałe. Ucierpieć mają osoby, które kiedyś stanęły na ich drogach życiowych. Uknuty spisek ma zapewnić alibi dla każdego z nich. Końcówka filmu jest zaskakująca, ale oczywiście jej nie zdradzę. Reżyser Wojciech Wójcik wcześniej zrealizował film Karate po polsku. W latach 90. natomiast był odpowiedzialny za Ekstradycję, czyli historię losów polskiego policjanta, komisarza Olgierda Halskiego. O tej postaci już w muzyce z celuloidu opowiadałem. Scenariusz Trójkąta Bermudzkiego powstał na podstawie powieści, której akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Wieczór przy Oak Lane. Powieści autorstwa Elżbiety Zawadowskiej-Kittel i Jana Kraśko. To para anglistów, która przed laty zajmowała się tłumaczeniami z języka angielskiego. Ukrywają się oni pod pseudonimem Jonathan Trench i napisali wspólnie 5 powieści. Oprócz tria aktorskiego Kociniak, Peszek, Pietraszak w rolach drugoplanowych oglądamy m.in. Marię Probosz, Jana Jankowskiego i Grażynę Trelę. Plenery filmowe to Kraków, Łódź, Gdańsk, Gdynia i Tatry, a w szczególności pozostałości schroniska na Polanie Pisanej. Ekipa realizacyjna filmu Trójkąt bermudzki zgłosiła się do zarządu Tatrzańskiego Parku Narodowego z prośbą o możliwość wysadzenia tego budynku, który i tak już był nieużywany. Zgoda taka po dłuższych negocjacjach została przez TPN wydana. Scena wybuchu została nakręcona 5 sierpnia.

Dnia 1987 roku i wykorzystana w tym filmie. Jest też oczywiście i muzyka. Skomponował ją poznaniak Zbigniew Górny. On również wspólnie z Januszem Kondratowiczem napisał piosenkę, którą w filmie śpiewa Ryszard Rynkowski.

Trudno jest zrobić dobrą komedię, a gdy ta komedia prócz bawienia ma również straszyć widza, to jest już naprawdę wyczyn. Udało się to na szczęście Ivanowi Reitmanowi, który na podstawie niezłego scenariusza zrealizował film o firmie zajmującej się zwalczaniem duchów – Ghostbusters. Prawie 2 godziny dobrej zabawy zapewniają nam m.in. Bill Murray i Dan Aykroyd. Po premierze w lipcu 1984 roku film przez 9 tygodni utrzymywał się na szczycie listy kinowych przebojów. Na pandemiczne lato 2020 planowano premierę filmu Ghostbusters Legacy, czyli Pogromcy Duchów Dziedzictwo. Z wiadomych względów musiała ona zostać przesunięta, zamiast tego dystrybutorzy kinowi sięgnęli po klasykę i przypomnieli hit sprzed 37 lat. Oglądalność ponownie była na wysokim poziomie. Ostatecznie sequel Ghostbustersów miał premierę w 2021 roku. W roli głównej pojawił się znowu Dan Aykroyd, a także jedna z gwiazd Stranger Things, Finn Wolfhard, który przecież doskonale wie, jak ubierać strój Ghostbustera.

Ghostbusters i Ray Parker Jr. Muzyka z celuloidu. Odcinek 45. Mówią, że doskonały dodatek przy oglądaniu filmów romantycznych to miska niezdrowego jedzenia, butelka wina i pudełko chusteczek higienicznych. Czy też tak macie? Za chwilę wzruszająco piękna, niezależna pieśń miłosna w wykonaniu żeńskiego duetu Scarlett. Christiana Slatera poznaliśmy już jako niepokornego DJ-a w filmie Więcej czadu, o którym opowiadałem jakiś czas temu. Tym razem ten aktor gra główną rolę w filmie Usłane różami, gdzie jest właścicielem kwiaciarni, który spontanicznie wręcza bukiet kwiatów pewnej smutnej businesswoman. Oboje samotni, ciężko doświadczeni przez życie, próbują razem coś stworzyć. Jaki będzie finał tej historii, oczywiście nie powiem, choć i tak zapewne się domyślacie. Reżyserem i zarazem scenarzystą tego melodramatu jest Michael Goldenberg, odpowiedzialny m.in. za scenariusz do piątej części opowieści o Harrym Potterze. Independent Love Song Duet.

Teraz parę słów o filmie, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę swojej premiery. Któż ich nie kochał? Ona wieczna malkontentka, on przebojowy i zawsze z optymizmem patrzący w przyszłość. Bogumił i Barbara, bohaterowie powieści Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej, a później filmu i serialu Jerzego Antczaka pod tym samym tytułem ze świetnymi rolami Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego. Film, którego premiera odbyła się w roku 1975, był nominowany do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Szkoda, że bez powodzenia, ale nominacja była i to też ma znaczenie. Film został zrealizowany z wielkim rozmachem i ogromnym nakładem finansowym nie tylko na produkcję, ale również i na promocję za oceanem. Adaptacja Jerzego Antczaka nie u wszystkich krytyków spotkała się z aprobatą. Zarzucano mu, że w filmie pominął wątki polityczne, a historia życia opowiadana przez Barbarę jest niekonsekwentna. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na krakowskim Kazimierzu, który autentycznie spłonął jako filmowy dwór Kaliniec. W tej scenie wzięło udział blisko 3000 statystów. Muzyka to piękne dźwięki Waldemara Kazaneckiego, w tym przejmujący walc Barbary towarzyszący scenie z nenufarami. I z tymi dźwiękami Was już zostawiam. To było 45. spotkanie z muzyką z celuloidu. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.

Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

Żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie wskóra, ponieważ moja sprawiedliwość pochodzi od Pana. Wszystko, co czynię, udaje się, gdyż jestem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Diabeł ucieka ode mnie, ponieważ przeciwstawiam mu się w imieniu Jezusa. Daję i otrzymuję z powrotem miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną. Przyjmuję ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Boga. Moje oczy są oświecone. Nie jestem podobny do tego świata, lecz przemieniam się przez odnowienie mojego umysłu. Mój umysł przemieniany jest Bożym Słowem. Radość Pana jest moją siłą. Pan jest mocą mojego życia. Bóg doprowadzi do doskonałości wszystko, co dotyczy mojego życia.

Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Tak radykalne słowa wypowiada Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza 12:30. Nasze życie składa się z mnóstwa decyzji, wielkich i małych, świadomych i nieświadomych. Naukowcy szacują, że człowiek w ciągu jednego dnia podejmuje średnio około 1600 decyzji.

0: Często my sami próbujemy się jakoś prześliznąć bez podjęcia jednoznacznej decyzji w tej czy innej sprawie. Metoda złotego środka jest bardzo popularna i bez wątpienia najwygodniejsza. Wydaje się, że wielu ją wybiera właśnie w kwestii Bożych spraw. Jednak nie łudźmy się. W tym przypadku neutralność nie jest możliwa. Ewangelia ma taką właściwość, że wymaga od nas zajęcia zdecydowanej postawy i stawia przed koniecznością podjęcia decyzji. Nie ma w tej kwestii możliwości zawarcia kompromisu. Albo bez zastrzeżeń powiem tak Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjmę Go jako mojego osobistego Zbawiciela i Pana, albo stanę przeciwko Niemu. Kto nie opowiedział się za Nim lub próbuje zwlekać z decyzją, stoi już po stronie tych, którzy Go odrzucają. Sam Pan Jezus powiedział wyraźnie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem jest zdecydowanie najważniejszą decyzją w całym naszym życiu, gdyż rozstrzyga o naszym wiecznym losie. Zbawiony lub potępiony. Jaką decyzję podjąłeś? Ty?
1: Niemen. Znany czy nieznany?

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, wersety 1 i 2. Jezus Chrystus jako Słowo Boże. Podczas gdy pozostałe trzy Ewangelie rozpoczynają się opisem narodzin Jezusa lub Jego służby wśród ludzi, apostoł Jan przedstawia nam w swojej Ewangelii odwieczną egzystencję Syna Bożego, który będąc wiecznym Bogiem, przyszedł na tę ziemię stając się człowiekiem. Jako odwieczne Słowo jest On wyrażeniem Bożych zamysłów. Przez Niego Bóg objawił się ludziom. O, jak bardzo możemy być wdzięczni, że Bóg nie jest milczącym Bogiem. Zwłaszcza po upadku człowieka w grzech, gdy ten odrzucił Jego chwałę, Bóg miałby wszelki powód ku temu, by milczeć. Jednak On przemawiał wielokrotnie, wieloma sposobami, aż w końcu u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Zacytowane na początku krótkie, ale jakże treściwe wersety przedstawiają nam w tym kontekście cztery ważne prawdy. Na początku było Słowo. W przeciwieństwie do wszystkiego, co zostało stworzone i tym samym ma swój początek, Syn Boży był już na początku. On jest wieczny. Słowo było u Boga. Pojęcie słowa jest tutaj jednoznacznie użyte na określenie osoby, jednorodzonego Syna. Jako osoba istniał od zawsze i istnieje u Boga. Bogiem było Słowo. Syn Boży jest tak samo Bogiem, jak Bóg Ojciec i jak Bóg Duch Święty. Ono było na początku u Boga. Syn Boży nie był dopiero od jakiegoś określonego czasu u Boga, lecz istnieje od zawsze jako Boża osoba, jako Bóg Syn. Zatem Ten, którego dzisiaj możemy znać jako naszego Zbawiciela, jest po pierwsze w swojej istocie odwieczny, po drugie jest przebywającą u Boga osobą, po trzecie sam jest Bogiem, a po czwarte jest od zawsze jedną z osób Boga. W tych krótkich słowach Duch Święty składa nam świadectwo o przewyższającej wszystko wielkości Tego, który się uniżył i stał się człowiekiem. Jan, przepełniony zachwytem i podziwem dla Bożego cudu, jakim jest Bóg objawiony w ciele, dodaje: a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca.

0: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: nigdy nie obawiaj się kochać Matki Bożej zanadto. Nie jesteś w stanie kochać jej bardziej niż Jezus.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec.
2: To nieprawda, że śmierć jest tylko zła. Jest i dobra śmierć. Ta, która jest etapem życia. Codziennie pewne komórki ciała umierają i rodzą się nowe. Każda nasza decyzja jest pewnego rodzaju śmiercią, pozostawieniem jednej dobrej możliwości po to, by wybrać inną, którą uznajemy za lepszą. Człowiek umiera nie dlatego, że jego ciało jest złe, ale dlatego, że musi przejść z tego świata do innego, w którym nie ma już czasu ani przestrzeni. Wiara oznacza zgodę na dobre śmierci w naszym życiu. Pomyśl, w jakiej sytuacji doświadczyłem takiej śmierci, po której poczułem, że żyję pełniej.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 13. Jesteśmy w mieście Antiochii, w miesiącu lipcu 23 roku po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Miasto to zwano Królową Wschodu, bo było najpotężniejszym po Rzymie, chociaż nie najludniejszym z miast ówczesnego świata. Było to przed południem. Galera kupiecka, którą podróżował Ben Hur, opuściwszy modrawe wody Morza Śródziemnego, wpływała do ujścia rzeki Orontes. Skwar był wielki, a przecież wszyscy podróżni, nie wyłączając Ben Hura, opuściwszy kajutę, stali na pokładzie. Przebyte 5 ciężkich lat zmieniło młodego Żyda w dojrzałego mężczyznę, a chociaż nosił suknię z białego płótna, osłaniającą jego kształty, to jednak łatwo było dostrzec, że był niezwykle pięknej budowy. Przeszło godzinę stał w cieniu żagli, a kilku podróżnych jego narodowości na próżno próbowało nawiązać z nim rozmowę. Odpowiadał na pytania po łacinie w sposób poważny i godny, a czystość jego wymowy, skromność i dworne obejście pobudzały ciekawość słuchających. Galera, zatrzymawszy się w jednym z portów Cypru, zabrała stamtąd Żyda podeszłego już w latach. Jego ujmująca powierzchowność zachęciła Ben Hura do zadania mu kilku pytań, na które odpowiedział w sposób wzbudzający zaufanie. Wnet też nawiązała się między nimi ożywiona rozmowa. Gdy galera wpłynęła w zatokę Orontesu, spotkała się z dwoma innymi statkami, które równocześnie wpływały na wody rzeki. Mijając się, oba statki wywiesiły mnóstwo małych chorągiewek żółtego koloru, jakby na znak powitania. Podróżni dziwili się tym znakom i robili najrozmaitsze przypuszczenia. Gdy wreszcie jeden z nich zapytał owego sędziwego Żyda, co by te chorągiewki mogły oznaczać, odpowiedział: flagi te nie oznaczają narodowości, ale są godłem właściciela tych okrętów. Czy posiada dużo galer? Bardzo dużo. Czy znasz go? Łączyły mnie z nim niegdyś interesy. Żyje on w Antiochii, mówił dalej Hebrajczyk z właściwą sobie powagą. Bogactwa jego zwróciły nań uwagę, a to, co o nim mówią, nie zawsze jest dla niego życzliwe. Niegdyś żył w Jerozolimie książę pochodzący z starożytnego domu Hurów. Książę ten był kupcem i miał zmysł do handlu. Stał na czele wielu przedsiębiorstw rozgałęzionych aż po krańce wschodu i zachodu. Po wielkich miastach zakładał filie, a jedną z nich w Antiochii zarządzał wierny i stary sługa domu Hurów, Simonides, który mimo greckiego nazwiska był Izraelitą. Pan domu, głowa rodu, utonął na morzu, ale interesy szły dalej pomyślnie, gdy nagle pan nowym nieszczęściem dotknął tę rodzinę. Jedyny jeszcze niedorosły syn księcia wykonał zamach na życie prokuratora Gratusa na jednej z ulic Jerozolimy, a gdy się zamach nie udał, znikł na zawsze. Rzymianie wywarli zemstę na całym domu. Pałac opieczętowano i gnieżdżą się w nim gołębie. Skarby zabrano tak jak wszystko, co było własnością Hurów. Tym więc sposobem prokurator przyłożył złoty plaster na swoją ranę. Było się czym zaiste wyleczyć. Słuchający roześmiali się, a jeden z nich rzekł: to znaczy, że majątności zatrzymał dla siebie? Tak mówią, odparł Żyd. Opowiadam rzecz, jak ją słyszałem, ale dla dopełnienia dodaję, że Simonides, ów zastępca księcia w Antiochii, wkrótce potem otworzył handel na własną rękę, idąc za przykładem dawnego pana. Posyłał karawany do Indii, a jego galery tworzą

0: prawdziwie królewską flotę. Mówią, że mu się wszystko udaje. Jeśli traci wielbłądy, to ze starości. Jego okręty nie toną nigdy, a gdyby rzucił wiór w rzekę, wnet wypłynęłaby sztabą złota. Od jak dawna się to dzieje? Z jakie 10 lat? Mówią, że prokurator zajął tylko tę część mienia książąt, która była pod ręką, jak konie, bydło, domy, posiadłości, galery i inne dobytki. Pieniędzy zaś nie odnaleziono, chociaż musiały być znaczne sumy. Co się z nimi stało, pokrywa niezbadana tajemnica. Nie dla mnie, rzekł z ironią jeden z podróżnych. Rozumiem cię, odpowiedział Żyd. Inni przypuszczali to samo, a ogólnym mniemaniem jest, że owe skarby są podstawą majątku Simonidosowego. Prokurator podziela lub podzielał tę wiarę, bo 2 razy w ciągu 5 lat kazał uwięzić kupca i brał go na tortury. Juda chwycił z całej siły linę, na której się opierał. Mówią, ciągnął dalej opowiadający, że w ciele tego człowieka nie ma ani jednej całej kości. Ostatni raz widziałem go siedzącego w krześle i obłożonego poduszkami jak kalekę. Więc tak straszliwe przechodził męki, zawołało kilka osób. Żadna choroba nie zdołałaby takiego wytworzyć kalectwa, a przecież cierpienie nie wywarło na nim żadnego wrażenia. Nic więcej nie wyznał, jakże wszystko, co posiada, jest jego prawną własnością, której godziwie używa. Od jakiegoś czasu prześladowanie ustało. Pozwolenie na handel otrzymał z podpisem samego Tyberiusza. Musiał się dobrze opłacić, ręczę. Te okręty, które widzieliście, należą do niego. Mówił dalej Żyd, puszczając mimo uszu poprzednią uwagę. A ich wioślarze mają w zwyczaju witać się żółtymi flagami, co ma znaczyć, mieliśmy szczęśliwą podróż. Na tym skończyło się opowiadanie. Gdy okręt pruł już fale rzeki, Juda rzekł do Żyda. Jak nazwałeś tego, który był panem Simonidesa? Zwał się Ben-Hur i był księciem Jerozolimy. Co się stało z książęcą rodziną? Chłopca wysłano na galery, gdzie prawdopodobnie marnie zginął, bo rzadko kto dłużej jak rok pracuje wiosłem. O wdowie i o córce nic nie słyszałem. Ci, którzy może wiedzą, co o nich, nie chcą o tym mówić. Uważam za wielce prawdopodobne, że zmarły w jakim podziemnym lochu. Juda zbliżył się do steru, tak pogrążony w myślach, że nie patrzył ani na piękne wybrzeże rzeki, zasiane sadami słynnych syryjskich drzew owocowych, ani na pyszne wille ocienione winogradem, równie piękne jak te, co wieńczą dzisiejszy Neapol. Nie widział również przepływającej floty, nie słyszał śpiewów i okrzyków wioślarzy, bądź witających, bądź żegnających ojczyste wybrzeże. Niebo lśniło najcudowniejszym słońcem, a jego upalne promienie złociły ziemię i wodę. Nigdzie cienia, oprócz jego duszy. Nareszcie zarzucono liny, wstrzymano wiosła. Podróż się skończyła. Ben-Hur zbliżył się do sędziwego Żyda i rzekł – przebacz, że cię na chwilę zatrzymam, nim się pożegnamy. Podróżny skłonił głowę w milczeniu. Opowiadanie o kupcu bardzo mnie zaciekawiło. Zdaje mi się, że go nazwałeś Simonidesem. Tak, jest Żydem, mimo greckiego nazwiska. Chciałbym go poznać, a nie wiem, gdzie go szukać. Nieznajomy spojrzał bystro w oczy mówiącemu i rzekł, chcąc ci oszczędzić zawodu, wolę ostrzec, że Simonides nie pożycza pieniędzy. Ja również nie pożyczam ich nigdy, odparł Ben, śmiejąc się z domyślności podróżnego, który spuścił głowę w zamyśleniu i odrzekł po chwili. Można by słusznie mniemać, że najbogatszy kupiec w Antiochii mieszka odpowiednio do swego stanu. Tymczasem tak nie jest. Aby odnaleźć jego mieszkanie, idź wzdłuż brzegu rzeki, aż do tego tam mostu. Przy nim bowiem mieszka Simonides w domu, który stanowi niejako skarpę podpierającą łuki mostu. Sądzę, że nie zabłądzisz. Dziękuję ci. Pokój ojców naszych niechaj będzie z tobą. I z tobą. Dwaj tragarze, obładowani bagażami Ben-Hura, czekali na wybrzeżu jego rozkazów. Do cytadeli! Zawołał, a rozkaz ten zdradził jego wojskowe stanowisko. 2 wielkie ulice, krzyżujące się pod kątem prostym, dzieliły miasto na 4 równe części. Tam, gdzie się zbiegały, stała wielka budowla zwana Nimfeum. Ben-Hur dziwił się jej wspaniałości, chociaż przybywał wprost z Rzymu. Na prawo i na lewo wznosiły się pałace, wzdłuż których biegły chodniki marmurowe rozmaitej szerokości, gdyż jedne były przeznaczone dla jezdnych, inne dla pieszych lub bydła. Dach ocieniał całą drogę, a liczne wodotryski, szemrząc wesoło, zmniejszały upalne gorąco. Ben-Hur, któremu nie schodziła z myśli historia Simonidesa, nie był usposobiony do podziwiania tego widoku. W pewnej chwili zmienił nagle poprzednie postanowienie i rzekł do tragarzy: nie udam się dziś jeszcze do Cytadeli. Zaprowadźcie mnie raczej do gospody, najbliżej mostu wiodącego do Seleucji. W chwilę później znalazł się Ben-Hur w starej, obszernej gospodzie na rzut kamienia oddalonej od mieszkania Simonidesowego. Noc całą spędził na dachu, pełen radosnej myśli. Teraz nareszcie usłyszę coś o moim domu, matce i małej, drogiej Tirzy. A jeśli jeszcze żyją na tej ziemi, muszę je odszukać.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.